SK. Daje energię mi piękna pogoda, taka jak za oknem teraz. Rano koniecznie jest cytryną woda, bo wczoraj był lekki melanż. W lobby pytałem, czy przedłużam dobę. Co dzień budzę się w nowych miejscach. Lekarz coś mówił, dbaj o wątrobę. Ja

0: Ciekawi mnie
1: post.
0: Czy staje na zakazach? Czy płaci każdy mandat? Na pewno nie
1: post.
0: Czy płaci alimenty? Kupuje im prezenty? Nie wydaje mi się
1: post.
0: Czy dalej dużo ćpa? Jakie tatuaże ma? Co za człowieka wrak
1: post.

0: łezka się kręci, gdy wspominam czasy. Dla falu nie kasy. Wracam do wspomnień, nie zmieniłbym trasy. Lepiej zapnij pasy.
1: SK Przemyśl.

0: Za nami sierpień, za nami wakacje, czas na wrzesień i nowy rok szkolny. Od dziś do końca czerwca z małą zimową przerwą możemy więc spodziewać się wzmożonego ruchu w pobliżu przedszkoli i szkół. Na szczęście nie kończy się jeszcze lato i termometry pokażą nam potem w Przemyślu i regionie od 23 do 25 stopni.
1: Jest szósta, to jest SK News, Jakub Krzyżak. Uroczystości rocznicowe i mocne słowa prezydenta. Dziś 1 września na Westerplatte trwają obchody 87. rocznicy wybuchu II wojny światowej. W uroczystościach biorą udział prezydent Karol Nawrocki i premier Donald Tusk. Równo o 4:45 zawyły syreny alarmowe. To właśnie wtedy 87 lat temu z niemieckiego pancernika Schleswig-Holstein padły pierwsze strzały w kierunku wojskowej składnicy tranzytowej. Na miejscu zapalono znicz pokoju i odczytano apel pamięci. W swoim przemówieniu Karol Nawrocki mówił, że istnieje prawda o II wojnie światowej, która jest słabo słyszalna u naszych zachodnich sąsiadów w Berlinie.
2: Prawdziwa, twarda, sojusznicza deklaracja wobec Polski wymaga tego, aby nasi sojusznicy z Berlina i nasi sąsiedzi wypłacili nam zadośćuczynienie, które Polska przekaże na polskie siły zbrojne, na polski przemysł zbrojeniowy, żebyśmy nie musieli brać zachodnich kredytów, abyśmy dostali to, co nam się należy.
1: Na Westerplatte jest prezydent, premier i szef MON. W Wieluniu jest zaś marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty. Na stacjach paliw znów drożej. Wygasł dwutygodniowy rządowy program osłonowy ceny paliwa niżej. Ceny poszły w górę nawet o złotówkę. Ostatnie dwa tygodnie pakietu CPN kosztowały budżet państwa około 500 000 000 zł. Iga Świątek w nocy awansowała do drugiej rundy wielkoszlemowego turnieju US Open w Nowym Jorku. Więcej o tym i o zmaganiach Polaków na światowym poziomie w newsach sportowych za pół godziny.
3: SK Przemyśl. News.
0: Krzysztof Pomorski. Od dziś w Przemyślu działać będzie 7 zespołów szkolno-przedszkolnych. Pierwszy funkcjonuje już od roku. Pozostałych 6 rozpoczyna pracę wraz z nowym rokiem szkolnym.
4: Możemy lepiej lokować zasoby, jeśli chodzi o zasoby finansowe, ponieważ będziemy mieli połączone budżety duże zamiast kilku małych w ramach danego zespołu szkolno-przedszkolnego.
0: Mówi Krzysztof Majcher, zastępca prezydenta Przemyśla.
4: Będzie jeden dyrektor, który będzie zarządzał większym majątkiem i będzie mógł sprawniej przesuwać pracowników, na przykład w razie utraty przez nich godzin pracy.
0: W wyniku wprowadzonych zmian żaden z pracowników nie stracił pracy.
5: Jankes, Kama i Wiktor w Radiu SK.
6: Godzina 6. Witamy! Dzisiaj ponownie ruszają szkoły, a my zaczynamy zajęcia z porannego wstawania.
7: Dzień dobry, ja chciałbym zgłosić coś.
8: No.
7: Chciałbym zgłosić brak stroju i nieprzygotowanie.
8: No jak z pierwszego dnia ma obniżoną ocenę z zachowania. No.
6: Na starcie od razu.
7: To nie zgłaszam, to nie
8: zgłaszam. Proszę panią, proszę panią.
6: A Jankes mi kopie pod ławką.
8: Słuchajcie, działacie czy chcecie zgłosić nieprzygotowanie? Dajcie znać, eskowy messenger czeka, dzwońcie 664-402-302.
6: Można też gadać do messengera, tam jest taki mikrofonik. Taki.
8: No nie Koda. Słucha, no mówię i nie słucha, no.
7: Wujek Jankes się odezwał w środku we mnie. Szkoda, że Kama nie zgłosiła braku stroju.
8: Pała, siadaj.
6: To się da nadrobić.

0: kolanach ma radość pod powieką.
1: Fajnie, nie? Tak z samego rana.
2: Ciekawe, czy tylko pod dwiema powiekami, czy tylko pod jedną?
3: To zależy, czy masz śpiocha dużego tutaj, czy w obu.
1: Tutaj SK. Jak wyglądacie w lustrze? Sprawdźcie z samego rana.
2: Tutaj SK, 9 minut po godzinie 6. Pytamy was z samego rana, 1 września. Jak z waszym przygotowaniem, tudzież nie przygotowaniem?
3: No właśnie, można zgłaszać nieprzygotowanie, można zgłaszać brak stroju, co szczerze mówiąc o godzinie 6.09 bym naprawdę zrozumiała.
1: Cały czas kama czekamy.
2: Zawsze można wziąć kropę, ale można wziąć kropę. Przypominamy wszystkim oczywiście obecnym na sali, że mamy 3 kropki w ciągu roku, możemy zgłaszać.
1: Tak mieliście u siebie w szkole?
2: Tak.
1: Kropki były?
3: A przepraszam, mogę przygarnąć kropkę?
2: Jak pani ma ochotę.
1: Na początku podstawówki u mnie był system, były słoneczka i chmurki. Za dobre zachowanie było słoneczko uśmiechnięte, a za złe była chmurka z deszczem.
2: Ono u ciebie musiał padać.
3: U niego non stop pioruny. No dobra, dajcie znać w takim razie na jaskowym messengerku, przygotowani czy nieprzygotowani z samego rana. Halo?
4: Panie i panowie, spokojnie, dzisiaj mamy dopiero 1. Rozpoczęcie roku, pewnie na 9., 10., a potem jeszcze tydzień lekcji organizacyjnych, także jeszcze jest trochę laby.
1: To trzeba na spokojnie.
2: Oby do ferii zimowych,
3: jeszcze
2: tak.
3: Jeszcze wyjazd na zieloną szkołę.
1: O, ktoś jeszcze z ostatniej ławki.
5: Zgłaszam zdecydowane nieprzygotowanie do piątku najlepiej.
2: A Jadzia zgłasza przygotowanie czy nie
6: przygotowana jestem.
2: No i pięknie.
3: Jako jedyna.

0: Przedłużamy to lato cały czas. Gibbs, Ego i For Money. 17 po 6.
1: To już, tak? No Jadzia jest.
2: Jestem.
3: Poranny?
2: Obecna.
3: Pracowanie.
4: Obecna, przygotowana, jak nie my.
1: To niesamowite w ogóle. No, pięknie wyglądasz. Dziękuję. W stroju galowym dzisiaj, pani Jadzia. No i przeglądamy
4: czarna
1: na galowo.
4: Spódniczka.
1: Na galowo przeglądamy oczywiście prasę. Prasujemy, patrzymy, słuchamy, rozglądamy się, informujemy.
0: Mówiliśmy już o tym, że Krzysztof Stanowski, czyli szef kanału Zero, stracił prawo jazdy. Jechał trochę za szybko w zabudowanym na końcu pewnej wioski, gdzie stała policja i go złapała. No i teraz posypuje głowę popiołem. Ustosunkował się do tego wydarzenia.
1: W jaki sposób?
0: Udzielił krótkiej wypowiedzi i mówi tak. Mogę być nazywany debilem, bo źle zrobiłem. Koniec cytatu.
2: Ale po co tak ostro? Wystarczy powiedzieć pirat.
0: Mogę być nazywany piratem?
2: No.
0: Źle zrobiłem.
2: Źle zrobiłem.
4: Z kolei Maja Rutkowski w czerwonym kostiumie kąpielowym uciekała przed wielkimi falami podczas wakacji. Bo jeszcze wczoraj wakacje były, tak tylko przypominam. No i wiadomo, że przecież jak się nie pokaże na Instagramie, to się nie liczy. Więc pokazała.
0: No piękny ten strój taki czerwony, no.
2: Całe szczęście, że w czerwonym. Czerwony zawsze szybszy.
4: Dobrze, że Krzysztof Stanowski nie ma czerwonego samochodu.
5: Poranne prasowanie. Tylko w Radiu SK.
4: Ale widziałam, że rower kupił.
2: Też czerwony?
0: Nie, też czarny. Nie.

0: Reklama.
1: Stalowe Festiwal 2026. Od piątku 4 września do niedzieli 6 września Błonia nad Sanem w Stalowej Woli. W piątek Aster, Young Iggy, Young Leosia, Gibbs i Opał. W sobotę akurat Ewa Koc, Lordofon i Myslowic. A w niedzielę Zalia, Ania Karwan, Krzysztof Cugowski z Zespołem Mistrzów oraz Grupson. Do tego mała scena i jeszcze więcej muzyki. 4-6 września. Błonia nad Sanem, Stalowa Wola, wstęp wolny. Na Stalowy Festiwal zaprasza prezydent Stalowej Woli Lucjusz Nadbereżny.
2: Nie zwalniaj, gdy świat przyspiesza. Wybierz prawo w Wyższej Szkole Biznesu National Louis University. Studiuj stacjonarnie, niestacjonarnie lub hybrydowo real-time. Prawo w biznesie, administracji i ogólne. Więcej szczegółów na wsp-nlu.edu.pl. Jedna znajomość może zmienić wszystko.
3: Solidna budowa zaczyna się od dobrych podstaw. Dlatego, gdy liczy się trwałość, stabilizacja i szybka realizacja, wybór jest prosty. geowłokninadrogowa.pl. W ofercie znajdziesz geowłókniny drogowe, geotkaniny i rozwiązania do ogrodu, podjazdu oraz inwestycji budowlanych. Wygodnie zamawiasz online, a szybka dostawa kurierem trafia prosto pod wskazany adres. geowłokninadrogowa.pl. Geowłókniny z dostawą na Twoją inwestycję. Materiał stacjonarnie można także odebrać w Korczynie przy ulicy Stanisława Pigonia 103A.
4: Czy wiecie, jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmi ponad 15 tysięcy inicjatyw społecznych rocznie. A tak brzmi ponad 29 tysięcy punktów lotto. Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
5: Szukasz drzwi i podłóg, które stworzą unikalny charakter Twojego wnętrza? W salonie Multiform znajdziesz kompleksowy wybór. Oferujemy drzwi wewnętrzne i zewnętrzne, eleganckie klamki oraz podłogi laminowane, winylowe i prawdziwe drewno. Nasi doświadczeni doradcy dopasują styl, kolorystykę i funkcjonalność do Twoich potrzeb. Ponad 30 producentów drzwi i 300 modeli podłóg. Ponadto transport i montaż. Twój projekt, nasza ekspercka realizacja. Salon Multiform, Przemyśl, Zielińskiego 14.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: 3, 17, 41.
8: Co tak liczysz?
7: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 10 milionów w kumulacji.
8: O, ja też umiem liczyć.
9: 8, 11, 15.
10: A teraz w lotto kumulacja rewelacja. Graj o 10 milionów złotych w punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
11: I po reklamie.
12: W prognozach dla Przemyśla i regionu są jeszcze poranne pochmurności, ale potem więcej słońca, bez opadów i coraz cieplej. Temperatura podskoczy do 25 stopni. Taura, jeśli jedziecie autostradą w stronę granicy, to przypominam, że miejscami mamy remont od węzła Przemyśl do Korczowej. Tam zmiana organizacji ruchu i zakaz jazd ciężarówek.
13: Minęła 6.30, SK News. Jakub Krzyżak przyznał się do winy, wyjaśniał, że jechał prawidłowo i nie zauważył idącego poboczem pieszego. 26-latek, który w piątek wieczorem w małopolskim Zazdrożu miał potrącić dziecko i uciec, usłyszał zarzuty. Mężczyźnie grozi do 12 lat więzienia. Strefa buforowa przy granicy z Białorusią przedłużona o kolejne 90 dni. Oznacza to zakaz przebywania w strefie nadgranicznej od 2 do 4 km od granicy. Strefa nie obejmuje miejscowości i szlaków turystycznych.
14: SK Sport News.
13: Polskie siatkarki zgodnie z planem wygrały i znalazły się w najlepszej ósemce Mistrzostw Europy. Na drodze do ćwierćfinału stanęła im reprezentacja Portugalii. Biało-czerwone wygrały 3-0. W czwartek zagrają z Holandią, a stawką tego meczu będzie awans do półfinału. Iga Świątek awansowała do drugiej rundy US Open. Rozstawiona z numerem 8, Polka wygrała z Chinką Xuang 6-2, 6-3. W drugiej rundzie zameldował się także Hubert Hurkacz, który w czterech setach wygrał z Damirem Dżumhurem.

0: Ta sztuka nie udała się jednak Maji Chwalińskiej.
1: Brawo Maja Chwalińska!
2: Brawo Maja!
3: Jankes, Kama i Wiktor.
4: Jankes, Kama
3: i Wiktor.
4: W Radiu SK.
1: Brawo szkoła!
5: To prawda, 1 września, dzień dobry, witamy. No i zapraszamy do szkoły, zapraszamy przed mikrofony, przed głośniki, tutaj SK.
6: No i cały czas zbieramy wasze informacje, kto jest dzisiaj przygotowany, kto nieprzygotowany i bardzo proszę, żeby wychowawczyni z klasy mojego dziecka była dzisiaj przygotowana.
5: No to halo!
7: Siemanko, SK z rana. Chciałbym zgłosić pełne przygotowanie, pełne chęci, pełną mobilizację do natychmiastowego opuszczenia miejsca pracy. Pozdrawiam.
5: Ale początek miał ładny.
1: Obiecujący.
5: Zdolny, można się dołączyć?
1: Zdolny, ale leniwy. Ty masz pracować akurat.

0: wczorajsze ceny benzyny mogłyby zostać na zawsze już.
1: Ja bym chciała, żeby było mnie.
2: Ja bym też, wczoraj też było drogo, dzisiaj jest jeszcze drożej.
0: No właśnie, przyznać się, kto wczoraj tankował? Cała Polska podobno stała w kolejkach.
1: Ja wczoraj tankowałam diesla.
2: Ja nie tankowałem.
0: Ja tankowałem.
2: No. Wiktor wieczorem już kładł się, w nocy wstał, przed północą poleciał szybko. Ale co, i dobrze.
1: A stałeś w kolejce?
0: Stałem w kolejce.
1: Ja miałam taką malutką, w sensie wszystkie dystrybutory i instrybutory były zajęte, więc musiałam chwileczkę poczekać, no.
0: Ale powiem wam, że naciąłem się wczoraj, bo wykombinowałem sobie, bo miałem trasę zaplanowaną. Ja to jestem z tych, co potrafią na drugi koniec miasta pojechać za promocją z gazetki, bo tam filet z kurczaka jest taniej. Więc jechałem na stację.
1: A Wiktor wie o promocjach wcześniej, bo je czyta.
0: Podjechałem na jedną stację, no. To była 16 i wywiesili kartkę, przepraszamy, nie paliwa nie ma. Ale coś sobie pomyślałem, że oni chyba jednak oszukują, paliwo było, tylko woleli poczekać do dzisiaj i sprzedawać drożej. No ale pojechałem dalej i na następnej stacji już 95 była, zatankowałem, jeszcze nawet kuponik z aplikacji zużyłem.
2: Nie, no ty to potrafisz żyć. Dobra,
1: paliwa zabrakło, bo wszyscy ruszyli tankować, bo każdy chciał zaoszczędzić, więc w końcu jest coś, co nas zjednoczyło. Eunebaki.
3: Reklama. Czy zakup używanego samochodu może być łatwy? Tak, jeśli sprzedawca ma duży wybór różnych marek dostępnych od ręki. Tak, jeśli auto ma udokumentowaną historię, przebieg i certyfikat po wnikliwej kontroli technicznej. Tak, jeśli dostaje się roczną gwarancję z opcją przedłużania do 10 lat. Tak, jeśli sprzedawca pomaga z finansowaniem, ubezpieczeniem i odkupuje obecne auto. To w ogóle możliwe? Tak, w programie Toyota Pewne Auto. Używane warto kupić od dealera Toyoty. Zapraszam do salonów i na pewneauto.pl.

0: 3-3. Mata, Wyguś, Tadeo i Szczepan wystąpią na Podkarpaciu. 12 września Sokołów Małopolski stanie się jednym z przystanków trasy G3-3 Tour. Na placu targowym przy ulicy Łaziennej na scenie wystąpi legendarne Gumbao 3-3 w pełnym składzie Mata, Wyguś, Tadeo i Szczepan. Zapamiętajcie datę. 12 września Sokołów Małopolski, plac targowy. Tylko 10 minut od Rzeszowa trasą S19. Otwieramy bramy o 17. Zapraszamy. Bilety dostępne na e-bilet.pl.
1: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno, bo w Keno wszystko kręci się błyskawicznie. Typuj liczby i graj co 4 minuty przez cały dzień. A jeśli kręci cię większa wygrana, to zagraj z mnożnikiem, by pomnożyć ją nawet 10 razy. Możesz wygrać nawet 2 miliony złotych. I tak przez cały dzień, jedno losowanie za drugim. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Castorama.
4: Teoria
2: i praktyka.
4: W teorii po podłogi i płytki trzeba się najeździć.
2: A w praktyce wystarczy przyjechać do Castoramy, gdzie tylko teraz dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na panele podłogi drewnianej płytki. Akcja trwa do 1 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
5: I po reklamie.

0: Ale ładnie zagrała ta gitara. Za 12 minut do godziny, 7. Happy birthday
1: to you. Czarek, Czarek.
2: Budzi w urodziny.
0: Dawno nie mieliśmy chyba Czarka, prawda? Nie było Czarka na antenie.
1: Mój pierwszy taki, właśnie, taki chłopak urodzinowy. Miał na imię Czarek.
0: Tak.
3: No. Czarek, to ty z Kamilą?
0: Ty może?
3: Tak.
0: Tak?
1: Nie, to nie ten Czarek, ale każdy Czarek jest fajny, mogę to potwierdzić. Czarku, no słuchaj, 1 września mieć urodziny to nieźle. Musiałeś zawsze iść do szkoły i cukierkami sypać?
4: Akurat to się zaczęło drugiego przeważnie.
0: Okej. Okay. Czarku, ale wiemy, donieśli nam, że jesteś Czarkiem z dobrym osprzętem elektrycznym.
4: Tak.
3: To ty może prezydentem kiedyś zostaniesz. O.
4: Aby nie z wąsami.
3: Proszę wąsów nie wsadzać w kontakt, żeby nie poraziło.
4: Nie, to nie.
1: Ty masz dzisiaj bardzo ważne zadanie, bo oprócz tego, że masz urodziny i musisz świętować, to musisz również z dzieciakami na rozpoczęcie roku szkolnego jechać. Ty pamiętasz?
4: Tak, pamiętam.
3: No i ktoś napisał nam, że się boi, że zaśpi, więc jesteśmy tu po to, żeby dopilnować tego, żebyś był jednak w stanie to zrobić. Co tam twoje urodziny? Obowiązki się liczą, no.
4: Akurat wróciłem z nocnej zmiany, także o zaspanie to się nie boję.
0: A nie chce ci się spać? Jego, serio?
4: Jak już słoneczko wstało...
5: Może spałeś świeci w pracę.
4: Świeci prosto w oczy.
3: To jest elektryk. On jak jest zmęczony, to wsadza 2 palce do kontaktu i od razu jest obudzony.
4: I się ładuje.
1: A ty jesteś przekonany, że pamiętasz, do której klasy chodzą twoje dzieci?
0: No właśnie.
1: Bo to zawsze jest trudne w przypadku tatusiów.
4: Nie, no ta starsza idzie do 5, a młodsza do 3.
1: Ale 5 A, B czy C?
4: Jest jedna, nie ma AB.
1: To łatwiej.
3: Bardzo ważne pytanie tam. Do ojca, jak mają na imię? Czy nazywasz je ta starsza i ta młodsza?
0: Czarku,
4: Zosia i Ola.
0: Tą sytuacją, że jesteś przygotowany do zajęć dzisiejszych, 1 września zrobiłeś dobrze swojej żonie, bo żona się martwiła, żebyś nie zaspał, żeby tam wszystko było w porządku, więc brawo dla ciebie, brawo dla żony. Brawo, prezenty!
1: No, wszystkiego najlepszego.
4: Dziękuję
1: z okazji urodzin. Wręczamy ci 100. I nie pytaj się, jak z cukierkami, czy możesz 2.
3: No, i wręczamy ci ostatnie też 10 sekund na antenie należy do ciebie. Co i komu chcesz teraz powiedzieć?
4: Super, no to chciałbym dzieciakom życzyć miłego rozpoczęcia roku szkolnego, podziękować żonie za super pobudkę. No i wszystkiego dobrego dla was.

0: Za chwilę siódma, idealna pora na śniadanie.
1: Ale to było śniadanie do szkoły i kanapka w dodatku.
2: A ten już zeżarł, no nie wierzę.
1: Obawiam się, że to była kanapka zresztą z czerwca, więc ja bym uważała na twoim miejscu.
2: Życzymy ci dużo zdrówka oczywiście, Wiktorku.
3: To zielone to nie sałata.
2: I życzymy dobrego odbioru, za chwilę newsy i uwaga, uwaga, będziemy łączyć się z najmniejszą szkołą w Europie czy na świecie nawet?
4: W Europie.
2: W Europie, no uważajcie.
5: Jankes, Jankes, Kama, Kama i Wiktor.
6: Wiktor.
5: Radio SK.
6: Radio SK.
5: Reklama.
7: Barbara. Kiedy byłem małym Mariankiem, to do szkoły miałem zawsze pod górkę. W plecach miałem ciężki od książek, a liczyć musiałem na liczydle. A teraz? No teraz to idziesz do Media Expert i proszę. Laptopy, smartfony, tablety, słuchawki.
8: Dobra, Marian, nie przynudzaj, tylko bierz te sprzęty dla młodego, bo to okazja jest.
7: Oj, tak mi się na wspomnienia zebrało.
5: W Media Expert super niskie ceny na powrót do szkoły.
9: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu Jakobs Kronung, kawa mielona, 500 gramów. Teraz tylko 25,99 przy zakupie dwóch sztuk. Najniższa cena z 30 dni, 37,99. A Krakus, szynka konserwowa, 455 gramów. Teraz tylko 3,99 za co drugie opakowanie. Cena regularna i najniższa cena z 30 dni, 15,79. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
10: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
11: Uszkodzona szyba? Autoglas to nie problem. Zaufało nam już 500 000 klientów. Nie musisz jechać do ASO, by zachować gwarancję. Działam zgodnie z wymogami producenta, a nawet lepiej. Zadzwoń 801-181-181 lub umów się na autoglas.pl.
10: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
12: Mózg paruje od szarej codzienności? Czas na totalny reset. Wskakuj na rower i ruszaj przed siebie malowniczymi trasami Velo Małopolska. Tatry, Pieniny, rzeki, świetne widoki i absolutny chillout. Jedziesz kompletnie bez spiny, w swoim tempie, robisz fajne foty i chłoniesz wolność. Czysta energia pod kołami. Sieć tras rowerowych Velo Małopolska to doskonały plan relaksu. Sprawdź na rowery.visitmałopolska.pl. Zaprasza Iwona Gibas, członek zarządu województwa małopolskiego.
13: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpal.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
14: Skąd ta piana, kochanie?
13: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozpal.pl, regulaminy.
15: Jakie buty i torebki na powrót do codzienności? Na eobuwie.pl znajdziesz zestaw, który podkręci twój styl na nowy początek. Sprawdź na stronie w aplikacji i sklepach stacjonarnych. Eobuwie. Wie, wie, wie.
16: Pan Rębiszewski?
17: We własnej osobie. Lotto poproszę. No to szczęśliwe liczby. 3, bo teraz pula gwarantowana to 3 miliony złotych. 35, bo tyle można wygrać za trójkę. A resztę swoich liczb nie zdradzę, ale zdradzę, że teraz w Lotto większe kumulacje i wyższe wygrane. Więc ja gram.
16: No to życzę szczęścia.
17: Szczęście już mam, a teraz wyższa wygrana czeka.
15: Jeszcze więcej szczęścia, więc graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
18: To będzie ostatnia reklama.
19: Na rześki poranek, na świeże spojrzenie, na wielkie wejście, na wieczorny chill, na skórę, która ci podziękuje. Na wszystko masz swoją Isanę. Wybieraj kosmetyki i komponuj pielęgnację w swoim rytmie. Isana, tylko z Rossmana.
15: I po reklamie.

0: porannych ulicach Przemyśla nieco bardziej wzmożony ruch. Ciaśniej może być m.in. na Jagiellońskiej, Mickiewicza i Słowackiego, czyli na dojeździe do placu na Bramie, ale też na 3 Maja, Grunwaldzkiej i Piłsudskiego. Temperaturowo potem od 23 do 25 stopni. Nie braknie nam słońca, nie będzie też padać.
1: Minęła 7, to jest SK News, Jakub Krzyżak. Kamery monitoringu i pracownicy zauważyli sprawcę wczorajszego pożaru w Skarżysku Kamiennej. Mężczyzna, jak ustalili nieoficjalnie nasi reporterzy, wtargnął na teren zakładu produkującego drony przez ogrodzenie. Z tymi informacjami o poranku nasz reporter Mateusz Chłystun. Powiedz, co udało ci się ustalić?
2: Według naszych nieoficjalnych informacji sprawca był zamaskowany. Po tym, jak przedostał się na teren zakładu przez ogrodzenie, pracownica, która go zauważyła, wszczęła alarm. Wtedy mężczyzna zdążył jeszcze wyjąć z plecaka butelki z benzyną, rozlać ich zawartości, podpalić zapalniczką. Nie zdążył jednak wykorzystać całej zawartości tego plecaka. Po tym, gdy wzniecił ogień, rzucił się do skutecznej ucieczki. Taki bieg zdarzeń nie pozostawia wątpliwości, że pożar w firmie był podpaleniem. Służby próbują teraz ustalić tożsamość sprawcy i to, na czyje zlecenie mógł działać. Jak przekazują nam nasi rozmówcy, od wczoraj trwa intensywna analiza monitoringów w całej okolicy.
1: Prokuratura prowadzi śledztwo pod kątem działalności obcego wywiadu i przestępstwa o charakterze terrorystycznym. Koniec z tańszym tankowaniem, wykazał rządowy program CPN i od północy ceny paliw poszybowały w górę nawet o złotówkę.
3: Powinno być tańsze, na zarobki Polaków powinno być tańsze.
4: Nie chcę po prostu mówić to, co naprawdę myślę o tym wszystkim.
1: Komentują kierowcy. Program ceny paliwa niżej obowiązywał przez ostatnie 2 tygodnie. W miejscowości Ginostra na włoskiej wyspie Stromboli po 20 latach otwarto szkołę podstawową. To najmniejsza placówka w Europie. Chodzić do niej będzie jedynie 6-letnia Aisha, o co walczyli jej rodzice.
5: No będzie chodzić, nie będzie, to się jeszcze zobaczy.
6: SK Przemyśl News.
0: Krzysztof Pomorski. Na stronie internetowej Powiatowego Urzędu Pracy w Przemyślu pojawił się niedawno wirtualny asystent oparty na sztucznej inteligencji. Wystarczy zadać mu pytanie, a odpowiedź otrzymamy niemal natychmiast. I to nie tylko w wersji pisanej, mówi dyrektorka placówki Anna Fedaczyńska-Mazurek.
7: Może być to również zrobione głosowo. Napiszę, ale to też przeczyta dla osób, które są słabo widzące.
0: Asystent działa całodobowo. To ważne info dla pasażerów Miejskiego Zakładu Komunikacji w Przemyślu. Wakacje to już historia, więc od dziś autobusy będą kursować według rozkładu jazdy jak w dni robocze szkolne.
8: Wiktor
9: w Radiu SK.
5: Koniec wakacji, początek szkoły, no i poranek w SC.
10: Powiedzieli wszyscy rodzice.
5: Dokładnie. Witamy, dzień dobry. Oczywiście fajnie, że z nami jesteście od samego rana.
11: No właśnie, pora odpowiedzieć sobie tego dnia na to sławne internetowe pytanie.
12: Czy naładowane są bateryjki przed szkołą?
13: No tak średnio bym powiedział, tak średnio.
12: Czyli za krótko jednak te wakacje.
13: A może za długo właśnie.
5: Może za długo, tak? Nie, było super.

0: Piękna lekcja hiszpańskiego.
1: Nie jeździ za stolą, to prawda.
0: Enrique, siadaj, piątka.
2: Panie, ja to w podstawówce się rosyjskiego uczyłam.
1: Ja też tak miałem, że no, to prawda.
2: Hiszpański, ja nawet wiedziałam, że taki język istnieje.
1: Tak było rzeczywiście. Ja też jeszcze jestem z zestawu radziecko-rosyjskiego.
2: Radzieckiego, to dokładnie.
0: 1 września każdy z nas przypomina sobie czasy szkolne. No i właśnie, są takie rzeczy, które zostają nam w głowie na lata. W środku nocy cię obudzą, a ty masz wiedzę bezużyteczną, którą zapamiętałeś i nie wiadomo, po co ci to we łbie siedzi. Ja na przykład wiem do dzisiaj, że mitochondrium to jest centrum energetyczne komórki.
2: Tak.
0: Na co mi to wiedzieć?
2: I zachodzi tam oddychanie komórkowe, to też pamiętam.
1: No centrum, no, gdyby ktoś ciebie kiedyś zapytał na ulicy, i co?
0: Gdzie jest centrum? W mitochondrium.
2: A pamiętacie, że ameby poruszają się za pomocą niby nóżek?
0: To?
2: A pantofelek za pomocą rzęsek?
1: A wiecie, jakiego koloru buty miał Karol Wielki?
0: Jakiego?
1: Podczas koronacji?
0: A?
1: Czerwone. Ja to zapamiętałem naprawdę.
0: Ja no zapamiętałem, dobrze, że 1, 4, 3 i 4 w lesie mu przewiało plery, skutkiem czego potem w grudku doszedł jego zgon do skutku, czyli śmierć Władysława Jagiełły.
2: Jejku. Jest faktycznie wiedza absolutnie bezużyteczna, którą nabywamy od czasu do czasu w szkole i później zostaje z człowiekiem po prostu na lata. To już jest w naszym DNA. Krzyżowanie DNA też pamiętam jakby coś.
0: Dajcie nam znać, jakie fakty wam zostały w głowie. Coś, co absolutnie w dorosłym życiu się nie przydaje, a z jakiegoś dziwnego powodu zapisaliście to w mózgu na karcie pamięci.
2: Eskowy Messenger czeka, 664-402-302.
0: No i ten messengerek.

0: się jacy przygotowani do szkoły, patrz, Rudimental i Khalid. Proszę pani, ja wiem, all I know.
1: Wszystko wiedzą, rzeczywiście. No zobaczymy, jak będzie z naszymi słuchaczami. W kolejnym odsłonie siódme wygrywa. Siedem pytań, siedem odpowiedzi. Najlepiej odpowiedzieć na siódme pytanie prawidłowo i nagrody są wasze.
0: I tylko dwie minuty na te siedem pytań, więc tempo, ludzie, tempo!
2: Siódme wygrywa w Radiu SK.
3: No to dzwońcie 664-402-302 do wygrania nasz t-shirt radiowy Radia SK. Cześć!
1: Cześć! Cześć SK, cześć wszystkim, mówimy 1 września, dzień dobry, kto dzisiaj jako pierwszy?
0: Halo, halo, komu cześć mówimy, dzień dobry.
3: Musisz odebrać, bo nam się telefon zawiesił. A
0: dobra, to ja jestem teraz telefonistką.
4: Halo!
1: Łączymy się z budką telefoniczną Wiktorową, halo?
0: Halo, halo, dzień dobry, do widzenia, halo, halo. O! Tu Londyn, ona Blondyn, halo!
1: Jesteś!
5: Halo, halo!
0: No!
3: O, cudownie. Jak masz na imię?
5: Asia.
0: No to uwaga.
3: Asieńko, powodzenia.
0: 3, 2, 1.
2: Zabawa rozpoczęta.
3: Asiu, kto jest starszy? Maciej Musiał czy Maciej Musiałowski?
1: To są dwie różne osoby.
5: Musiał.
3: Łowski. Łowski ma 32 lata, a ten krótszy ma 31.
1: Musimy się dziękujemy, rozłączyć. Nie przychodzisz do kolejnej klasy. Dziękujemy.
0: Halo, dzień dobry.
1: Co to za gra? Ale fajnie.
0: Gra w telefon.
1: Halo, dzień dobry. Dzień dobry, tu Eska. Już można mówić, już jesteśmy. Już jest drugie pytanie.
5: Dzień dobry.
0: Drugie.
1: Lecimy z drugim.
0: Gdzie pukamy?
1: To jest pytanie.
3: Szok, że akurat ty je zadałeś.
5: Drzwi.
1: Dobrze.
3: Trzecie.
1: Uwaga, lecimy. Trzecie. Ile zostało miesięcy do wakacji? Ile?
0: Ja bym zaliczył.
5: O kurde, 9.
3: Zaliczone, jedźmy dalej.
1: Trzeba odpowiedź, zaliczamy, dobrze.
0: Uwaga, to jest bardzo trudne pytanie. Czy kury mają pępki?
5: Co mają?
0: Pępek.
5: Nie.
3: Rodzą się z jajeczka.
1: Bardzo dobrze.
3: A co się robi z piniatą?
5: Rozbija.
1: Dobrze, wszystkiego dobrego urodzinowego oczywiście.
0: Szóste.
1: Kiedy mówimy pal licho, co to oznacza?
5: Że nic nie szkodzi. Licho, wydało się, wydarzyło się.
0: Nic nie słyszałem, ale zaliczam. Jestem dobrze. Dzisiaj bardzo mam dobry nastrój.
3: Jak nauczyciele 1 września. Co zrobić w nowej klasie, tak żeby wszyscy cię zapamiętali już 1 dnia szkoły?
5: Przynieść cukierki.
3: Przekupstwo.
1: Może być.
3: Nie mogę powiedzieć, że zawsze popłaca.
1: Ale zaliczamy.
3: Nie mówię.
1: Zaliczamy, wyrobiliśmy się w czasie oczywiście. Gratulacje, owacje na siedzącą. T-shirt eskowy
0: tak
1: dla ciebie.
0: I mamy taką prośbę przyszłym razem, jak będziesz do nas dzwoniła, polej płynem do mycia naczyń telefon, żeby trochę lepsza jakość połączenia była.
5: Jadę do pracy i dlatego nie mogę.
1: No tak, rozumiem.
5: Ale w piątek mam imieniny.
0: A, to zmienia to postać rzeczy.
1: A, to wiadomo. No to tak, to wszystkiego dobrego.
0: To była świetna jakość połączenia w takim razie.
1: Кто?

0: Patrzcie do góry, lecą myśliwcy na rozpoczęcie roku szkolnego.
1: A za chwilę o tym w newsach będziemy mówić, o poderwanych myśliwcach. Tak się zastanawiam, co myśliwcy lubią, jak się je podrywa.
0: No, jaki podryw działa na myśliwce?
1: Choć pokażę ci moje skrzydło.
2: Nie wiem, ale... Jankes.
3: Jankes.
4: Kama.
2: I Wiktor.
3: W Radiu SK.
2: Ale cokolwiek z nimi zrobisz, to pewnie odlot.

0: Reklama.
1: Patrz, Barbara, ale w Media Expert jest mega.
2: No.
1: A tamta to jest mega.
2: Mega.
3: Mega okazje w Media Expert. Na przykład Smart

0: Quick Service, laboratorium elektroniki. Dorabiamy wszystkie kluczyki samochodowe i motocyklowe. Profesjonalna diagnostyka komputerowa z wydrukiem. Naprawa i programowanie komputerów i modułów samochodowych. Chip tuning. Większa moc, mniejsze spalanie. Naprawiamy AdBlue, zabory EGR, filtry DPF i FAB. Z elektroniki zrobimy wszystko. To nasza pasja. Zapraszamy warsztaty do współpracy. W ofercie również wymiana rozrządów, sprzęgła, klocków, olei, filtrów, naprawa klimatyzacji. Quick Service, telefon 667 262 377. Dojazdowa 9. www.quickservice.com.pl.
1: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
2: Uszkodzona szyba? W Autoglas to nie problem. Zaufało nam już 500 000 klientów. Nie musisz jechać do ASO, by zachować gwarancję. Działamy zgodnie z wymogami producenta, a nawet lepiej. Zadzwoń 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
1: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
3: Amazon przedstawia pierwszy wspólny wyjazd Zosi z Tomkiem. Zosia weszła na Amazon, żeby przygotować się na romantyczny weekend w Paryżu. Znalazła maskę na oczy, Kindla, zatyczki do uszu i wyjątkowo wygodną piżamę. Idealne na odpoczynek po całym dniu zwiedzania. Trzymaj się, Tomku. Dla Zosi nie ma nic bardziej romantycznego niż dobry sen. A teraz zabierz dla niej rumianek. Znajdź to na amazon.pl.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Cześć, tu Ewa Chodakowska. Ruszaj po swoje w nowej kolekcji Reebok. Wygoda, sportowy styl i energia, które towarzyszą Ci od pierwszego kroku. Sprawdź nowości w CCC i Worldbox.
6: I po reklamie.
7: Wakacje to już historia, przed nami rozpoczęcie roku szkolnego. Jeśli będziecie jechać w okolice szkół, to noga z gazu, bo tam od dziś wracają uczniowie, także ci najmłodsi, więc uważajcie. Za nami też sierpień, ale lato nie powiedziało jeszcze ostatniego słowa. Potem ma być w Przemyślu i regionie pogodnie i od 23 do 25 stopni.
8: Wybiła 7.30, to jest SK News. Jakub Krzyżak. Alarm powietrzny w krajach bałtyckich. NATO poderwało myśliwce. To po nocnych ostrzeżeniach dotyczących możliwego zagrożenia w przestrzeni powietrznej Łotwy i Estonii. Po pół godziny zagrożenie odwołano. W Łotwie był to już drugi alarm w ciągu nocy. 7 osób w rękach Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości mieli oszukiwać przy oferowaniu do sprzedaży maszyn budowlanych na jednym z popularnych portali. Wszyscy usłyszeli zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, prania pieniędzy oraz oszustwa. Grozi im do 10 lat więzienia.
9: SK Sport News.
8: W Częstochowie skończyła się cierpliwość. Raków zwolnił z funkcji trenera Dawida Kroczka. Złożyły się na to fatalne wyniki na starcie sezonu. Zespół odpadł w ostatniej rundzie eliminacji Ligi Konferencji, a w Krajowej Lidze nie zdobył nawet punktu. Na razie klub nie podał, kto przejmie drużynę. Za to drużynę Liverpoolu właśnie zasilił Bradley Barcola. Derec za Francuza zapłacili PSG 126 milionów funtów, co jest rekordem w przypadku piłkarza z Ligi Francuskiej. 23-latek ma przejąć pałeczkę w ataku po odejściu Mohameda Salaha.
10: Jankes,
11: Kama
10: i Wiktor
11: w Radiu RTSK.
12: Dzień dobry, witam raz jeszcze. Wach, 1 września.
13: Weź się, jeszcze 29 minut do pierwszego dzwonka.
12: Dzisiaj tylko apele, rzeczywiście plan lekcji, no i lecimy dalej.
14: I ta wiedza bezużyteczna dzisiaj gra rolę na antenie, czyli co zapamiętaliście ze szkoły? Z takich rzeczy, które może niekoniecznie są potrzebne?
15: No, mi w pamięci została pani od WF-u. Fajna była z niej laska.
14: Akurat wydaje mi się, że wygląd pani od WF-u to jest wiedza użyteczna.
16: No dobrze.
17: A pamiętacie jeszcze? Skok przez konia?
16: No to jest bardzo ważne. Przez kozła to się mówiło. Czy miałeś konia?
17: Konia?
16: Skąd ty konia wziąłeś w szkole?
17: Pani od WF-u mnie okłamała.

0: Mamo, moje ciało nie jest gotowe na szkołę. My body isn't ready. Sombr.
1: Ale z angielskiego się. Masz piąteczkę.
0: Dziękuję bardzo. Thank you.
2: Kamcie, co ty znalazłeś jakąś informację na temat Piotrka Żyły? Co tam u tego Piotrusia naszego?
1: No, tam wielka informacja. Oglądam zdjęcia, widzę podpis Piotrek Żyła i go nie poznałam. A nie poznałam go, ponieważ sobie Piotruś Żyła wziął i przefarbował włosy. Niektórzy nie muszą farbować włosów na siwo.
0: Bo nie mają.
1: Tak jak my. A niektórzy... No, nie wiem, czy to jest kryzys wieku średniego, czy o co chodzi.
2: Ale czekajcie.
1: Ale przefarbował faktycznie sobie łepetynę na taki trochę... Kojarzycie, jak wygląda Elza? Ta, która śpiewa mam tę moc. No to właśnie ma taki kolor włosów.
0: To jest taki Eminem po tygodniu u fryzjera.
2: Ale czekajcie, dopóty nie zrobi sobie na głowie tego makaronu z zupki chińskiej, to wszystko jest w porządku.
0: Bardzo dobrze. Radio SK.
3: Reklama. A teraz w RTV Euro AGD. Żeby się nowe, lepsze miało. Żeby się już jutro ze sprzętu korzystało. Żeby się łatwiej kupowało. By się sprawniej montowało. Żeby się taniej miało. Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
4: Marian, o czym myślisz?
5: A, o tych multirabatach Media Expert. Piąty produkt można zgarnąć za złotówkę. A ty, Barbara?
4: O mega okazjach w Media Expert.
5: A, no widzisz, wielkie umysły myślą podobnie.
6: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
7: Gombao 3-3. Mata Wyguś, Tadeo i Szczepan wystąpią na Podkarpaciu. 12 września Sokołów Małopolski stanie się jednym z przystanków trasy G3-3 Tour. Na placu targowym przy ulicy Łaziennej na scenie wystąpi legendarne Gombao 3-3 w pełnym składzie Mata, Wyguś, Tadeo i Szczepan. Zapamiętajcie datę. 12 września Sokołów Małopolski, plac targowy. Tylko 10 minut od Rzeszowa trasą S19. Otwieramy bramy o 17. Zapraszamy. Bilety dostępne na e-bilet.pl.
8: To będzie ostatnia reklama. Zjadłbyś coś? W lodówce jest coś dobrego.
9: Taurus z Pilzna. Tradycyjne dania gotowe, wyśmienite gołąbki, pizza, pierogi czy krokiety.
8: Do tego kiełbasy i wędliny.
9: Naturalnie, domowo, ale i...
8: szybko. Taurus. Podkarpacki smak, który robi dobrą robotę.
9: Pytaj o Taurusa w swoich sklepach spożywczych.
10: I po reklamie.

0: Ruchy, ruchy, ludzie. 13 minut zostało do 8, to Eska gra z samego rana.
1: No i teraz mój ukochany, najlepszy po prostu Noselito.
0: Jeżeli komuś wydawało się, że najstraszniejszym dźwiękiem 1 września może być dźwięk dzwonka w szkole, to jest w błędzie. Straszniejszy jest dźwięk telefonu od Nosela.
2: Nosel wkręca w Radio SK.
3: Tak, czyli dotelefonowałam się do pani Natalii. Mamy od Alicji, bo ze żłobka do pani telefonuje.
4: Tak.
3: Przetrawiona Iwona, intendentka. Proszę pani, na liście od pani dyrektor mam dziecko. Jak możemy, proszę pani, się domówić z bio, ponieważ jesteśmy na etapie podpisywania nowej umowy. Dałaby pani radę nauczyć dziecko, czy jakoś inaczej to chcemy zrobić?
4: To znaczy, co mam nauczyć dziecko?
3: No postępowania z bio, bo jeżeli nie doje, to trzeba będzie to bio zutylizować.
4: No ja nie wiem, ile córka będzie w stanie zjeść tego, więc ciężko mi powiedzieć.
3: Nie, my mówimy o tym, inaczej, proszę pani, tak. Pani mnie nie zrozumiała. Mówimy o tym, że jeżeli dziecko coś nie zje, to trzeba, tak, proszę pani, wyrzucić do bio.
4: No to proszę wyrzucić do bio.
3: Proszę tego nie cedować na nas, proszę pani, bo my nie mamy podpisanej umowy, jeśli chodzi o to odpady.
4: No dobrze, to no to co, ja mam zabierać to jedzenie?
3: Chodzi o to, proszę pani, czy dziecko samo sobie rzuci do woreczka i
4: na
3: później...
4: Na pewno sobie nie wyrzuci do woreczka.
3: Bo jest też druga opcja, jeżeli pani tego dziecka nie nauczy, no to mogą ciocie, proszę pani, do kieszonek dawać.
4: No to ja mam odbierać dziecko brudne, żeby ktoś mi jedzenie dziecka do kieszonek wsadzał?
3: Dlatego wcześniej dzwonię, proszę pani, czy jest możliwość, żeby dziecko nauczyć?
4: No przecież nie nauczę rocznego dziecka, żeby dojadało wszystko na już, albo sobie samo do woreczka pakowało.
3: A do kieszonek dałaby pani radę nauczyć?
4: No jak do kieszonek jedzenie pakować?
3: No to jest najszybsze, proszę pani, bo jeżeli do woreczka nie spakuje, a ciocia też tego nie spakuje, no to do kieszeni, proszę pani, to najszybciej będzie może.
4: Jak ja mam roczne dziecko nauczyć, żeby jedzenie pakowało do kieszeni?
3: A do woreczka?
4: Mam nauczyć dziecko, żeby pakowało jedzenie do kieszonek, do ubrań i wracało do domu brudne.
3: Proszę pani, to jest
4: pani
3: kwestia, to jest kwestia tylko, proszę pani, ja wiem, 2-3 miesięcy, a później mamy już umowę z miastem na wywóz bio.
4: No to proszę tą umowę załatwić sobie wcześniej, no przecież ja nie będę dziecka uczyć, żeby brudne jedzenie pakowało do ubrań i potem tak mi wychodziło ze żłobka.
3: I tak źle, i tak niedobrze. Jakie ma pani rozwiązanie? Proszę mi powiedzieć.
4: Niech państwo podpiszą umowę na wywóz bio. No pani siebie słyszy, zaczyna się semestr jakby przyżłobkowy i ja mam dziecko uczyć, bo państwo nie mają umowy. Takie rzeczy to placówka powinna załatwiać.
3: Proszę pani, to może Paweł by nauczył?
5: Zostałaś wkręcona w Radio SK, kochanie.
4: Coś czułam, że to jest niemożliwe. Ja z nim porozmawiam w domu.
2: Nosel wkręca w Radio SK.
0: Czekam na wasze zlecenia na sk.pl.
6: No i co?
0: No, ciekawe, jaką ocenę z zachowania miał Nosel w szkole.
6: No wiadomo.
0: Najlepszą.
6: Ledwo

0: 5 minut do godziny 8 tutaj SK we wtorek 1 września. Wracamy do szkoły po wakacjach. Dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry. Tak, wyciągamy karteczki.
1: No właśnie, wyciągamy karteczki i sprawdzamy waszą wiedzę bezużyteczną, którą ze szkoły wynieśliście, bo przecież krzeseł nikt nie wyniósł.
2: Ja będąc w technikum hotelarskim uczyłam się, z jakich cegieł powinno się budować hotel, jakie rury powinny być dopływowe wody, a jakie odpływowe. Jakby to było najistotniejszą rzeczą podczas pracy w hotelu.
3: Oczywiście, to jest najważniejsza sprawa.
0: Ja też zawsze, jak przyjeżdżam do hotelu, od razu pytam o te rury, które tam są, jak które dochodzą, które wychodzą.
3: Wydaje mi się, że one nawet są ważniejsze niż to, że morena musi być czołowa.
4: Jankes, Kama i Wiktor. Radio SK.
0: Że co, przepraszam?
3: Że morena czołowa.
0: O, w czoło się uderzy.
5: Reklama. Mega okazje w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 40 lat 0% i do listopada nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
6: Wszystko, czego dziś chcę.
7: To hity z kartą Moje Intermarché. Jak papryka czerwona kilogram 4,99. A od wtorku szynka bez kości kilogram 9,99.
8: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
9: 11 i 12 września salony Cupra staną się sercem miasta. Przyjdź na Cupra Performance Days i poczuj adrenalinę, którą da ci nowa Cupra Raval i nasze pozostałe modele. Spotkaj się z ekspertami marki i przetestuj osiągi, które definiują Cuprę. Do zobaczenia.
10: Mózg paruje od szarej codzienności? Czas na totalny reset. Wskakuj na rower i ruszaj przed siebie malowniczymi trasami Velo Małopolska. Tatry, Pieniny, rzeki, świetne widoki i absolutny chillout. Jedziesz kompletnie bez spiny, w swoim tempie, robisz fajne foty i chłoniesz wolność. Czysta energia pod kołami. Sieć tras rowerowych Velo Małopolska to doskonały plan relaksu. Sprawdź na rowery.visitmałopolska.pl. Zaprasza Łukasz Smułka, marszałek województwa małopolskiego.
11: Nowy gang zaradniaków czeka na ciebie w Biedronce.
12: Kanapko Krysiu, jest nas dwóch. Klapek Klemens lewy
13: i Klemens prawy.
12: Więc potrzebujemy więcej naklejek.
14: Moi drodzy, jakoś temu zaradzimy. Jecie warzywa i owoce?
12: Codziennie.
14: Brawo Zuchy. Owoce i warzywa pomagają szybciej zbierać naklejki.
11: Tak, za zakup owoców i warzyw otrzymasz dodatkową naklejkę za każde wydane 67 zł. Zbieraj naklejki, odbieraj zaradniaki i książki w Biedronce. Szczegóły w regulaminie w sklepie i na gangzaradniaków.pl.
15: Kawka z ciasteczkiem za 35,99?
16: Kawka się ceni.
17: Na szczęście kuchnia Wikinga ceni ciebie. Za 35,99 masz pyszne śniadanie, obiad i kolację z dowozem do domu pod same drzwi. Zamów dietę Start za 35,99 na kuchniawikinga.pl. Dieta Start od kuchni Wikinga. Polecam. Cezary Pazura.
18: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
19: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
18: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
19: W końcu będę miał kieszonkowe.
18: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
14: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
10: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
5: Nowe jury? Nice. Casting na żywo? Finally. Większy rozmach? Of course, baby. Bo w Top Model wiele jest new, ale Joanna jest forever.
1: Nowy sezon Top Model już jutro o 21.30 w TVN.
16: To będzie ostatnia reklama.
11: To pewne. Niskie ceny i świeże oferty są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Na przykład do soboty. Wszystkie jaja z chowościółkowego Moja Kurka. Drugi tańszy produkt 50% taniej. A do środy świeże udo lub podudzie kurczaka Kraina Mięs Megapaka 6,49 za kilogram. Oraz prosto z lady tradycyjnej. Świeża ćwiartka tylna kurczaka 5,99 za kilogram. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
12: I po reklamie.

0: Za nami sierpień, za nami wakacje, czas na wrzesień i nowy rok szkolny. Od dziś do końca czerwca z małą zimową przerwą możemy więc spodziewać się wzmożonego ruchu w pobliżu przedszkoli i szkół. Na szczęście nie kończy się jeszcze lato i termometry pokażą nam potem w Przemyślu i regionie od 23 do 25 stopni.
1: Jest 8, to jest SK News, Jakub Krzyżak. Polska jest ofiarą wielu aktów dywersji ze wschodu, mówił premier Donald Tusk podczas uroczystości na Westerplatte. To w kontekście ostatnich pożarów w zakładach wytwarzających komponenty dla przemysłu lotniczego.
2: Mieliśmy najprawdopodobniej znowu akty sabotażu kilkadziesiąt godzin temu. Podpalenia.
1: Reporterzy nieoficjalnie ustalili, jak wyglądał przebieg wczorajszego podpalenia w firmie produkującej drony w Skarżysku Kamiennej. W studiu Mateusz Chłystun, jak dokładnie działał sprawca.
3: Według naszych informacji mężczyzna był w kominiarce i kurtce. Kiedy sforsował ogrodzenie, zauważyła go pracownica zakładowego monitoringu, która zaalarmowała, że na terenie firmy znajduje się intruz. Mężczyzna miał wtedy błyskawicznie wyjąć z plecaka butelki z benzyną, wylać część ich zawartości i podpalić zapalniczką. W związku z alarmem po kilku sekundach rzucił się jednak do ucieczki. Śledczy, jak ustaliliśmy, zabezpieczyli na miejscu ślady, które mogą wskazywać na udział służb obcego państwa w tym zdarzeniu.
1: Prokuratora prowadzi śledztwo pod kątem działalności obcego wywiadu i przestępstwa o charakterze terrorystycznym. Lionel Messi kończy reprezentacyjną karierę. To była decyzja, która bolała mnie i nadal boli, ale wiem, że to właściwy moment, napisał Argentyńczyk. W reprezentacji Messi strzelił 125 goli, zdobył z nią mistrzostwo i wicemistrzostwo świata oraz dwukrotnie triumfował w Copa America.
4: SK Przemyśl News.
0: Krzysztof Pomorski. Dobiegają końca prace przy budowie centrum serwisowego PKP Intercity na naszych przemyskich Bakończycach. Inwestycja ma być gotowa jeszcze w tym roku. Coś więcej wie o tym Tomek Widak.
5: Pierwsze testy przeszła już całoroczna mylnia. Obiekt będzie służył m.in. do przeglądów, czyszczenia i przygotowywania wagonów do dalszej eksploatacji. Zastosowano tu ekologiczne rozwiązania, m.in. zamknięty obieg wody i wykorzystanie deszczówki. Na terenie zaplecza powstaje też 10 torów i 29 rozjazdów.
0: Prace w centrum serwisowym ma znaleźć około 150 osób.
6: Jankes, Kama i Wiktor.
7: Jankes, Kama i Wiktor.
6: W Radiu SK.
8: Dzień dobry, szkoło, witamy 1 września. Ha, Kama na stojąco w rozkroku. Ależ ty wyglądasz, dziewczyno.
9: Ja cię kręcę. Dwie minuty temu pierwszy dzwonek był.
8: Ale uważaj, bo ja kiedyś w szkole miałem tak, że tak się zrobiłem taki rozkrok i kumpel mi kopnął w tyłek.
10: Oj, a wow,
8: To nie wolno, nie wolno.
10: I to jest to, co zapamiętałeś ze szkoły, tak?
8: To naprawdę serio.
10: Dajcie znać,
8: jaka jest wasza wiedza bezużyteczna, czyli co zapamiętaliście z czasów szkolnych?
11: Ja pamiętam, jak wyrzucałem kwiatki przez okno, też mi to do niczego nie jest potrzebne teraz.
10: To były trzy przedmioty w jednym, słuchajcie, WF, fizyka i biologia.
9: A jeśli to były hortensje, to też język polski.
12: A

0: 9 minut po godzinie 8.
1: Słuchajcie, mam nowe zadanie. Mama Kasia, mama Gosia, Jimmy, Jasiu, kto to jest, no?
2: Szczęśliwa rodzina.
3: Współczesna rodzina.
2: Ale szczęśliwa, zapamiętaj przede wszystkim.
1: Pozdrowienia dla mojego synka Kubusia, który dzisiaj idzie do zerówki, idzie, słuchajcie.
3: Jacie.
1: To jest po prostu wyzwanie. Kubuś, leć, baw się dobrze, widzimy się później. Lecą, kocham was.
2: Tymczasem, słuchajcie, przenosimy się do fast fooda.
4: Proszę państwa, wysoki sądzie, to jest profesor...
1: To jest profesor w fast foodzie?
2: Okazuje się, że pracując właśnie tam, słuchajcie, można zarobić więcej niż na polskich uczelniach. Doktorant na polskiej wyższej uczelni, słuchajcie, dostaje 3168 zł na rękę już po odliczeniu podatków, a pracownik fast foodu na etacie 3600. Także niech każdy sobie policzy, co się bardziej opłaca w tym kraju.
1: Ojejku, troszkę się pozmieniało.
3: No cóż, no widocznie ludzie bardziej od nauki potrzebują jedzenia.
5: I może frytki do tego.

0: Ładnie. Z muzyki Ed Sheeran, piątka do dzienniczka.
1: Sponsorem konkursu jest producent produktów śniadaniowych Dudusie.
2: Tak to jest, że wracamy do szkoły i potrzebujemy mieć jakieś supermoce. I razem z nami Michalina. Dzień dobry.
3: Dzień dobry, cześć.
2: Ile dzieciaków masz na pokładzie?
3: Jedno, ale jest intensywnie.
0: Jedno konkretne. Dziękujemy. Zapraszamy ponownie.
4: Gospodaruje energię, jakby była trójka.
2: A co to tak znaczy, jest. Że intensywnie?
3: No bo Mikołaj oprócz szkoły trenuje piłkę nożną, siatkówkę, ćwiczy szachy, więc mamy mnóstwo zajęć popołudniowych, na które trzeba jeździć.
2: Czyli kobieta szofer się do nas odezwała, to jaką supermoc ty byś powinna mieć na nowy rok szkolny?
3: I moją supermoc wymyślił Mikołaj właśnie i trafił w punkt, że naszą supermocą powinna być teleportacja.
2: Jejku, jak ja bym chciała to mieć.
0: Ojejku, każdy marzy o tym.
2: Pani, podoba mi się.
0: Z domu teleportować szybko do przedszkola, do żłobka, do szkoły.
3: No. I nie trzeba siedzieć pod żadnym stadionem, pod żadną halą i czekać, tylko pyk i jesteś w domu.
2: A co ty robisz, kiedy właśnie musisz czekać, aż skończy trening?
3: No tak, albo załatwiam sprawunki, czyli robię jakieś zakupy, albo mam ze sobą książkę, więc no, albo czasem spacerek, jeśli jest jeszcze ciepło
2: no
3: i
2: właśnie.
3: Ładnie.
2: Bo jak pogoda jest, to staram się spoko, tak. Nie? Ja doszłam do takiego momentu w moim życiu, że zaczęłam wwozić w samochodzie poduszkę oraz koc. I robiłam sobie drzemki w trakcie.
3: Nie! Warto rozmawiać.
4: Super moc teleportowania kontra moc zasypiania.
0: A to ja widziałem dzisiaj taką osobę na przystanku. A o to chodziło, że sobie po prostu tak drzemkowała.
2: Michalina, 1000 złotych kieszonkowego na początek szkoły raz zestawy śniadaniowe.
3: Dzięki bardzo.
0: Jesteś cudowna, już masz piątkę na dzień dobry, na zachętę w tym roku szkolnym.
2: No, sprint ma zaliczony zdecydowanie.
4: Dobre wejście w rok szkolny zapewnione, a my teleportujemy się na naszą playlistę.
1: Sponsorem konkursu jest Cedro Pesa, właściciel marki Duda. Producent szyneczki, parówek, kabanosów Dudusie.

0: 8.30 już za chwilę. Goście w studiu. Kamil Nosel, dzień dobry.
1: Jaki ja goście? Ja po prostu do szkoły przyszedłem.
2: Kamil, a co ty miałeś z zachowania? Bo my obstawiamy, że kiepsko musiało być u ciebie.
3: No właśnie.
1: Powiedz. Czy jesteś moją nauczycielką?
3: No nie, no jak było?
1: Dobrze.
3: Dobrze było?
1: Ja byłem kujonem.
2: Czerwony pasek był na świadectwie?
1: Nie, gdzie indziej, bliżej.
3: Bo teraz, to wiesz, my tutaj mamy dziennik nasz elektroniczny nowy.
1: I co? No. Ale ja się nie spóźniłem, ja nieprzygotowanie zgłaszam.
3: Tak. Yeah.
0: Drodzy uczniowie, zostańcie przy radiu, bo zaraz między innymi o zmianach w nowym roku szkolnym. Eska.

0: Reklama.
1: Powrót do szkoły coraz bliżej. W RTV Euro AGD znajdziesz sprzęt, który ogarnie nie tylko naukę. Sprawdź smartfon Xiaomi 17T Pro z pojemną baterią 7000 mAh. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 3999. Teraz tylko 3599 zł. To aż 400 zł, które zostanie w Twojej kieszeni. Z dobrym sprzętem łatwiej wejść w nowy rok szkolny. Sprawdź w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl.
2: Stalowe Festiwal 2026. Od piątku 4 września do niedzieli 6 września Błonia nad Sanem w Stalowej Woli. W piątek Aster, Young Iggy, Young Leolsia, Gips i Opał. W sobotę akurat Ewa Koc, Lordofon i Myslowic. A w niedzielę Zalia, Ania Karwan, Krzysztof Cugowski z zespołem Mistrzów oraz Grubson. Do tego mała scena i jeszcze więcej muzyki.

0: laptop na Windows 11. Mocny, szybki, lekki i bezpieczny.
1: Oferty na laptopy z systemem Windows 11 w Media Expert. Na przykład kup laptop Lenovo IdeaPad Slim 3 AI do pracy i nauki w super cenie 2999 i otrzymaj 335 zł zwrotu. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.

0: bardzo podziękować.
1: Urodzinowa oferta Wektry. Tylko teraz internet światłowodowy za jedyne 35 zł miesięcznie przez 6 miesięcy. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na wektra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wektra.
2: Mówisz?
1: Masz. Materiał nie stanowi oferty. Cena zawiera rabaty 15 zł, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Amazon przedstawia Szymon i ekstremalna wycieczka górska. Przed wyruszeniem na nieprzetarte alpejskie szlaki Szymon wszedł na Amazon i przygotował się do wyprawy. Zamówił buty trekkingowe, zapasowe sznurówki, plecak wspinaczkowy z namiotem, śpiwór, wodoodporne spodnie, kuchenkę turystyczną, batony proteinowe, kapelusz przeciwsłoneczny, krem z filtrem, linę wspinaczkową, kompas, walkie-talkie, nadmuchiwany sup i kamizelkę ratunkową. Szymon, wyluzuj, to tylko 5-kilometrowy spacer z mamą. Znajdź to na amazon.pl.
5: I po reklamie.
6: W prognozach na potem nie brakuje już niestety nie wakacyjnego, ale wciąż jeszcze letniego słońca. Synoptycy obiecują, że nie będzie padać i że temperatura podskoczy do 25 stopni. A jeśli jedziecie teraz krajową 77, to noga z gazu w Zadąbrowiu. Bo tam, panowie drogowcy, budowa ronda, zwężenia i ograniczenie prędkości do 40.
7: Minęła 8.30, to jest SK News. Jakub Krzyżak. Tragiczna noc w Kijowie. Co najmniej 8 osób nie żyje w wyniku rosyjskiego ostrzału. Ostrzał ukraińskiej stolicy i regionu trwał od wczorajszego popołudnia. Nowe przedmioty, brak ocen za pracę domową i całkowity zakaz używania telefonów to tylko początek. Wraz z nowym rokiem szkolnym idą wielkie zmiany. Wszystkie kompleksowo opisaliśmy dla Was na sk.pl. Dziś kolejne mecze z udziałem Polek na US Open. Do gry w pierwszej rundzie wejdą Magdalena French, która około 20 powinna rozpocząć mecz z Iwą Jowicz, a nieco później na korcie powinna też pojawić się Magda Linet, której rywalką będzie Francesca Jones.
8: Jankes.
9: Jankes.
8: Kama.
9: Kama.
10: I Wiktor.
8: Wiktor.
9: Radio SK.
11: 8.31, 1 września, dzień doberek. Witamy obu do wakacji.
12: I zbieramy wiedzę bezużyteczną. Co wam w głowie zostało ze szkoły? Halo, dzień dobry.
13: Moja polonistka mówiła, że mamy znać inwokacje, nawet jak nas w nocy obudzą.
12: Ja pamiętam, to szło tak. Esko, ojczyzno moja, ty jesteś jak hity na czasie.
14: O właśnie, i wylądowo w radio.
15: Lepiej, on już dostanie plusa od naszego szefa, a my nie.
14: Siadaj, pała, tak.

0: Proszę wstawać. Tańczymy od samego rana z wami oczywiście. Nakręcamy się, napędzamy na kolejny rok szkolny. 1 września.
1: No i zastanawiamy się, jaka wiedza bezużyteczna została z wami po tym, jak skończyliście, bo przecież wiadomo, że skończyliście szkołę, nie? Skończyliście, prawda?
0: Z dobrym wynikiem, proszę pani. Halo?
2: Bezużyteczna wiedza, którą zapamiętałem ze szkoły? Kampr Ordovik Silur Devon Carbon Perm z klasy ery paleozoicznej.
0: Karbon, taka sytuacja. No, hemoglobina,
3: halucynacja.
0: Tak, dokładnie. Jankes. Gama. I Wiktor. Kto? W Radiu SK.
4: Co sprawia, że czujesz dreszczyk emocji? A. Przejazd górską kolejką. B. Horror oglądany po ciemku. C. Nie mogę powiedzieć, bo dzieci słuchają.
5: Ale ty już wiesz, o czym myślę.
4: A jaka będzie twoja odpowiedź? Zgłoś się na sk.pl i słuchaj imprezki w Radiu SK. Skarbnij 300 i bilety na Nie patrz w dół 2.
6: Sponsorem konkursu jest Monolith Films, dystrybutor filmu Nie patrz w dół 2.
7: Autopromocja.
8: Reklama.
9: Patrz, Barbara, ale w Media Expert jest mega.
8: No.
9: A tamta to jest mega.
8: Mega.
10: Mega okazje w Media Expert. Na przykład Google TV TCL 65 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3799 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
11: Szukasz drzwi i podłóg, które stworzą unikalny charakter twojego wnętrza? W salonie Multiform znajdziesz kompleksowy wybór. Oferujemy drzwi wewnętrzne i zewnętrzne, eleganckie klamki oraz podłogi laminowane, winylowe i prawdziwe drewno. Nasi doświadczeni doradcy dopasują styl, kolorystykę i funkcjonalność do twoich potrzeb. Ponad 30 producentów drzwi i 300 modeli podłóg. Ponadto transport i montaż. Twój projekt, nasza ekspercka realizacja. Salon Multiform, Przemyśl, Zielińskiego 14.
12: 11 i 12 września salony Cupra staną się sercem miasta. Przyjdź na Cupra Performance Days i poczuj adrenalinę, którą da ci nowa Cupra Raval i nasze pozostałe modele. Spotkaj się z ekspertami marki i przetestuj osiągi, które definiują Cuprę. Do zobaczenia.
13: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu polska śliwka aż 60% taniej. To tylko 3,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 9,99. A polskie jaja ściółkowe Wesoły Kurnik L 10 sztuk. Teraz tylko 5,49 za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 11,49. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
14: To będzie ostatnia reklama.
15: Gombao 3-3. Mata, Wyguś, Tadeo i Szczepan wystąpią na Podkarpaciu. 12 września Sokołów Małopolski stanie się jednym z przystanków trasy G3-3 Tour. Na placu targowym przy ulicy Łaziennej na scenie wystąpi legendarne Gombao 3-3 w pełnym składzie Mata, Wyguś, Tadeo i Szczepan. Zapamiętajcie datę. 12 września Sokołów Małopolski, plac targowy. Tylko 10 minut od Rzeszowa trasą S19. Otwieramy bramy o 17. Zapraszamy. Bilety dostępne na e-bilet.pl.
16: I po reklamie.

0: Sielanka w wykonaniu Dawida Podsiadło. No, zaraz pójdziecie do szkoły i się skończy ta sielanka. Dziewiąta za chwilę.
1: To teraz historia, która, dawaj, mam nadzieję, przekona wszystkich facetów do tego, że powinni interesować się sprzątaniem.
2: Okej. Okay. Ja się bardzo interesuję. Co tam ciekawego masz?
0: Ja zdejmuję słuchawki, już nie słucham.
1: Dawaj. W Stanach Zjednoczonych pewien mężczyzna nagrał zdradę żony, wykorzystując kamerę w robocie do sprzątania podłogi. Bang!
2: No łobuzerka, no jak mógł jej to zrobić?
1: Sąd na podstawie tych materiałów, które zarejestrował przez robota sprzątającego, przyznał chłopu rozwód. Więc naprawdę, panowie, interesujcie się sprzątaniem, no.
2: Wzywamy świadka.
1: I żonami też!
2: Wzywamy świadka na salę, robot sprzątający.
0: Ale wyobrażacie sobie tego faceta, tego kochanka, który leży z tą żoną w łóżku i sobie myśli: cholera, skupić się nie mogę, ciągle ten robot mi jeździ. To jest tak czysto, że jedynym śmieciem w tym pokoju jestem ja.

0: 5 minut do godziny 9. Wystawiamy ocenę za dzisiejszy program. No, prosimy.
1: No oczywiście, że szóstka. Innej oceny ja wam nie mogę wystawić.
2: No, ja bym ci postawiła tak trzy z plusem. No.
0: A zachowanie to już w ogóle. My kończymy dzisiaj.
2: Rodziców wzywam na dywanie.
0: My kończymy dzisiaj, za chwilę Kasia Wysierska na naszym miejscu, ale dzisiaj od godziny 15.
1: Ocie, panie.
0: Proszę państwa, bardzo mocno polecamy, bo to będzie wydarzenie co najmniej wyjątkowe.
1: To będzie po prostu SK.
3: Jankes, Kama i Wiktor.
4: Jankes, Kama i Wiktor.
3: W Radiu SK.
4: Radio SK.
5: Reklama.
6: Bo w Media Expert taniej masz. O tak, taniej masz.
5: W Media Expert wyprzedaż.

0: w sklepach i na mediaexpert.pl.
1: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
2: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
1: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
2: W końcu będę miał kieszonkowe.
1: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
3: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
4: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
5: 11 i 12 września salony Cupra staną się sercem miasta. Przyjdź na Cupra Performance Days i poczuj adrenalinę, którą da ci nowa Cupra Raval i nasze pozostałe modele. Spotkaj się z ekspertami marki i przetestuj osiągi, które definiują Cuprę. Do zobaczenia.
6: Trudne decyzje, niebezpieczne interwencje i emocje, które nie kończą się wraz ze służbą. Oglądaj nowy sezon serialu Policjantki i Policjanci. Od poniedziałku do piątku o 19:00 w Czwórce.
7: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu polska śliwka aż 60% taniej. To tylko 3,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 9,99. A polskie jaja ściółkowe Wesoły Kurnik L 10 sztuk. Teraz tylko 5,49 za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 11,49. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
8: Marzysz o flagowym smartfonie, ale nie chcesz przepłacać? Sprawdź hity outletu na Allegro. Czeka na ciebie sprzęt znanych marek, który wygląda i działa jak nowy. Wybierz dobrze i w korzystnej cenie. Jak pewny sprzęt z drugiej ręki, to Allegro.
9: Back to school w MediaMarkt. Tylko teraz. Smartfon Xiaomi 17T 512 GB. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 3399 zł. Teraz za 2979 zł. MediaMarkt.
10: Ubezpieczenie samochodu w banku?
11: Tak, w Erste Bank Polska kupisz je online. Z kontem i ubezpieczeniem auta w Erste Online możesz zyskać do 800 zł w promocji. Szczegóły na erste.pl/bonus. Organizatorem promocji zyskaj do 800 zł z kontem i ubezpieczeniem auta jest Erste Bank Polska S.A. Przystąpisz do niej do 30 września 2026 roku. Kierujemy ją do nowych klientów. Konto to rachunek płatniczy. Erste Online to usługi bankowości elektronicznej. Więcej na erste.pl/pad. Erste Bank Polska S.A. jest agentem ubezpieczeniowym wpisanym pod numer 111-35943-A do rejestru pośredników ubezpieczeniowych, który prowadzi KNF. Więcej na erste.pl. Materiał marketingowy. Stan na 1 sierpnia 2026 roku.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
14: Cześć, to Dominika z Autoglas. Masz uszkodzenie na przedniej szybie? Autoglas naprawisz ją w 30 minut. Mamy ponad 100 serwisów w Polsce, a z odpowiednim ubezpieczeniem nic nie płacisz. Zadzwoń na 801-181-181 lub umów się na autoglas.pl.
13: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
15: I po reklamie.

0: Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
1: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
2: Wtorek zaczynamy pochmurnościami, ale na potem synoptycy obiecują dużo słońca i błękitnego nieba, więc czekamy i zrobi się cieplej. Potem przemyskie i podprzemyskie termometry pokażą od 23 do 25 stopni, a na granicy dziś całkiem spokojnie, w tym momencie na odprawę nieco dłużej, bo jedną godzinę czekają kierowcy ciężarówek w Medyce.
0: Na program zaprasza jego sponsor, sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
3: Jest 9, to jest SK News, Jakub Krzyżak. No i pierwszy dzwonek to znak, że uczniowie wrócili już do szkoły, niektórzy tęsknili, innym lepiej było na wakacjach.
4: Stres, bo sprawdziany.
5: Będę mogła wreszcie zobaczyć moich przyjaciół.
6: Całe 2 miesiące w domu i wakacji za dużo.
7: Czyli rodzice cieszą się z końca wakacji?
6: Nie do końca. Teraz to wracamy do takiej szarej rzeczywistości, nie? Codziennie 6 od poniedziałku do piątku.
3: Z uczniami i rodzicami w Bydgoszczy rozmawiał nasz reporter Dawid Olszewski. Nowy rok szkolny oznacza kilka istotnych zmian, m.in. w podstawie programowej czy na stołówkach. Wszystkie zebraliśmy dla Was na sk.pl. Koniec z tańszym tankowaniem. Ceny paliw poszybowały w górę. Na razie nie ma perspektyw na obniżki, mówi nam Agnieszka Nadajewska ze stacji paliw w Bełchatowie.
8: To wszystko zależy od tego, jakie będą ceny zakupu paliwa w hurcie. Na razie nic nie zapowiada, że ceny te mają spaść.
3: Jest dużo drożej, bo wygasł rządowy program CPN. 2 tygodnie obowiązywania programu kosztowało Skarb Państwa niemal 500 mln zł. Jak dokładnie kształtują się teraz ceny, sprawdziliśmy na sk.pl. Iga Świątek w drugiej rundzie wielkoszlemowego US Open. Polka pokonała Chinkę Xu Wang 6-2, 6-3.
9: Ciekawe było to, że przed piłką meczową nagle zapadła cisza i trenująca jej jest akurat teraz, prawda? No ale wszyscy czekają na ten koniec.
3: Mówiła Iga Świątek w rozmowie z Eurosportem. W czwartek Raszynianka zmierzy się z Argentynką Nadią Podorowską. Ostatnio 6 lat temu w półfinale French Open górą była Polka.
0: SK Przemyśl. New.
2: Krzysztof Pomorski. W Przemyślu otwarty został nowy miejski żłobek. Dla wygody rodziców działał będzie w 2 lokalizacjach. Przy ulicy Prądzyńskiego w budynku przedszkola numer 16 i przy Głowackiego w przedszkolu numer 2. Na ten moment korzysta z niego blisko 40 maluchów. Pamięć kolejowych pokoleń w archiwach państwowych. To hasło zbiórki prywatnych pamiątek i dokumentów związanych z koleją. Do udziału w niej zachęca także Archiwum w Przemyślu. Cel to zachowanie pamięci o polskiej kolei i kolejarzach oraz uczczenie jubileuszu 100-lecia PKP. Akcja trwa do 2 października.
10: 9:02. Dzień dobry, jak nam rozpoczęcie roku? Co mieliście w planie dziś lekcji jako pierwsze? Ja zaczęłam od WF-u, nie polecam. Męski
11: ja
10: grani orkiestra,
11: serwis.
10: Nareszcie też dobry. Kasia Węsierska, dzień dobry i zapraszam, przejdziemy przez to dzisiaj razem.

0: 18 po 9. Swedish House Mafia, Likli, Happiness is so sad w Radiu SK. To uwaga, zatykamy teraz uszy. No nie mogłam się powstrzymać i musiałam. Część nauczycieli i część uczniów usłyszy ten dzwonek dziś, no najpóźniej jutro. Znam teraz rodziców, którzy się uśmiechnęli delikatnie pod nosem, ale spokojnie. U nas dla każdego coś dobrego, my traktujemy wszystkich tak samo porówno, więc teraz dorośli wasz, w cudzysłowie ukochany dźwięk. Co rano. Nie ma wakacji, niezależnie od tego, czy lato, czy jesień i jeszcze z dedykacją dla tych, którzy dzisiaj na zdalnym. I co ciekawe, ten dźwięk pojawia się dokładnie wtedy, kiedy akurat zaczęliście gotować obiad.
1: Radio SK. Reklama. Duda! Pyszny kurczak, dobry skład, Duda! Głodny nagród? Kupuj wędliny dla dzieci Dudusie oraz inne produkty marki Duda. Graj o maskotki i aż 50 tysięcy złotych. Sprawdź dudaloteria.pl. Siła z pianka, cukru, brak.
2: Duda, Duda, day. To będzie ostatnia reklama.
3: Patrz, Barbara, ale no. W Media Expert jest mega.
2: No.
3: A tamta to jest mega.
2: Mega, mega.
4: Mega okazje w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Saeco Granaroma. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2899 zł. Teraz za jedne 2699. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
5: I po reklamie.

0: Kto jeszcze pamięta, jak ona była? Miley Cyrus, Hannah Montana. Nothing breaks like a heart, Miley.
1: Zaczynają się
0: Esce. Mark Ronson i Miley Cyrus, trzeba było o tym nie opowiadać. Wszystkie hity zaczynają się w Esce, tak to właśnie jest. I tej tezy dowodzimy codziennie, dostarczając wam nowe kawałki do słuchania. Nie inaczej jest z Robinem Schulzem, który najpierw pracuje w swoim studiu, żebyśmy potem mieli co wam grać, a wy, żebyście mieli czego słuchać. Watermat, Robin Schulz, Bleach, Take It Slow. Kawałek, który doda energii, a dziś prawdopodobnie wielu z nas podwójnej dawki tej energii potrzebuje. Gramy.

0: Rihanna i Eminem. Dzisiaj jakoś tak nostalgicznie, nawet jeżeli nie idziecie do szkoły albo nikt z waszej rodziny do szkoły po wakacjach nie wraca, no bo 1 września to jest jakiś taki czas, kiedy sobie przypominamy, jak to było, kiedy my do tej szkoły szliśmy. 22 minuty do 10, kto na 10 ma rozpoczęcie roku, to już najwyższa pora się zbierać. Stąd pytanie, co powiedzielibyście samym sobie, wiedząc to wszystko, co wiecie dziś, tym sprzed kilkunastu lat, którzy szli właśnie do którejkolwiek klasy szkoły podstawowej albo szkoły średniej. Jedno zdanie, które gdybyście mogli wysłać do siebie z przeszłości, to właśnie byście powiedzieli. Głosówkę nagrajcie na Eskowy Messenger, tam czekam. Ja bym powiedziała: Kasia, wysypiaj się i nigdy nie przestawaj jeździć z rodzicami na wakacje, dlatego że jest najfajniej, bo oni za te wakacje płacą. Czekam na wasze propozycje.
1: Radio SK. To promocja.
2: Szkoła, praca, kanapki. Jak ja mam to wszystko ogarnąć?
3: Chyba będą potrzebne supermoce.
4: Wejdź na sk.pl i napisz, w jaką supermoc wyposażyłbyś siebie i swoje dziecko na nowy rok szkolny.
5: Codziennie rano w SC do zgarnięcia mocny zestaw. 1000 zł i coś na śniadanie.
6: Sponsorem konkursu jest Cedro Pesa, właściciel marki Duda. Producent szyneczki, parówek, kabanosów, Dudusie.
1: Autopromocja.
7: Reklama. A teraz w RTV Euro AGD. Żeby się nowe, lepsze miało. Żeby się już jutro ze sprzętu korzystało. Żeby się łatwiej kupowało. By się sprawniej montowało. Żeby się taniej miało. Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
8: Zjadłbyś coś? W lodówce jest coś dobrego.
9: Taurus z Pilsna. Tradycyjne dania gotowe, wyśmienite gołąbki, pizza, pierogi czy krokiety.
8: Do tego kiełbasy i wędliny.
9: Naturalnie, domowo, ale i...
8: szybko. Taurus. Podkarpacki smak, który robi dobrą robotę.
9: Pytaj o Taurusa w swoich sklepach spożywczych.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Gombao 3-3. Mata, Wyguś, Tadeo i Szczepan wystąpią na Podkarpaciu. 12 września Sokołów Małopolski stanie się jednym z przystanków trasy G3-3 Tour. Na placu targowym przy ulicy Łaziennej na scenie wystąpi legendarne Gombao 3-3 w pełnym składzie. Mata, Wyguś, Tadeo i Szczepan. Zapamiętajcie datę. 12 września Sokołów Małopolski, plac targowy. Tylko 10 minut od Rzeszowa trasą S19. Otwieramy bramy o 17. Zapraszamy. Bilety dostępne na e-bilet.pl.
12: I po reklamie.
13: SK

nigdy się nie poddawajcie. Tak jest wniosek z tego kawałka, dlatego że on został wydany 6 lat temu. A teraz grały go w Radiu SK. Sunflower, Post Malone, Swae Lee, przed 10 po 10 kolejne hity.

0: Reklama.
1: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
2: Witaj w klubie gotowych na pierwszy dzwonek. Artykuły szkolne, podręczniki i wyposażenie do pokoju ucznia znajdziesz w salonach Empik i na empik.com. Teraz w salonach Empik z aplikacją aż 20 zł rabatu przy zakupach za minimum 100 zł na plecaki, piórniki, bidony, śniadaniówki i inne artykuły szkolne. A na empik.com wszystko do pokoju ucznia aż do 40% taniej. Od biurek, krzeseł, po lampki i organizery oraz podręczniki w dobrych cenach z darmową dostawą do salonów Empik.
3: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
4: Ostatnie bilety na koncert mojego ulubionego zespołu. I to w jakiej cenie? Kupuję.
3: Uważaj na takie promocje. Cyberoszuści też lubią się bawić. Twoim kosztem. A jeśli jesteś klientem mBanku, sprawdź ze specjalistą Cyber Rescue, czy to nie oszustwo. Szczegóły i regulamin świadczenia usługi dostępne na mbank.pl/cyberrescue.
5: Chrupiący chleb z zakwasem o każdej porze dnia. To się opłaca. Już teraz w Lidlu. Ręcznie formowany chleb górski. Cena przed obniżką 4,29. Teraz tylko 1,99 zł za sztukę.
6: Lidl. To się opłaca.
7: Ta kawa zasługuje na gwiazdkę Michela.
8: Teraz na wybranych stacjach Shell dowolna kawa Shell Cafe 200 ml za 5 zł.
7: Polecam. Michel Moron.
8: Najniższa cena z sieci z ostatnich 30 dni przed obniżką 10,99. Szczegóły na shell.pl.

0: bardzo podziękować.
1: Urodzinowa oferta dla obecnych klientów Wektry. Tylko teraz Netflix, Disney Plus i Eleven Sports za 35 zł miesięcznie przez cały rok. Zadzwoń na 601 601 601 lub wejdź na wektra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wektra.
2: Mówisz? Masz.
1: Materiał nie stanowi oferty, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: Solidna budowa zaczyna się od dobrych podstaw. Dlatego, gdy liczy się trwałość, stabilizacja i szybka realizacja, wybór jest prosty. Geowłóknina drogowa.pl. W ofercie znajdziesz geowłókniny drogowe, geotkaniny i rozwiązania do ogrodu, podjazdu oraz inwestycji budowlanych. Wygodnie zamawiasz online, a szybka dostawa kurierem trafia prosto pod wskazany adres. Geowłóknina drogowa.pl. Geowłókniny z dostawą na Twoją inwestycję. Materiał stacjonarnie można także odebrać w Korczynie przy ulicy Stanisława Pigonia 103A.
4: Mamusiu, a czy kot w butach miał również buciki ze sklepu Bucik?
5: Na pewno. W końcu to ogromny wybór obuwia dla dzieci najlepszych polskich producentów. Wygodnych bucików do szkoły i przedszkola, modnych pantofelków i modnych tenisówek. A dlaczego pytasz?
4: Tak po prostu.
6: Obuwie Tex. Na każdą okazję. Dla każdego dziecka.
4: Zapraszamy.
6: Przemyśl, ulica Wincentego Pola 17. www.texhurt.pl.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Centrum Finansowe Opal i Kancelaria Prawna Afix Grzegorz Tomas, doradcy podatkowego i brokera ubezpieczeniowego, zmieniły adres. Zapraszamy do nowych biur przy ulicy Grunwaldzkiej 65A w Przemyślu. Telefon 602 520 674.
9: I po reklamie.
10: Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
11: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
12: Ze słońcem zdecydowanie lepiej, pisze Artur, spacerujący teraz po naszym wzgórzu zamkowym. No tak miało być. Synoptycy potwierdzają pogodny ciąg dalszy wtorku, już bez opadów i coraz cieplejszy. Termometry mają nam pokazać w Przemyślu i regionie dziś i w kolejnych dniach od 23 do 25 stopni. Cieplej, bo 28 w weekend.
10: Na program zaprasza jego sponsor. Sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
13: Jest 10, to jest SK News, Jakub Krzyżak. Poważny wypadek na autostradzie A1 pod Częstochową. Na pasie w kierunku Katowic pojazd ciężarowy miał wjechać w służby, które pracowały na jezdni. Na miejscu ląduje helikopter LPR. Pojawiają się informacje o osobach poważnie poszkodowanych. Obecnie trwa walka o ich życie. Służby nie mówią jednak o bilansie tego tragicznego zdarzenia. Droga między węzłami Częstochowa Północ a Mykanów jest całkowicie zablokowana. Policja organizuje tam objazdy. Do tych informacji będziemy jeszcze wracać. Umowa miała być skrajnie ryzykowna. Kolejna odsłona zamieszania wokół giełdy kryptowalut Zonda Krypto. Umowa została zawarta kilka miesięcy przed upadkiem giełdy, podaje Wirtualna Polska. O szczegółach Mateusz Gołębiewski.
14: Firma Zonda Krypto dostała prawo do wykorzystywania twarzy, sylwetek i głosów obecnych oraz byłych olimpijczyków, nawet tych startujących od igrzysk w Londynie w 2012 roku. PKOL miał też co miesiąc przekazywać giełdzie dane wszystkich obserwujących profil PKOL na Facebooku. Komitet zobowiązał się ponadto do promowania tokenów Zonda Krypto, a w zamian miał otrzymać m.in. 50% przychodów z ich sprzedaży. Co istotne, gdyby sportowcy wystąpili z roszczeniami dotyczącymi wykorzystywania ich wizerunku, koszty miał ponosić PKOL. Radosław Piesiewicz miał podpisać umowę bez wiedzy zarządu i prezydium komitetu, a dokument miał być przed nimi ukrywany.
13: Dotychczasowy szef PKOL Radosław Piesiewicz trafił do aresztu. Nowy rok szkolny, nowe zasady. Telefony komórkowe mają być chowane w plecakach i szafkach. Co na to uczniowie?
15: Okej. Ja tam często telefonu i tak nie używam.
16: Trochę słabo. Lepiej było, jakby telefony były możliwe w szkole, nie? Na przykład na przerwach tylko, nie?
17: Na lekcji nie powinno się używać.
13: Opinie młodych tarnowian zebrała Justyna Świderska. To tylko jedna ze zmian, które wchodzą właśnie w życie w szkołach. Wszystkie kompleksowo opisujemy na sk.pl.
18: SK Przemyśl News.
12: Krzysztof Pomorski. W budynku po nieczynnej pływalni przy ulicy 22 stycznia powstanie Przemyskie Centrum Bezpieczeństwa. Jak zapowiada prezydent naszego miasta Wojciech Bakun, obiekt ma łączyć funkcje szkoleniowe i ochronne.
19: Pod spodem powstanie miejsce ukrycia. Na górze dwie kondygnacje. Pierwsza kondygnacja to strzelnica kulowa, czyli normalnie na broń ostrą. Pierwsze piętro to sale treningowe.
12: Obecnie wybrany przez miasto wykonawca pracuje nad projektem. Wstępnie oszacowano, że stworzenie Przemyskiego Centrum Bezpieczeństwa pochłonie około 15 milionów złotych.
20: No tylko patrzeć jak śladem szkoły, nasi szefowie nam powiedzą, że w trakcie pracy mamy z telefonów nie korzystać. Dla niektórych to by było zbawienie. 2 minuty po godzinie 10:00, Ed Sheeran, Shape of You, Dawid Podsiadło też będzie. Kasia Węsierska, dzień dobry, zapraszam.

0: Gdyby ktoś nie wierzył, to tak, to jest Andrea Bocelli i David Guetta. Takie połączenia tylko w Radiu SK. Już po godzinie 10. Wracamy dzisiaj do szkoły, no tak bardziej mentalnie niż fizycznie, chociaż niektórzy fizycznie też wrócili. Stąd pytanie, co powiedzielibyście samym sobie wracającym dziś do szkoły, gdybyście mogli przekazać im wiadomość z przyszłości? Maciek?
1: Miej wywalony, a będzie ci dane.
0: Pod tym to ja się akurat podpisuję. To jest w ogóle taka rada, która przyda się też w dorosłym życiu. No i jest też Marek.
2: Mniej matematyki, więcej hydrauliki. Teraz człowiek żyłby jak król, robiąc łazienki i jeżdżąc na Malediwy. Pozdrawiam.
0: A teraz sobie przypomnijcie, ile razy nauczycielki nam mówiły, że mamy się uczyć, bo w cudzysłowie będziemy kopać rowy. Jak ja sprawdziłam, ile tam się za to przysłowiowe kopanie rowów dostaje, to mam ochotę wrócić do tej szkoły z reklamacją. Z pozdrowieniami oczywiście dla wszystkich fantastycznych budowlańców, bo dobrej ekipy to ze świecą szukać, więc w razie czego to się uśmiecham, gdybym kiedyś potrzebowała.
3: Andrzej, Grażyna, Halina, Marian.
4: Ty, no co ty robisz?
5: Jak to co?
4: No sprawdzam, kogo już wkręciłem.
6: Bardzo.

0: albo w aplikacji.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
3: Gombao 3-3. Mata, Wyguś, Tadeo i Szczepan wystąpią na Podkarpaciu. 12 września Sokołów Małopolski stanie się jednym z przystanków trasy G3-3 Tour. Na placu targowym przy ulicy Łazienej na scenie wystąpi legendarne Gombao 3-3 w pełnym składzie. Mata, Wyguś, Tadeo i Szczepan. Zapamiętajcie datę. 12 września Sokołów Małopolski, plac targowy. Tylko 10 minut od Rzeszowa trasą S19. Otwieramy bramy o 17. Zapraszamy. Bilety dostępne na ebilet.pl.
2: I po reklamie.

0: jaki dzień nam potrzeba. Britney Spears, Womanizer w Radiu SK, 22 minuty do godziny 11. Nie tylko wy, drodzy nauczyciele i drodzy uczniowie, zaczynacie dziś coś po raz kolejny i po raz pierwszy, bo 1 września to powroty i rozpoczęcie nowego roku szkolnego i na przykład przejście do nowej klasy. Być może też z nowymi koleżankami i kolegami. U nas też się to zadzieje. My też mamy nowych kolegów, ale jakich fajnych. Marcin Sońta, Michał Krościel dołączają dziś na antenę Radia SK i od 15 poprowadzą popołudniówkę dla was. SK w Radiu SK. Dobrze to sobie wymyślili. Odpalcie, przyjmijcie ich ciepło, bo na pewno będzie super. Teddy Swims, Mr. Know It All za chwilę u nas.
1: Co sprawia, że czujesz dreszczyk emocji? A. Przejazd górską kolejką. B. Horror oglądany po ciemku. C. Nie mogę powiedzieć, bo dzieci słuchają.
2: Ale ty już wiesz, o czym myślę.
1: A jaka będzie twoja odpowiedź? Zgłoś się na sk.pl i słuchaj imprezki w Radiu SK. Zgarnij 3 stówy i bilety na Nie patrz w dół 2.
3: Sponsorem konkursu jest Monolith Films, dystrybutor filmu Nie patrz w dół 2.
4: Autopromocja.
5: Reklama.
6: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
7: To pewne. Niskie ceny i świeże oferty są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Na przykład do soboty. Wszystkie jaja z chowościółkowego Moja Kurka. Drugi tańszy produkt 50% taniej. A do środy świeże udo lub podudzie kurczaka Kraina Mięs Megapaka 6,49 za kilogram. Oraz prosto z lady tradycyjnej. Świeża ćwiartka tylna kurczaka 5,99 za kilogram. Od zawsze na zawsze. Biedronka. Codziennie.
8: Jeszcze w czerwcu pytał o wszystko, a teraz sam robi notatki. Mój pilny uczeń.
9: Pierwszy dzwonek tuż, tuż? Jak tak, to wyprawkę ogarniesz raz, dwa na Allegro. Wzorowo niskie ceny czekają. Allegro.
4: To będzie ostatnia reklama.
10: Ciekawy nowych smaków? Odważ się i odkryj wyraziste desery, przekąski i sery. Nie przegap takich pyszności. Sprawdź w Lidlu wyjątkowe produkty w stylu iberyjskim. Od poniedziałku wszystkie wędliny marki Sol & Mar 25% taniej przy zakupie dwóch. A wszystkie oliwki w puszce Sol & Mar 3 plus 1 za grosz.
11: Lidl, to się opłaca.
12: I po reklamie.

Fly High, to było miło. Tego wam życzę na nowy rok szkolny i na początek, żeby wysoko lecieć, nie znać granic. Byleby tylko czasami potrafić spaść. 6 minut do 11, po 11 gramy kolejne najlepsze hity. I wciąż was pytam, co byście powiedzieli sobie z przeszłości, gdybyście tylko mogli.

0: Reklama.
1: Powrót do szkoły coraz bliżej. W RTV Euro AGD znajdziesz sprzęt, który ogarnie nie tylko naukę. Sprawdź smartfon Xiaomi 17T Pro z pojemną baterią 7000 mAh. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 3999. Teraz tylko 3599 zł. To aż 400 zł, które zostanie w Twojej kieszeni. Z dobrym sprzętem łatwiej wejść w nowy rok szkolny. Sprawdź w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl.
2: Stalowe Festiwal 2026. Od piątku 4 września do niedzieli 6 września Błonia nad Sanem w Stalowej Woli. W piątek Aster, Young Iggy, Young Leosia, Gibbs i Opał. W sobotę akurat Ewa Koc, Lordofon i Myslowic. A w niedzielę Zalia, Ania Karwan, Krzysztof Cugowski z zespołem Mistrzów oraz Grupson. Do tego mała scena i jeszcze więcej muzyki. 4-6 września. Błonia nad Sanem, Stalowa Wola, wstęp wolny. Na Stalowy Festiwal zaprasza prezydent Stalowej Woli Lucjusz Nadbereżny.
3: Słyszałaś, że diety od brokuła dowożą w naszej okolicy?
4: O, to świetny moment, żeby znowu zadbać o dobre nawyki.
3: Dokładnie tak. Zbilansowane posiłki od dietetyków trafiają prosto pod twoje drzwi.
4: A jak upewnić się, że dostawa dociera też do mojej miejscowości?
3: Wystarczy wejść na dietyodbrokuła.pl i wpisać swoje miasto. A jeśli jeszcze go tam nie ma, skontaktuj się z biurem obsługi klienta i zapytaj o uruchomienie nowej trasy.
5: Zyskaj czas dla bliskich i ciesz się wybitnym smakiem każdego dnia. Zamów już dziś na dietyodbrokuła.pl.
6: Gombao 3-3. Mata, Wyguś, Tadeo i Szczepan wystąpią na Podkarpaciu. 12 września Sokołów Małopolski stanie się jednym z przystanków trasy G3-3 Tour. Na placu targowym przy ulicy Łaziennej na scenie wystąpi legendarne Gombao 3-3 w pełnym składzie. Mata, Wyguś, Tadeo i Szczepan. Zapamiętajcie datę. 12 września Sokołów Małopolski, plac targowy. Tylko 10 minut od Rzeszowa trasą S19. Otwieramy bramy o 17. Zapraszamy. Bilety dostępne na e-bilet.pl.
7: Szukasz drzwi i podłóg, które stworzą unikalny charakter Twojego wnętrza? W salonie Multiform znajdziesz kompleksowy wybór. Oferujemy drzwi wewnętrzne i zewnętrzne, eleganckie klamki oraz podłogi laminowane, winylowe i prawdziwe drewno. Nasi doświadczeni doradcy dopasują styl, kolorystykę i funkcjonalność do Twoich potrzeb. Ponad 30 producentów drzwi i 300 modeli podłóg. Ponadto transport i montaż. Twój projekt, nasza ekspercka realizacja. Salon Multiform, Przemyśl, Zielińskiego 14.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Nie zwalniaj, gdy świat przyspiesza. Wybierz prawo w Wyższej Szkole Biznesu National Louis University. Studiuj stacjonarnie, niestacjonarnie lub hybrydowo real-time. Prawo w biznesie, administracji i ogólne. Więcej szczegółów na wsp-nlu.edu.pl. Jedna znajomość może zmienić wszystko.
10: I po reklamie.
11: Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
12: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
13: W prognozach na kolejne wtorkowe godziny mamy słońce i błękitne niebo. Do tego skok temperatury do 25 stopni. Tak ciepło też w kolejnych dniach. A w weekend nawet nieco więcej. Po 28. A jeśli jedziecie autostradą, to przypominam, że nadal zamknięte są miejsca obsługi podróżnych w Zamiechowie i Kruszowicach.
11: Na program zaprasza jego sponsor, sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
14: Wybiła 11, to jest SK News, Jakub Krzyżak. 4 osoby nie żyją, 4 zostały ranne, 1 jest w stanie ciężkim. To bilans wypadku na autostradzie A1 pod Częstochową, mówi nam Barbara Poznańska z Policji w Częstochowie.
15: Kierujący zestawem z ciężarowym najechał na pojazd, przy którym znajdowała się grupa osób, która zajmowała się remontem drogi A1.
14: Na miejscu lądowały 2 śmigłowce LPR. Według naszych informacji jedna osoba była reanimowana na miejscu. Akcja ratunkowa cały czas trwa. Autostrada A1 na wysokości Mekanowa w kierunku Gliwic jest zablokowana. Policjanci kierują was na objazdy. Zdjęcia z miejsca wypadku mamy na sk.pl. Wciąż nie wiadomo, jaka była ich motywacja. Teraz będą przesłuchiwani. Żandarmeria wojskowa zatrzymała sprawców fałszywego alarmu w jednostce wojskowej w Elblągu.
16: Błyskawiczna reakcja służb oraz czynności dochodzenia śledczych doprowadziły do zatrzymania 2 mężczyzn obywatelstwa polskiego.
14: Mówi podpułkownik Dariusz Roskosz z Żandarmerii Wojskowej. Mężczyznom grozi od 6 miesięcy do do 8 lat za kratkami. Tatrzański Park Narodowy rozpoczyna pilotaż nowej trasy dla wozów konnych Nadmorskie Oko. Zostanie ona skrócona do wodogrzmotów Mickiewicza. Żeby zobaczyć słynny staw, trzeba będzie przejść 6 km w jedną stronę zamiast dwóch. To oznacza jednak tańsze bilety, 50 zł za jazdę w górę i 30 zł w dół. Pilotaż ma potrwać przez miesiąc.
9: SK Przemyśl News.
13: Krzysztof Pomorski. W Przemyślu rozpoczęły już pracę wszystkie zespoły szkolno-przedszkolne. 7 z nich zostało powołanych do życia w tym roku. Jeden natomiast funkcjonuje już od kilkunastu miesięcy, mówi zastępca prezydenta Przemyśla Krzysztof Majcher.
0: Zaczyna się już współpraca pomiędzy jednostkami. Już nam dyrektorzy mówią, że chcieliby to i to zaszczepić ideę w przedszkolu, a przedszkola już dzisiaj mówią, a może przejdziemy sobie do szkoły, zobaczymy, jak wyglądają klasy. Więc taka interakcja to bardzo duży efekt synergii.
13: Łączenie placówek w zespoły ma być sposobem na racjonalizację kosztów i lepsze zarządzanie kadrą nauczycielską.
10: 2 minuty po 11:00 to już druga, trzecia może kawa albo przerwa na jakieś rozmowy w kuchni socjalnej tak zwanej. Temper City, Southward, już teraz. Kasia Węsierska, dzień dobry i zapraszam.

0: już po pracy, napisał Adam. Adam, bardzo dziękujemy, jakby to powiedzieć. Nikt nie pytał, bo my wciąż w pracy, ale wciąż cię lubimy. 17 minut po godzinie 11, właściwie to już 18. Wiem, że o tej godzinie każda minuta ma znaczenie. Pytałam was, co byście powiedzieli młodszym sobie kilkanaście lat temu, gdybyście tylko mogli, z okazji 1 września, kiedy dowracaliśmy do szkoły często z różnymi emocjami. Anita?
1: Ja bym powiedziała sobie z przeszłości, Anita, ucz się. Może kiedyś zostaniesz dentystą, bo głupia byłaś, że nie zostałaś.
0: No, ja tak samo sobie myślę, jak wychodzę od swojego dentysty. On się cieszy, a ja płacąc płaczę.
2: Radio SK. Reklama. A teraz w RTV Euro AGD. Żeby się nowe, lepsze miało. Żeby się już jutro ze sprzętu korzystało. Żeby się łatwiej kupowało. Żeby się sprawniej montowało. Żeby się taniej miało. Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
3: Kaufland jest fresh. Już 4 kategorie z laurem klienta. Od poniedziałku do środy ziemniaki tylko 99 groszy za kilogram. Tak, ziemniaki tylko 99 groszy za kilogram. A banany kilogram jedynie 2,99 z Kaufland Card Extra. 2 kilo na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Nocne maratony filmowe Helios prezentują Maraton Nie patrz w dół. 4 września w ciągu jednej nocy zagramy kolejne dwie części serii z premierowym Nie patrz w dół 2. A dalej jeszcze przerażające Dziecko nocy i Kto zabił Penny Lane. Maraton Nie patrz w dół w kinach Helios. Start 4 września, godzina 23. Więcej na helios.pl.
6: I po reklamie.

0: Dobrze to zabrzmiało. Fast Boy Music Sounds w Radiu SK, 22 minuty do godziny 12. Od wczoraj mówi się o tym, że olimpijczycy zostali no niejako sprzedani, a dokładnie ich wizerunek za, uwaga, jakieś kryptowaluty i tego typu sprawy, i nie do końca chyba wszyscy wiedzieli, że to ich wizerunek został do tego wykorzystany i w co tak naprawdę weszli. Więc proszę przestać narzekać na owocowe czwartki. Jak widać, na załączoną brasku mogło być gorzej.
1: Radio SK. Autopromocja.
2: Szkoła, praca, kanapki. Jak ja mam to wszystko ogarnąć?
3: Chyba będą potrzebne supermoce.
1: Wejdź na sk.pl i napisz, w jaką supermoc wyposażyłbyś siebie i swoje dziecko na nowy rok szkolny.
4: Codziennie rano w SC do zgarnięcia mocny zestaw. 1000 złotych i coś na śniadanie.
5: Sponsorem konkursu jest Cedro Pesa, właściciel marki Duda. Producent szyneczki, parówek, kabanosów, Dudusie.
1: Autopromocja.
6: Reklama. Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
7: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
8: O nie! Gdzie moja kasa?
7: Brzmi jak thriller? Nie pozwól cyberoszustom, by zrobili go na twoim koncie. A jeśli jesteś klientem mBanku, masz łatwiej, bo gdy obawiasz się, że oszust dostał się do twojego konta, możesz zablokować pieniądze jednym kliknięciem w aplikacji. Szczegóły i nota prawna dostępne na mbank.pl/samoobrona w sieci.
9: Zjadłbyś coś? W lodówce jest coś dobrego.
10: Taurus z Pilzna. Tradycyjne dania gotowe, wyśmienite gołąbki, pizza, pierogi czy krokiety.
9: Do tego kiełbasy i wędliny.
10: Naturalnie, domowo, ale i
9: szybko.
10: Taurus.
9: Podkarpacki smak, który robi dobrą robotę.
10: Pytaj o Taurusa w swoich sklepach spożywczych.
11: Gombao 3-3. Mata, Wyguś, Tadeo i Szczepan wystąpią na Podkarpaciu. 12 września Sokołów Małopolski stanie się jednym z przystanków trasy G3-3 Tour. Na placu targowym przy ulicy Łaziennej na scenie wystąpi legendarne Gombao 3-3 w pełnym składzie: Mata, Wyguś, Tadeo i Szczepan. Zapamiętajcie datę: 12 września, Sokołów Małopolski, plac targowy. Tylko 10 minut od Rzeszowa trasą S19. Otwieramy bramy o 17. Zapraszamy. Bilety dostępne na e-bilet.pl.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
14: Lidl, to się opłaca.
15: I po reklamie.
16: SK.

0: Radio SK.
1: Kto powiedział pierwszy, kocham w czasie przeszłym, kto przełknął to i czekał.

wchodzi, bo w gotowości już jest. Nie mówię o nodze do tego kawałka, ale o Rafale Adamczaku, który tutaj już czeka. Tame Impala, Loser, za nami w Radiu SK. 5 minut do 12, po 12 najlepsze hity i fantastyczne głosy z wami w Radiu SK.

0: Reklama.
1: Słuchaj, Marian.
2: No?
1: Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmy podejść. Aha. A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać?
2: Ta.
1: W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
2: No i co, Barbara, i co?
1: No i jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach Media Expert kupiła.
2: Ta Mariolka to jest naprawdę...
3: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego, wszystko w jednym miejscu, wszystko na mediaexpert.pl.
4: Solidna budowa zaczyna się od dobrych podstaw. Dlatego, gdy liczy się trwałość, stabilizacja i szybka realizacja, wybór jest prosty. Geowłóknina drogowa.pl. W ofercie znajdziesz geowłókniny drogowe, geotkaniny i rozwiązania do ogrodu, podjazdu oraz inwestycji budowlanych. Wygodnie zamawiasz online, a szybka dostawa kurierem trafia prosto pod wskazany adres. Geowłóknina drogowa.pl. Geowłókniny z dostawą na Twoją inwestycję. Materiał stacjonarnie można także odebrać w Korczynie przy ulicy Stanisława Pigonia 103A.
5: Centrum Finansowe Opal i Kancelaria Prawna Afix Grzegorz Tomas, doradcy podatkowego i brokera ubezpieczeniowego, zmieniły adres. Zapraszamy do nowych biur przy ulicy Grunwaldzkiej 65A w Przemyślu. Telefon 602 520 674.
6: Mamusiu, a czy kot w butach miał również buciki ze sklepu Bucik?
7: Na pewno. W końcu to ogromny wybór obuwia dla dzieci najlepszych polskich producentów. Wygodnych bucików do szkoły i przedszkola, modnych pantofelków i modnych tenisówek. A dlaczego pytasz?
6: Tak po prostu.
7: Obuwie Tex. Na każdą okazję. Dla każdego dziecka.
6: Zapraszamy.
7: Przemyśl, ulica Wincentego Pola 17. www.texhurt.pl.
8: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na Waszych stołach? Opłaca się! Już dziś polska papryka czerwona luzem. Cena przed obniżką 12,99, a teraz 5,99 za kilogram. A brzoskwinie luzem cena przed obniżką 11,99. Teraz z kuponem Lidl Plus tylko 5,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
9: Lidl, to się opłaca.
10: Stalowy Festiwal 2026. Od piątku 4 września do niedzieli 6 września Błonia nad Sanem w Stalowej Woli. W piątek Aster, Young Iggy, Young Leosia, Gips i Opał. W sobotę akurat Ewa Koc, Lordofon i Myslowic. A w niedzielę Zalia, Ania Karwan, Krzysztof Cugowski z Zespołem Mistrzów oraz Grupson. Do tego mała scena i jeszcze więcej muzyki. 4-6 września. Błonia nad Sanem, Stalowa Wola. Wstęp wolny. Na Stalowy Festiwal zaprasza prezydent Stalowej Woli Lucjusz Nadbereżny.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: Marzysz o flagowym smartfonie, ale nie chcesz przepłacać? Sprawdź hity outletu na Allegro. Czeka na ciebie sprzęt znanych marek, który wygląda i działa jak nowy. Wybierz dobrze i w korzystnej cenie. Jak pewny sprzęt z drugiej ręki, to Allegro.
13: I po reklamie.
14: Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
15: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
16: Za nami sierpień i wakacje, na szczęście nie kończy się jeszcze lato i dzięki temu dziś w kolejnych dniach przemyskie i podprzemyskie termometry pokażą nam od 23 do 25 stopni, w weekend nawet 28, a jak już o cyferkach mowa, to jeszcze rzut oka na granicę. Tam na odprawę nieco dłużej, bo 4 godziny czekają kierowcy ciężarówek na Wycach.
14: Na program zaprasza jego sponsor, sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
17: Zbliża się 12 SK News. Jakub Konieczkowicz. Ofiar mogło być więcej. W momencie wypadku w jego pobliżu było jeszcze kilka innych osób. To najnowsze ustalenia w sprawie tragicznego wypadku na A1 pod Częstochową. Ciężarówka uderzyła w pojazd obsługi autostrady. Zginęły 4 osoby. Kolejne 4, w tym jedna ciężko, są ranne. To pracownicy firmy drogowej. O szczegółach Przemysław Gopiejka.
18: Służby przyznają, że od początku akcja była bardzo trudna.
19: Przystąpiliśmy niezwłocznie do prac. Część tych osób była pod pojazdem, tym, który najechał na tą grupę pracowników.
18: Mówił Marcin Caban ze Straży Pożarnej w Częstochowie. Najciężej ranna osoba trafiła śmigłowcem LPR do szpitala. Kierowca ciężarówki został zatrzymany przez policję. Był trzeźwy. Autostrada A1 w kierunku Gliwic nadal jest zablokowana. Policja wyznaczyła objazdy.
17: W Polsce przebywał nielegalnie, posługiwał się blisko 40 tożsamościami. Gruzin został zatrzymany na lotnisku Chopina. Był wcześniej odnotowany przez służby francuskie i niemieckie jako osoba stanowiąca zagrożenie dla bezpieczeństwa i porządku publicznego.
20: Osoba posiada status tak zwanego wora w zakonie, wysoką pozycję w hierarchii rosyjskojęzycznej przestępczości zorganizowanej.
17: Mówi Krzysztof Wrześniowski z CBŚP. Wobec Gruzina wydano decyzję o powrocie oraz 10-letni zakaz wjazdu do Polski. Jedni się cieszą, drudzy niekoniecznie. tygodnie. Dziś dzieci wróciły do szkoły po wakacyjnej przerwie.
0: Średnio. Nie lubimy szkoły. Nie lubię się uczyć.
13: Mogę się czegoś innego nauczyć niż w tamtym roku.
0: Niestety.
17: Do dzieci ze szkoły podstawowej numer 3 w Bełchatowie zajrzał Rafał Różycki.
21: SK Przemyśl. News.
16: Krzysztof Pomorski. Ponad 80 projektów i prawie 3 700 000 złotych do rozdysponowania. 7 września w Przemyślu ruszy głosowanie na budżet obywatelski na 2027 rok, mówi Łukasz Halota z Urzędu Miejskiego.
22: Głosować możemy za pomocą karty mieszkańca poprzez aplikację, natomiast mieszkańcy, którzy nie posiadają takowej karty, mogą oddać swój głos w Bibliotece Głównej bądź w jej filiach,
16: ale też w Urzędzie Miejskim i na wybranych osiedlach. Trwa remont dachu Przemyskiej Biblioteki Publicznej. Zakres prac jest całkiem spory, dlatego potrwają one do listopada.
17: 2:12, już popołudnie, a na otwarcie tej godziny hit, który z racji swojego tytułu za chwilę będzie bardzo aktualny, a i tak ma nas w swoim władaniu przez całe wakacje. Ostatni dzień lata, Gibbs, Ego for Money, Rafał Adamczak. Dzień dobry.

0: Ach, ten klawisz w tym numerze ma w sobie tyle energii, a już wiemy, że niektórzy sobie z tego robią dzwonki do telefonów, dzwonki budzikowe, ale to już jest bardzo bliska droga i krótka do tego, żeby znienawidzić numer, a przecież nie o to chodzi, bo to bardzo dobry numer jest. Whatever Turns You On, Axel & Bone, czyli kawałek, który będzie nam się z wakacjami 2026 kojarzył, wakacjami, które się już zakończyły zdecydowanie. A jeżeli chodzi o inne znienawidzone dzwonki, to wiadomo, że ten pierwszy dzwonek... Dzwonek na lekcję to jest ten znienawidzony, ale na przerwę to już zupełnie inaczej, prawda? Albo koniec zajęć. Mówię o tym dlatego, że 1 września nowy rok szkolny się rozpoczął, dzieciaki poszły do szkół, a rodzice, którzy albo to sami mają wolne, albo pracują z domu, albo w domu, no wiedzą, że jak wszyscy się rozejdą, prawda, i dostaje taka chwila wolnego tylko dla siebie, wtedy kawa zupełnie inaczej smakuje, wtedy jest jakoś tak, ach, no w końcu, nie? Macie to czasami? Czujecie to? A nawet jak się wolne zdarzy, to tutaj taki protip od rodzica dla rodzica. Nigdy się tym wcześniej nie chwalcie, bo zobaczycie, że nagle pół domu będzie chciało zostać z wami, albo pojawią się symulacje, że boli główka, boli paluszek i wiadomo, nie pójdę do szkoły, nie? Takim czymś się nie wolno chwalić. Proszę zapamiętać i zastosować w tym nowym roku szkolnym, drogi rodzicu. A za chwileczkę ten, który już nam zwiastuje przyszłoroczne wakacje, bo wystąpi na openerze, pierwsza ujawniona gwiazda Tame Impala i Dracula w Radiu SK.
1: Co sprawia, że czujesz dreszczyk emocji? A. Przejazd górską kolejką. B. Horror oglądany po ciemku. C. Nie mogę powiedzieć, bo dzieci słuchają.
2: Ale ty już wiesz, o czym myślę.
1: A jaka będzie twoja odpowiedź? Zgłoś się na sk.pl i słuchaj imprezki w Radiu SK. Zgarnij 300 bilety na Nie patrz w dół 2.
3: Sponsorem konkursu jest Monolith Films, dystrybutor filmu Nie patrz w dół 2.
4: Autopromocja.
5: Reklama.
6: Duda! Pyszny kurczak, dobry skład, Duda!
7: Głodny nagród? Kupuj wędliny dla dzieci Dudusie oraz inne produkty marki Duda. Graj o maskotki i aż 50 tysięcy złotych. Sprawdź dudaloteria.pl.
6: Siła z białka, cukru, brak, Duda, Duda,
8: Day. 3500 metrów nad ziemią oddech staje się płytszy. Serce przyspiesza, a lęk wysokości odcina ci drogę ucieczki. Kontynuacja wielkiego hitu. Nie patrz w dół 2. W kinach. Poleca Radio SK.
9: Nowe jury? Nice. Casting na żywo? Finally. Większy rozmach? Of course, baby. Bo w Top Model wiele jest new, ale Joanna jest forever.
10: Nowy sezon Top Model już jutro o 21.30 w TVN.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: 3, 17, 40.
13: Co tak liczysz?
12: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 10 milionów w kumulacji.
13: O, ja też umiem liczyć.
14: 8, 11, 15.
15: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 10 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
16: I po reklamie.

0: Evanescence i Bring Me to Life, to jest SK, to są hity na czasie 21 minut do 13. I okazuje się, że ta moja niby taka tajemna taktyka, żeby się nie chwalić, kiedy ma się zupełnie przypadkowo wolne w tygodniu i zostaje się w domu, nie chwalić innym domownikom, wcale nie jest moją tylko taktyką, bo wielu spośród naszych słuchaczy, słuchaczek stosuje dokładnie takie same zagrania. Wtedy jest gwarancja, że rzeczywiście jak się samemu zostaje w domu przypadkowo w tygodniu, w ciągu roku szkolnego, to jest tak zwany święty spokój gwarantowany. Słuchajcie, ale teraz, jeżeli łapiecie się już na tym, że jakoś ta robota dzisiaj nie idzie, bo jesteście rozkojarzeni albo już przemęczeni i coraz częściej spoglądacie za okno i coraz częściej myślicie o tym, jak to będzie, jak będziecie wracać z pracy do domu, ewentualnie co tam po robocie, jak można dzisiaj odpocząć, jak można sobie wtorkowe popołudnie już wrześniowe zaplanować, to słuchajcie, nowy rok szkolny się rozpoczął i my też mamy nowych w klasie. Sońta i Korościel, to jest nowa nasza popołudniówka, czyli SK w radiu SK. Oni będą z wami dzisiaj pierwszy raz o godzinie 15, a potem każde popołudnie będzie należało do was i właśnie do nich, więc koniecznie nasłuchujcie to już dzisiaj od 15 w radiu SK. A jeżeli jesteście gotowi na numer Zakaria, bo Andy Dust i Harris już za chwilę w SK.
1: Radio SK. Reklama.
2: Hej, tu IKEA. Dawno się nie widzieliśmy. W domu po staremu? To wpadnij po nowe pomysły. Czeka na ciebie naprawdę dużo inspiracji. Do zobaczenia w sklepach, aplikacji i na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
3: Dobra elektronika nie musi być nowa, by cieszyć. Zobacz pewny sprzęt w outletowych cenach na Allegro. Powystawowy lub odnowiony wciąż wygląda i działa jak nowy. Wybierz mądrze i oszczędzaj. Jak pewny sprzęt z drugiej ręki, to Allegro.
4: Nowy gang zaradniaków czeka na ciebie w Biedronce.
5: Kanapko Krysiu, jest nas dwóch. Klapek Klemens lewy
6: i Klemens prawy.
5: Więc potrzebujemy więcej naklejek.
7: Moi drodzy, jakoś temu zaradzimy. Jecie warzywa i owoce?
6: Codziennie.
7: Brawo Zuchy. Owoce i warzywa pomagają szybciej zbierać naklejki.
4: Tak, za zakup owoców i warzyw otrzymasz dodatkową naklejkę za każde wydane 67 zł. Zbieraj naklejki, odbieraj zaradniaki i książki w Biedronce. Szczegóły w regulaminie w sklepie i na gangzaradniaków.pl.
8: Teraz w Deichmann nieprzecenione sneakersy Adidas, Nike, Fila, Puma, Skechers 4F i inne kupisz z rabatem 20%. Oferta dla klientów Deichmann Plus ważna przy zakupach za minimum 219 zł. Dobre ceny, dobre buty. Po prostu Deichmann.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: 3, 17, 41.
11: Co tak liczysz?
10: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 10 milionów w kumulacji.
11: O, ja też umiem liczyć.
12: 8, 11, 15.
13: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 10 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
14: I po reklamie.

wakacje się skończyły, lato za chwilę, ale jeszcze możemy oczywiście podpiąć się wokalnie pod ten numer. Razem z Sylwią Grzesztak zaśpiewać. Mango, to jest Tęska, to są hity na czasie. Słuchajcie, na co wy teraz czekacie? Bo natura ludzka jest taka, że zawsze na coś czekamy. Lubimy na coś czekać, lubimy do czegoś odliczać czas. Na co wy akurat czekacie? Ciekaw jestem, dajcie znać w głosówkach. Mam małe co nieco prezentowe.

0: Reklama.
1: Patrz, Barbara, ale no. W Media Expert jest mega.
2: No.
1: A tamta to jest mega.
2: Mega, mega.
3: Mega okazje w Media Expert. Na przykład energooszczędna parowa pralka Electrolux. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2699 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł.
4: Brzmi jak początek podróży? A to ucieczka przed wojną. Zanim wyrobisz sobie zdanie, poznaj cały obraz. W 19.30 przedstawiamy informacje z szerszej perspektywy. Program informacyjny 19.30. Zawsze pokazujemy pełny obraz dla Ciebie.
5: Orły oszczędzania to ostatni dzwonek na lot po okazję do strefy Szkoła w Auchan.
6: Bo tylko do 2 września w Auchan czekają akcesoria szkolne. Takie jak nożyczki, kleje, temperówki i plastelina w zaskakująco niskich cenach już od 6 groszy. A także kapsułki, płyn i proszek do prania Ariel, wybrane rodzaje. Drugi produkt gratis. Szczegóły na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuje, to kupuje.
7: Witaj w klubie gotowych na pierwszy dzwonek. Artykuły szkolne, podręczniki i wyposażenie do pokoju ucznia znajdziesz w salonach Empik i na empik.com. Teraz w salonach 5 plus 2 albo 10 plus 5 na wszystkie artykuły szkolne, lunchboxy i bidony z aplikacją Empik. A dla fanów kolekcji Harry Potter, Snoopy, Hello Kitty, Square Style 2 plus 2 na drugi tańszy produkt. Wybieraj spośród plecaków, piórników i wielu innych szkolnych akcesoriów. A na empik.com podręczniki w dobrych cenach z darmową dostawą do salonów Empik.
8: Stalowe Festiwal 2026. Od piątku 4 września do niedzieli 6 września Błonia nad Sanem w Stalowej Woli. W piątek Aster, Young Iggy, Young Leosia, Gips i Opał. W sobotę akurat Ewa Koc, Lordofon i Myslowic. A w niedzielę Zalia, Ania Karwan, Krzysztof Cugowski z Zespołem Mistrzów oraz Grupson. Do tego mała scena i jeszcze więcej muzyki. 4-6 września. Błonia nad Sanem, Stalowa Wola, wstęp wolny. Na Stalowy Festiwal zaprasza prezydent Stalowej Woli Lucjusz Nadbereżny.
9: Jagodzianka nad morzem za 35,99. Uhuhu, jagodzianka się ceni. Na szczęście kuchnia Wikinga ceni Ciebie. Za 35,99 masz pyszne śniadanie, obiad i kolację z dowozem do domu pod same drzwi. Zamów dietę Start za 35,99 na kuchniawikinga.pl. Dieta Start od kuchni Wikinga. Polecam. Cezary Pazura.
10: To będzie ostatnia reklama. Szukasz drzwi i podłóg, które stworzą unikalny charakter Twojego wnętrza? W salonie Multiform znajdziesz kompleksowy wybór. Oferujemy drzwi wewnętrzne i zewnętrzne, eleganckie klamki oraz podłogi laminowane, winylowe i prawdziwe drewno. Nasi doświadczeni doradcy dopasują styl, kolorystykę i funkcjonalność do Twoich potrzeb. Ponad 30 producentów drzwi i 300 modeli podłóg. Ponadto transport i montaż. Twój projekt, nasza ekspercka realizacja. Salon Multiform, Przemyśl, Zielińskiego 14.
11: I po reklamie.
12: Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
13: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
14: Prognoza do końca dnia. Nie brakuje wciąż jeszcze letniego słońca. Synoptycy obiecują też, że nie będzie padać. Temperatura od 23 do 25 stopni. A jeśli jedziecie teraz krajową 77, to noga z gazu w Zadąbrowiu, bo tam pracują panowie drogowcy, trwa budowa ronda, mamy zwężenia i ograniczenie prędkości do 40.
12: Na program zaprasza jego sponsor, sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
15: Minęła 13, SK News, Jakub Konieczkowicz. Kilka dni walczył o życie w szpitalu. Mimo wysiłków lekarzy zmarł. Nie udało się uratować 15-latka potrąconego w Zadrożu pod Olkuszem. Do wypadku doszło w piątek. Sprawca uciekł, nie udzielając pomocy. W niedzielę został zatrzymany, a wczoraj usłyszał zarzuty. Teraz niezbędne będzie ponowne przesłuchanie kierowcy, wyjaśnia Tomasz Waszczuk z prokuratury okręgowej w Krakowie.
16: Jest tylko kwestia zmiany opisu tego czynu, który został zarzucony podejrzanemu. Jeśli chodzi o kwalifikacje prawne,
0: prawną, to ona pozostaje taka sama.
15: 26-letniemu sprawcy wypadku grozi 12 lat więzienia. Paraliż na A1 pod Częstochową. To po tym, jak ciężarówka uderzyła w pojazd obsługi autostrady. Zginęły 4 osoby, 4 są ranne. Utrudnienia w ruchu potrwają jeszcze kilka godzin.
2: Policjanci rozgraniczyli 2 pasy jezdni, wycinając bariery rozdzielające po to, aby w jakiś sposób udrożnić ten ruch.
15: Mówi nam Barbara Poznańska z policji w Częstochowie. Na miejscu pracują służby. Jego celem jest zdanie matury. Ranny w wypadku kolejowym w Woli Bierwieckiej Dominik Hołuj rozpoczyna dziś naukę w klasie maturalnej.
11: Jestem bardzo zadowolony z tego, że mogłem wrócić do moich kolegów, koleżanek, do szkoły.
15: Chłopak w wypadku stracił obie nogi i dłoń. Na szczęście szkoła w wakacje została przystosowana do jego potrzeb.
16: SK Przemyśl. News.
17: Krzysztof Pomorski zamiast siedzieć w szkolnych ławkach wypłyną w rejs po Bałtyku. 15 młodych żeglarzy z Przemyskiego Stowarzyszenia Róża Wiatrów będzie uczyć się sterowania, nawigacji i współpracy w grupie.
18: Będą mogły również zobaczyć, w jaki sposób nawiguje się na jachcie pełnomorskim. Na pewno staną za sterem i sami spróbują taki duży jacht poprowadzić.
17: Mówiła Agnieszka Kowaliw ze Stowarzyszenia Róża Wiatrów. Bałtycki rejs potrwa od 4 do 12 września. Młodzi żeglarze przy okazji odwiedzą także nadmorskie porty i muzea. W Gdyni, w Gdańsku, Sopocie, Jastarni, Sobieszewie i Helu.
19: A początek tej kolejnej godziny sponsoruje literka D, bo będzie Dua Lipa, a potem Damiano Dawid. A ja nazywam się Rafał Adamczak. Dzień dobry, witajcie. Na co wy teraz czekacie, skoro wakacje i lato już prawie minęły? Dajcie znać w głosówkach na Messengerze. 3 po pierwszej.

0: Teraz taki eksperyment na szybkach. Macie dzisiaj zły dzień, wszystko was irytuje, wkurza, krótko mówiąc. Weźcie się tak na siłę, uśmiechnijcie, tak na siłę nawet, no. Nawet tak z zaciśniętymi zębami, spróbujcie. O, od razu lepiej. A teraz możecie iść do spożywczaka, kupić sobie loda, będzie jeszcze lepiej. Alex Warren Passenger to są hity na czasie, które powodują, że mam nadzieję jest jeszcze lepiej. Tak wam gramy w Radiu SK, ja was zapytałem, jako że do sezonu urlopowo-wakacyjny za nami, dzieciaki wróciły do szkół i zaczyna się ten sezon, sami wiecie jaki, a my ludzie uwielbiamy na coś czekać, no to właśnie na co wy czekacie? I jest głosówka od Moniki.
1: Hej SK, z tej strony Monika, no ja z wyciekaniem czekam na mojego szczeniaczka, którego odbieram już 28 września, także bardzo, bardzo, bardzo odliczam. Pozdrawiam wszystkich.
0: Jeszcze 27 dni, kiedy w mieszkaniu jest tak zwany względny porządek. Jeszcze wpadła głosówka od Natalii.
2: Teraz, gdy zaczął się już rok szkolny, to wiadomo, że czekamy tylko i wyłącznie na Boże Narodzenie. A nie wiem, czy wiecie, Mariah Carey zaczęła się już odmrażać.
0: Nawet wiemy coś więcej. Jak słychać, Mariah jest już prawie gotowa. No, zupełnie też jak ja. Radio SK.
3: Autopromocja. Szkoła, praca, kanapki. Jak ja mam to wszystko ogarnąć?
4: Chyba będą potrzebne supermoce.
5: Wejdź na sk.pl i napisz, w jaką supermoc wyposażyłbyś siebie i swoje dziecko na nowy rok szkolny.
6: Codziennie rano w SC do zgarnięcia mocny zestaw. 1000 zł i coś na śniadanie.
7: Sponsorem konkursu jest Cedro Pesa, właściciel marki Duda. Producent szyneczki, parówek, kabanosów, Dudusie.
8: Autopromocja.
9: Reklama. Powrót do szkoły coraz bliżej. W RTV Euro AGD znajdziesz sprzęt, który ogarnie nie tylko naukę. Sprawdź smartfon Xiaomi 17T Pro z pojemną baterią 7000 mAh. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 3999. Teraz tylko 3599 zł. To aż 400 zł, które zostanie w Twojej kieszeni. Z dobrym sprzętem łatwiej wejść w nowy rok szkolny. Sprawdź w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl.
10: Słyszałaś, że diety od brokuła dowożą w naszej okolicy?
11: O, to świetny moment, żeby znowu zadbać o dobre nawyki.
10: Dokładnie tak. Zbilansowane posiłki od dietetyków trafiają prosto pod twoje drzwi.
11: A jak upewnić się, że dostawa dociera też do mojej miejscowości?
10: Wystarczy wejść na dietyodbrokuła.pl i wpisać swoje miasto. A jeśli jeszcze go tam nie ma, skontaktuj się z biurem obsługi klienta i zapytaj o uruchomienie nowej trasy.
12: Zyskaj czas dla bliskich i ciesz się wybitnym smakiem każdego dnia. Zamów już dziś na dietyodbrokuła.pl.
13: Złote paluszki rybne? Tata, ale się narobiłeś!
14: Naturalnie, sam łowiłem dzikie mintaje na wzburzonych wodach oceanu.
13: Znaczy Frosta kupiłeś?
14: Prościej się nie da.
15: Soczysty filet, chrupiąca panierka. Frosta, smaczna i prosta.
16: To będzie ostatnia reklama.
17: Znowu niespodzianka?
18: Teraz w aplikacji Rozpal.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
19: Skąd ta piana, kochanie?
18: Znowu bawię się w Rozmanie. Warunki udziału dostępne na Rozpal.pl, regulaminy.
20: I po reklamie.
21: Eska.

0: Czy tu właśnie w tym momencie, w tym numerze słychać fleciki? No właśnie, to jak wam na muzyce pani będzie kazała przynieść flet i trzeba będzie się nauczyć czegoś, wiadomo, grać, to proszę się nie sprzeciwiać, bo może potem będziecie w zespole Shakiry, no? I na koncercie na przykład będziecie jej podgrywać whenever, whenever, albo jeszcze inna sytuacja w waszym życiu się zdarzy. No nie wiem, tak tylko gdybam, ale jak się okazuje, granie na flecie może nam się przydać. Na co teraz czekamy? O to was zapytałem i głosówka wpada od Basi.
1: Hej, Eska. Ja czekam, aż jutro o 4:30 zadzwoni mi ponownie budzik po ponad dwutygodniowym urlopie. Słuchać mam radę z tego powodu, prawda? Pozdrawiam.
0: Oj, no takie czekanie na ten pierwszy budzik po urlopie, kiedy trzeba wrócić do pracy, to trochę boli rzeczywiście. Słuchajcie, ale jest pomysł na to, żeby złagodzić taki ból. Sońta i Koroście, lot dzisiaj w Radiu SK, nasza nowa popołudniówka od godziny 15, więc mocno polecam tym, którzy i zarobieni dzisiaj po pracy i tacy mocno zmęczeni będą wracać już do domu i tym, którzy będą potrzebować poprawy nastroju. Po prostu.
2: Radio SK. Reklama.
3: Marzysz o własnym domu modułowym? Już 12 września zapraszamy do nowej siedziby Arte w Żdanowie obok Zamościa na wyjątkowy dzień otwarty. Piknik rodzinny, na którym zwiedzisz nasze domy pokazowe i zajrzysz na halę produkcyjną. Zobaczysz tam domy na różnych etapach realizacji oraz poznasz technologię ich budowy. Na uczestników czekają specjalne oferty i konkursy z nagrodami. 12 września, Żdanów 40B. Spotkaj się z nami. Arte.
4: Dyskontowe asy w Netto. Teraz polski ziemniak wczesny luz tylko 99 groszy za 1 kg, aż 60% taniej. A papier toaletowy trzywarstwowy Velvet, opakowanie 16 rolek, 1 plus 1 gratis. Netto, patent na tanie zakupy.
5: 3, 17, 41.
6: Co tak liczysz?
5: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 10 milionów w kumulacji.
6: O, ja też umiem liczyć.
7: 8, 11, 15.
8: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 10 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
9: Tutaj szybko! Mamy go!
10: Odnaleźliśmy zaginionego turystę. Jest cały i zdrowy.
11: Bez pełnego obrazu łatwo błędne wnioski. Żeby zrozumieć, trzeba zobaczyć i usłyszeć więcej. W TVP Info pokazujemy wydarzenia z różnych perspektyw. TVP Info. Zawsze pokazujemy pełny obraz. Dla Ciebie.
12: Wiadomo, że niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Wszystkie jaja z kowościółkowego Moja Kurka. Drugi tańszy produkt 50% taniej. A z kartą Moja Biedronka wszystkie suche makarony. Drugi tańszy produkt 50% taniej. Limit dzienny 6 sztuk, maksymalnie 3 z rabatem na kartę. Oraz kawa ziarnista Dallmayr Home Barista 1 kg. Krema Dolce i Forte 39,99 za każdą sztukę przy zakupie 2 sztuk. Limit dzienny 4 sztuki na kartę. Biedronka.
13: Codziennie niskie ceny.
14: Wszystko, czego dziś chcę.
15: To hity z kartą Moje Intermarché. Jak papryka czerwona kilogram 4,99. A od wtorku szynka bez kości kilogram 9,99.
16: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
17: Ta kawa zasługuje na gwiazdkę Michela.
18: Teraz na wybranych stacjach Shell dowolna kawa Shell Cafe 200 ml za 5 zł.
17: Polecam Michel Moron.
18: Najniższa cena z sieci z ostatnich 30 dni przed obniżką 10,99. Szczegóły na shell.pl.
19: To będzie ostatnia reklama.
20: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
21: Czas zrobić formę. Playlista na siłkę gotowa, karnet jest, jeszcze tylko kupię buty. Wow, ale okazja!
20: Taką okazję lepiej sprawdzić, bo cyberoszuści są zawsze w formie. Jeśli jesteś klientem mBanku, masz łatwiej, bo specjaliści Cyber Rescue pomogą Ci rozłożyć oszustów na łopatki. Szczegóły i regulamin świadczenia usługi dostępne na mbank.pl/cyberrescue.
22: I po reklamie.

to jest Tesco, to są hity na czasie, to Age, R&B, Ring My Bell. Najgorzej to przyjść rano do pracy z takim nastawieniem, o, będzie może fajnie, w dobrym towarzystwie wypije się taką aromatyczną kawusię, zrobić sobie tę kawusię, a potem tak nas porywa robota, że w okolicach właśnie 14 orientujemy się, że kawusia zimna, dobrego towarzystwa nie było i w sumie to jest jakoś tak średnio. No ale przed fajrantem jeszcze jest czas na to, żeby może ten kawusie w dobrym towarzystwie jednak nadrobić. Słuchajcie, jeżeli planujecie już przyszłoroczne wakacje, to podobno jakimś numerem jeden, jeżeli chodzi o wydarzenia przyszłorocznych wakacji właśnie, będzie zaćmienie słońca. Dopiero ono za rok, ale walka turystów o najlepsze miejsca już się zaczęła. Tak samo jak też walka fanów tego zjawiska o najlepsze miejsca do obserwacji. I uwaga, bo jest szał totalny w hiszpańskim El Palmar. Jedna z ofert noclegowych, a tak żeby zaćmienie słońca obserwować super, super miejscówki. Na noc z 1 na 2 dzień sierpnia przeszłego roku kosztuje ponad 33 tysiące euro. To już trzeba mieć porządne zaćmienie umysłu, żeby się na to zdecydować.

0: Reklama.
1: Duda! Pyszny kurczak, dobry skład, Duda!
2: Głodny nagród? Kupuj wędliny dla dzieci Dudusie oraz inne produkty marki Duda. Graj o maskotki i aż 50 tysięcy złotych. Sprawdź dudaloteria.pl.
1: Siła z piątka, cukru, brak, Duda, Duda, Day.
3: Barbara. Kiedy byłem małym Mariankiem, to do szkoły miałem zawsze pod górkę. W plecach miałem ciężki od książek, a liczyć musiałem na liczydle. A teraz? No teraz to idziesz do Media Expert i proszę. Laptopy, smartfony, tablety, słuchawki.
4: Dobra, Marian, nie przynudzaj, tylko bierz te sprzęty dla młodego, bo to okazja jest.
3: Oj, tak mi się na wspomnienia zebrało.
5: W Media Expert super niskie ceny na powrót do szkoły.
6: Kryminalne zagadki, które wciągają od pierwszej minuty. Antoni Królikowski i Jan Wieczorkowski w nowym sezonie Uroczyska. Oglądaj od poniedziałku do czwartku o 25 w czwórce.
7: Jakie buty i torebki na powrót do codzienności? Na eobuwie.pl znajdziesz zestaw, który podkręci twój styl na nowy początek. Sprawdź na stronie, w aplikacji i sklepach stacjonarnych. Eobuwie, wie, wie, wie.
8: W tym domu nigdy nie zwalnia.
9: Światłowód od Play. Śmiga, że hej!
10: Wybierz światłowód od Play i korzystaj z całą rodziną tak jak lubisz. Teraz już od 40 zł miesięcznie. Cena uwzględnia rabaty. 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności oraz 5 zł za zgody marketingowe. Dodatkowa opłata 5 zł za wypożyczenie routera.

0: bardzo podziękować.
1: Urodzinowa oferta Wectry. Tylko teraz internet światłowodowy za jedyne 35 zł miesięcznie przez 6 miesięcy. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na wectra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wectra.
2: Mówisz?
1: Masz. Materiał nie stanowi oferty. Cena zawiera rabaty 15 zł, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś mleko 3,2% UHT Mlekowita 1 litr. Najniższa cena sprzed 30 dni złoty 55. Stara cena 3,30. Teraz złoty 49 za opakowanie przy zakupie 6. A tylko w poniedziałek z kuponem Lidl Plus. Masło z polskiej mleczarni 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz złoty 99 przy zakupie 3 opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
4: Lidl, to się opłaca.
5: 3, 17, 41.
6: Co tak liczysz?
5: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 10 milionów w kumulacji.
6: O, ja też umiem liczyć.
7: 8, 11, 15.
8: A teraz w lotto kumulacja rewelacja. Graj o 10 milionów złotych w punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
9: Castorama.
10: Teoria
9: i praktyka.
10: W teorii po podłogi i płytki trzeba się najeździć.
9: A w praktyce wystarczy przyjechać do Castoramy, gdzie tylko teraz dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na panele podłogi drewniane i płytki. Akcja trwa do 1 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
11: To będzie ostatnia reklama. Pani Celinka z Kauflandu dzisiaj pakuje torby z zakupami.
12: Poniedziałek! Wyciśnij jak najwięcej z niskich cen!
11: Od poniedziałku do środy filet z piersi kurczaka 14,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. 5 kilo na osobę. A ser żółty w plastrach Mleko Vita 3,99 za opakowanie przy zakupie dwóch z Kaufland Card Extra. Kaufland.
13: I po reklamie.
14: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący elektrolity o tropikalnym smaku dla dzieci i młodzieży. Elektrowit 6-7.
15: Za nami wakacje, ale głowa do góry. Wciąż jeszcze mamy lato i to takie odczuwalne. Dziś w Przemyślu i regionie do 25 stopni. W kolejnych dniach też powyżej 20. Oczywiście noce i poranki chłodniejsze, bo w okolicy Dyszki. A propos wakacji, no właśnie, jutro pierwszy dzień zajęć w szkołach. Tam od nowa sporo dzieci, więc już teraz prosimy o ostrożną jazdę.
14: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z serią elektrolitów Electrovit 6-7.
16: Zbliża się 14. SK News. Jakub Konieczkowicz. Najciężej ranny mężczyzna w wypadku na A1 pod Częstochową jest właśnie operowany. To po tym, jak przed południem na autostradzie ciężarówka wjechała w pojazd służb drogowych.
17: Doznał wielonarządowych obrażeń, wymagał specjalistycznej diagnostyki. Trwa w tej chwili jego zabieg operacyjny.
16: Mówi Anna Ginał, rzecznik Wojewódzkiego Szpitala w Sosnowcu. Do szpitala trafiło jeszcze 3 poszkodowanych. 4 osoby zginęły na miejscu. Wszyscy to pracownicy firmy drogowej. Na miejscu wypadku dalej pracują służby, a jedynka w kierunku Katowic jest już jednak przejezdna. Wprowadzono tam ruch wahadłowy. Prokuratura bada sprawę pożaru magazynu przy ulicy Kasprowicza w Lublinie. Śledczy na razie nie potwierdzają z żadnych pojawiających się hipotez. Prace biegłego musiały jednak zostać przerwane. Powodem ryzyko zapalenia się budynku. Oględziny będą wznowione po zabezpieczeniu obiektu, mówi rzecznik prokuratury okręgowej w Lublinie Marcin Kozak.
18: Prokurator zweryfikuje wszelkie możliwe przyczyny powstania ognia. Wśród analizowanych hipotez procesowych, m.in. wersje dotyczące celowego podpalenia, powstania pożaru w wyniku awarii technicznej.
16: Postępowanie dotyczy pożaru wielkich rozmiarów. Straty oszacowano na blisko 5 milionów euro. Magazyn należał do firmy produkującej komponenty dla przemysłu lotniczego. Pierwszy dzwonek i pierwsze zmiany. Od dziś w szkolnych sklepikach i stołówkach obowiązuje nowe menu. W stołówce ma być więcej warzyw i pełnego ziarna, a w sklepiku i automatach produkty o obniżonej zawartości cukru, soli i tłuszczu.
19: SK Przemyśl News.
15: Krzysztof Pomorski. Ulica Mickiewicza w Przemyślu zyska już niebawem więcej zieleni. Planowane są tam bowiem nasadzenia roślin, mówi wiceprezydent miasta Bartłomiej Barszczak.
20: Postanowiliśmy, że zmienimy oblicze ulicy Mickiewicza. Dobraliśmy już odpowiednie rodzaje roślin. Przed nami zakup i same nasadzenia, które zajmą nam około 20-25 dni.
15: Nowe rośliny pojawią się też na ulicy Lwowskiej oraz na obwodnicy miasta. To ważne info dla pasażerów Miejskiego Zakładu Komunikacji w Przemyślu. Za nami wakacje, więc od dziś autobusy kursują już w dni poprzednie według rozkładu jazdy, jak w dni robocze szkolne.
21: 14:02. Kto już ma fajrancik, a kto jeszcze tylko chwilunię musi, no nie ukrywajmy, pościemniać. Bo na końcówce w pracy to już się zawsze trochę ściemnia. Jonathan PZ i Liwka obejmuje noce. Tym numerem otworzymy kolejną godzinę z hitami na czasie. Potem będzie Mans Zemlow, będzie też Zara Larsson, a ja nazywam się Rafał Adamczak. Dzień dobry.

0: Timberg, Sick Bromance w Radiu SK, to są hity na czasie, 16 po drugiej. No dzisiaj rozpoczęcie roku szkolnego, wiadomo, taka sprawa oficjalna, trzeba było pójść w białej koszuli, przyjąć do wiadomości to, co było do przyjęcia, ale właśnie jedną z informacji na pewno był nowy plan lekcji, który pewnie też to usłyszeliście, w najbliższych dniach pewnie się jeszcze parę razy zmieni. No i teraz pod ten plan lekcji trzeba dostosować wiele rzeczy, a za chwileczkę trzeba będzie dostosować jeszcze co? Zajęcia pozalekcyjne. A co z tymi zajęciami pozalekcyjnymi? No i czasami trzeba będzie właśnie na nie dzieci wozić, odbierać, czasami bardzo szybko przemieścić się z jednego punktu do drugiego, żeby zdążyć z jednych na drugie, a w międzyczasie jeszcze na pociechę poczekać. I właśnie ciekaw jestem, jakie macie sposoby na czekanie w czasie tych zajęć pozalekcyjnych na swoje dzieciaki. Czy przycinacie komara w samochodzie? Czy może tak sobie organizujecie czas, że jednak szybko gdzieś uciekacie na zakupy i potem szybko wracacie i generalnie towarzyszy wam ciągły pęd? No to takie są plany na najbliższe tygodnie i jakoś na pewno w tym wszystkim się odnajdziemy. Ale są też tacy, którzy czekają jeszcze na bardzo przyjemne sprawy. Angelika z Amsterdamu się do mnie odezwała.
1: Cześć SK, ja najbardziej czekam na urlop, bo wy już wszyscy jesteście zazwyczaj po urlopach. Ja dopiero 11 jadę właśnie do Polski na urlop zobaczyć się z rodziną po dłuższym okresie, także...
0: No proszę. No, to dziękujemy. Może być pięknie? Może, jak się okazuje.
2: Radio SK. Reklama.
3: Zjadłbyś coś? W lodówce jest coś dobrego.
4: Taurus z Pilsna. Tradycyjne dania gotowe, wyśmienite gołąbki, pizza, pierogi czy krokiety.
3: Do tego kiełbasy i wędliny.
4: Naturalnie, domowo, ale i...
3: szybko. Taurus. Podkarpacki smak, który robi dobrą robotę.
4: Pytaj o Taurusa w swoich sklepach spożywczych.
5: Nie zwalniaj, gdy świat przyspiesza. Wybierz prawo w Wyższej Szkole Biznesu National Louis University. Studiuj stacjonarnie, niestacjonarnie lub hybrydowo real-time. Prawo w biznesie, administracji i ogólne. Więcej szczegółów na wsp-nlu.edu.pl. Jedna znajomość może zmienić wszystko.
6: Mózg paruje od szarej codzienności? Czas na totalny reset. Wskakuj na rower i ruszaj przed siebie malowniczymi trasami Velo Małopolska. Tatry, Pieniny, rzeki, świetne widoki i absolutny chillout. Jedziesz kompletnie bez spiny, w swoim tempie, robisz fajne foty i chłoniesz wolność. Czysta energia pod kołami. Sieć tras rowerowych Velo Małopolska to doskonały plan relaksu. Sprawdź na rowery.visitmałopolska.pl. Zaprasza Iwona Gibas, członek zarządu województwa małopolskiego.
7: Solidna budowa zaczyna się od dobrych podstaw. Dlatego, gdy liczy się trwałość, stabilizacja i szybka realizacja, wybór jest prosty. geowłokninadrogowa.pl. W ofercie znajdziesz geowłókniny drogowe, geotkaniny i rozwiązania do ogrodu, podjazdu oraz inwestycji budowlanych. Wygodnie zamawiasz online, a szybka dostawa kurierem trafia prosto pod wskazany adres. geowłokninadrogowa.pl. Geowłókniny z dostawą na Twoją inwestycję. Materiał stacjonarnie można także odebrać w Korczynie przy ulicy Stanisława Pigonia 103A.
8: Centrum Finansowe Opal i Kancelaria Prawna Afix Grzegorz Tomas, doradcy podatkowego i brokera ubezpieczeniowego, zmieniły adres. Zapraszamy do nowych biur przy ulicy Grunwaldzkiej 65A w Przemyślu. Telefon 602-520-674.
9: Mamusiu, a czy kot w butach miał również buciki ze sklepu Bucik?
10: Na pewno. W końcu to ogromny wybór obuwia dla dzieci najlepszych polskich producentów. Wygodnych bucików do szkoły i przedszkola, modnych pantofelków i modnych tenisówek. A dlaczego pytasz?
9: Tak po prostu.
10: Obuwie Tex. Na każdą okazję. Dla każdego dziecka.
9: Zapraszamy.
10: Przemyśl, ulica Wincentego Pola 17. www.texhurt.pl.
11: Stalowe Festiwal 2026. Od piątku 4 września do niedzieli 6 września Błonia nad Sanem w Stalowej Woli. W piątek Aster, Young Iggy, Young Leosia, Gips i Opał. W sobotę akurat Ewa Koc, Lordofon i Myslowic. A w niedzielę Zalia, Ania Karwan, Krzysztof Cugowski z zespołem Mistrzów oraz Grupson. Do tego mała scena i jeszcze więcej muzyki. 4-6 września. Błonia nad Sanem, Stalowa Wola. Wstęp wolny. Na Stalowy Festiwal zaprasza prezydent Stalowej Woli Lucjusz Nadbereżny.
3: To będzie ostatnia reklama.
12: Cześć, tu Ewa Chodakowska. Ruszaj po swoje w nowej kolekcji Reebok. Wygoda, sportowy styl i energia, które towarzyszą Ci od pierwszego kroku. Sprawdź nowości w CCC i Worldbox.
13: I po reklamie.

0: Jeszcze niedawno takie hity na czasie to mogliśmy sobie konsumować, dyndając w hamaku, na leżaku, w basenie też można było, a teraz to co? W robocie utknęliśmy, przynajmniej w większości. No i też hity dają radę i poprawiają nam humory i o to chodzi. MJ Daily, Daily Supreme, za nami to jest Teska, to są hity na czasie. Tate McRae, Greedy już za chwileczkę, a po 15, czyli za 24 minuty. Nowa popołudniowa sytuacja u nas w Esce. Sońta i Korościel, oni będą z wami, oni będą dbać o wasze powroty z pracy do domu. Hej, a może ktoś pracuje tak, że po południu idzie z domu do pracy? No to z wami też będą.
1: Radio SK. Autopromocja.
2: Co sprawia, że czujesz dreszczyk emocji? A. Przejazd górską kolejką. B. Horror oglądany po ciemku. C. Nie mogę powiedzieć, bo dzieci słuchają.
3: Ale ty już wiesz, o czym myślę.
2: A jaka będzie twoja odpowiedź? Zgłoś się na sk.pl i słuchaj imprezki w Radiu SK. Zgarnij 300 i bilety na Nie patrz w dół 2.
4: Sponsorem konkursu jest Monolith Films, dystrybutor filmu Nie patrz w dół 2.
5: Autopromocja.
6: Reklama.
7: Teraz w Deichmann nieprzecenione sneakersy Adidas, Nike, Fila, Puma, Skechers 4F i inne kupisz z rabatem 20%. Oferta dla klientów Deichmann Plus ważna przy zakupach za minimum 219 zł. Dobre ceny, dobre buty. Po prostu Deichmann.
8: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
9: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy zł przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
10: Nocne maratony filmowe Helios prezentują Maraton Nie patrz w dół. 4 września w ciągu jednej nocy zagramy kolejne dwie części serii z premierowym Nie patrz w dół 2, a dalej jeszcze przerażające Dziecko nocy i Kto zabił Penny Lane. Maraton Nie patrz w dół w kinach Helios. Start 4 września, godzina 23. Więcej na helios.pl.
11: Pani Celinka zaczyna nowy tydzień w Kauflandzie.
12: Poniedziałek! Ja też nie mogłam się doczekać.
11: Od poniedziałku do środy herbata Lipton 92 torebki. Kup jedno opakowanie z Kaufland Card Extra, drugie tańsze gratis, 6 na osobę. A artykuły Ariel kup jeden z Kaufland Card Extra, drugi tańsze gratis, 4 na osobę. Kaufland.
13: Gombao 3-3. Mata, Wyguś, Tadeo i Szczepan wystąpią na Podkarpaciu. 12 września Sokołów Małopolski stanie się jednym z przystanków trasy G3-3 Tour. Na placu targowym przy ulicy Łaziennej na scenie wystąpi legendarne Gombao 3-3 w pełnym składzie. Mata, Wyguś, Tadeo i Szczepan. Zapamiętajcie datę. 12 września Sokołów

0: Małopolski Plac Targowy. Tylko 10 minut od Rzeszowa trasą S19. Otwieramy bramy o 17. Zapraszamy. Bilety dostępne na e-bilet.pl.
1: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład majonez dekoracyjny Winiary w nowej cenie regularnej 7,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 9,32. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
2: Lidl, to się opłaca.
3: Popcorn w kinie za 35,99? Popcorn się ceni. Na szczęście kuchnia Wikinga ceni ciebie. Za 35,99 masz pyszne śniadanie, obiad i kolację z dowozem do domu pod same drzwi. Zamów dietę Start za 35,99 na kuchniawikinga.pl. Dieta Start od kuchni Wikinga. Polecam. Cezary Pazura.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: 3, 17, 41.
6: Co tak liczysz?
5: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 10 milionów w kumulacji.
6: O, ja też umiem liczyć.
7: 8, 11, 15.
8: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 10 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
9: I po reklamie.
10: Esko.

O tej porze w pracy to już może być takie delikatne zmęczenie, że się sen do oczu ciśnie. Człowiek myśli o tym, żeby trochę przyciąć komara gdzieś tam na zapleczu. Ale nie róbcie tego, nie róbcie tego. My gramy hity na czasie w Radiu SK. Post Malone, Swaley, Sunflower za nami, a u nas idzie nowe. Za 4,5 minuty godzina 15 po 15. Sońta i Korościel w Radiu SK.

0: Reklama.
1: Marian, a gdzie mogę kupić
2: Na mediaexpert.pl.
1: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
2: Na mediaexpert.pl.
1: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
2: Barbara, na mediaexpert.pl.
3: Stalowy Festiwal 2026. Od piątku 4 września do niedzieli 6 września Błonia nad Sanem w Stalowej Woli. W piątek Aster, Young Iggy, Young Leolsia, Gips i Opał. W sobotę akurat Ewa Koc, Lordofon i Myslowic. A w niedzielę Zalia, Ania Karwan, Krzysztof Cugowski z zespołu Mistrzów oraz Grupson. Do tego mała scena i jeszcze więcej muzyki. 4-6 września. Błonia nad Sanem, Stalowa Wola. Wstęp wolny. Na Stalowy Festiwal zaprasza prezydent Stalowej Woli Lucjusz Nadbereżny.
4: Słyszałaś, że diety od Blokuła dowożą w naszej okolicy?
5: O, to świetny moment, żeby znowu zadbać o dobre nawyki.
4: Dokładnie tak. Zbilansowane posiłki od dietetyków trafiają prosto pod twoje drzwi.
5: A jak upewnić się, że dostawa dociera też do mojej miejscowości?
4: Wystarczy wejść na dietyodblokuła.pl i wpisać swoje miasto. A jeśli jeszcze go tam nie ma, skontaktuj się z biurem obsługi klienta i zapytaj o uruchomienie nowej trasy.
6: Zyskaj czas dla bliskich i ciesz się wybitnym smakiem każdego dnia. Zamów już dziś na dietyodblokuła.pl.
7: Hej, tu IKEA. Dawno się nie widzieliśmy. W domu po staremu? To wpadnij po nowe pomysły. Czeka na ciebie naprawdę dużo inspiracji. Do zobaczenia w sklepach, aplikacji i na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
3: Gombao 3-3. Mata, Wyguś, Tadeo i Szczepan wystąpią na Podkarpaciu. 12 września Sokołów Małopolski stanie się jednym z przystanków trasy G3-3 Tour. Na placu targowym przy ulicy Łaziennej na scenie wystąpi legendarne Gombao 3-3 w pełnym składzie. Mata, Wyguś, Tadeo i Szczepan. Zapamiętajcie datę. 12 września Sokołów Małopolski, plac targowy. Tylko 10 minut od Rzeszowa trasą S19. Otwieramy bramy o 17. Zapraszamy. Bilety dostępne na e-bilet.pl.
8: Ciekawy nowych smaków? Odważ się i odkryj wyraziste desery, przekąski i sery. Nie przegap takich pyszności. Sprawdź w Lidlu wyjątkowe produkty w stylu iberyjskim. Od poniedziałku wszystkie wędliny marki Solentmar 25% taniej przy zakupie 20.

0: Cześć, to Dominika z Autoglas. Masz uszkodzenie na przedniej szybie? Autoglas naprawisz ją w 30 minut. Mamy ponad 100 serwisów w Polsce, a z odpowiednim ubezpieczeniem nic nie płacisz. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
1: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
2: 3, 17, 40.
3: Co tak liczysz?
2: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 10 milionów w kumulacji.
3: O, ja też umiem liczyć.
4: 8, 11, 15.
5: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 10 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
6: SK Cinema. Newsy ze świata filmu, seriali i telewizji na wyciągnięcie ręki.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Co w tym domu nigdy nie zwalnia?
9: Światłowód od Play.
10: Śmigaj.

0: i terminowe płatności oraz 5 zł za zgody marketingowe. Dodatkowa opłata 5 zł za wypożyczenie routera.
1: Play. I po reklamie. Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący elektrolity o tropikalnym smaku dla dzieci i młodzieży. Elektrowit 6-7.
2: To dobry moment na kolejne dziś info dla kierowców. Na ulicach Przemyśla spory ruch, nie brakuje też utrudnień remontowych, więc uważajcie. Gdzie to możliwe, wpuszczajcie się na suwak. I zamiast nerwów, spokój i uśmiech. Górą do końca dnia pogodnie, wieczorem temperatura poleci do 18 stopni, nocą 12, jutro 23 i nadal słonecznie.
1: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z serią elektrolitów Electrovit 6-7.
3: Minęła 15, SK News, Jakub Konieczkowicz. Nie mam wątpliwości, że mieliśmy do czynienia z celowym podpaleniem, potwierdził szef resortu spraw wewnętrznych. To w sprawie pożaru w fabryce dronów w Skarżysku Kamiennej. Marcin Kierwiński przekazał, że zabezpieczone na miejscu ślady wskazują na inspirację ataku przez obce służby.
4: Domniemany sabotażysta został przepłoszony. On nie zrealizował swojego celu. Tam cel, jak wynika z zabezpieczonych materiałów, był znacznie dalej idący.
3: Śledztwo w sprawie tego pożaru, przypomnijmy, prowadzi Prokuratura Krajowa. Postępowanie toczy się pod kątem aktu terroru inspirowanego przez obcy wywiad. Są zarzuty za atak na 13-letnią Ukrainkę w Siedlcach. 41-letnia kobieta odpowie za znieważenie i przemoc wobec nastolatki. Do ataku doszło tydzień temu na placu Sikorskiego w centrum Siedlec. Kobieta zaatakowała, gdy usłyszała, że dziewczynka mówi po ukraińsku.
5: Naruszyła ona nietykalność cielesną 13-latki. Znieważała matkę dziewczynki słowami powszechnie uznanymi za obelżywe.
3: Mówi Katarzyna Wąsak, prokurator rejonowy w Siedlcach. W chwili ataku sprawczyni była pod wpływem alkoholu. Grozi jej do 5 lat więzienia. Dziś mecze 1:32 finału piłkarskiego Pucharu Polski. Do gry wchodzi m.in. warszawska Legia. Wojskowi o 20:30 zagrają na wyjeździe z Motorem Lublin. A już o 16:00 m.in. Piast Gliwice zagra w Bydgoszczy z Chemikiem, a Zagłębie Lublin na wyjeździe z Siarką Tarnobrzeg.
6: SK Przemyśl.
2: Krzysztof Pomorski. W Przemyślu otwarty został nowy miejski żłobek. Dla wygody rodziców działał będzie w dwóch lokalizacjach. Przy ulicy Prądzyńskiego w budynku przedszkola numer 16 i przy Głowackiego w przedszkolu numer 2. Na ten moment korzysta z niego blisko 40 maluchów. Pamięć kolejowych pokoleń w archiwach państwowych. To hasło zbiórki prywatnych pamiątek i dokumentów związanych z koleją. Do udziału w niej zachęca także Archiwum w Przemyślu. Cel to zachowanie pamięci o polskiej kolei i kolejarzach oraz uczczenie jubileuszu stulecia PKP. Akcja trwa do 2 października.
7: Sonta i Koroście.
8: Czyli SK.
7: SK. W radiu SK. SK.
9: Teramy?
10: Tak, kolej.
9: Dzień dobry, kochanie. Witamy bardzo serdecznie. Długo czekaliśmy na ten moment, kiedy będziemy mogli odezwać się wreszcie w radiu SK.
10: Radio SK. Sonia Kroście, SK w radiu SK. Rzadko się coś robi, rzadko pierwszy raz robi się drugi raz, a to w naszym wypadku taka właśnie sytuacja. Więc cieszę się, że jesteście z nami i możemy to zrobić grupowo.
9: Tak. Tak, róbmy to grupowo. Tak naprawdę, proszę państwa. O. Dyrektor pozwolił nam wybrać sobie pierwszą piosenkę i wzięliśmy Justina Biebera. To dużo o nas mówi.
10: Znaczy wzięliśmy coś innego, bym powiedział, to nie może być. Jest Justin Bieber, Nicki Minaj. Gramy w Radiu SK.

0: Dawid Kwiatkowski i Margaret, później ci opowiem w Radiu SK. W Radiu SK również od dzisiaj nowy program popołudniowy. Sonita Karościel, czyli SK w Radiu SK. Jesteśmy dzisiaj pierwszy raz, witamy, dziękujemy za ciepłe przyjęcie. Pierwsze recenzje już, proszę państwa, płyną. No. Napisała moja żona.
1: No.
0: Nie uwierzysz. Napisała tak, pierwsze koty za płoty.
1: A wiesz, że twoja żona napisała również do mnie?
0: Co napisała?
1: I napisała, ty fajnie, a ten mój do...
0: Nie. Poczekaj, ale to ty jesteś ten jej.
1: Nie, ty jesteś ten jej, a ja jestem ten jej, jak ty nie wiesz.
0: Pierwsze koty za płoty, wiesz co to tak naprawdę oznacza?
1: To znaczy, że było bardzo źle, ale ona nie jest w stanie ci tego powiedzieć.
0: A jednocześnie...
1: Ci, nie, martw się, Marcin, jak pierwszy raz byliśmy razem w sytuacji intymnej, to też ci poszło umiarkowanie, a teraz już jest w miarę dobrze.
0: Wtedy też dostałem takiego SMS-a.

0: Swedish House Mafia i Licky Lee. Happiness is so sad. To jest taki przewrotny tytuł, proszę Państwa, że szczęście jest takie smutne. Tu Sońta i Korościel, czyli SK w Radiu SK. My tu jesteśmy dzisiaj pierwszy raz. Jesteśmy zestresowani. Nie znamy słuchaczy i chcielibyśmy, żeby słuchacze nam się trochę przedstawili.
1: Myślisz, że słychać po nas?
0: Myślę, że słychać. Mati, widać po mnie. Kojarzysz tego mema Mati, widać po mnie, nie?
1: Teraz będzie słychać po nas? Takim memem z nami. Mam nadzieję.
0: Jest coś takiego jak Messenger Radia SK.
1: Tak, i tam się wysyła głosówki.
0: Aha. Gdybyście na przykład chcieli zrecenzować naszą pracę, można nas też obrażać. My jesteśmy bardzo otwarci na krytykę z tego względu, że my do niej przywykliśmy.
1: Nie mamy innego wyjścia w obecnej sytuacji.
0: Dokładnie. Tak jakby chcielibyście wyrazić zdanie na temat pracy Cinka, szczególnie Cinka, to zapraszamy serdecznie Messenger Radia SK.
1: Radia SK. Głosówki. Zapraszamy. Biorę to na klatę.
2: Sońta i Korościel.
3: Czyli SK.
2: Radio SK.
3: Radio SK. Autopromocja.
4: Szkoła, praca, kanapki. Jak ja mam to wszystko ogarnąć?
5: Chyba będą potrzebne supermoce.
6: Wejdź na sk.pl i napisz, w jaką supermoc wyposażyłbyś siebie i swoje dziecko na nowy rok szkolny.
7: Codziennie rano w SC do zgarnięcia mocny zestaw. 1000 złotych i coś na śniadanie.
8: Sponsorem konkursu jest Cedro PSA, właściciel marki Duda. Producent szyneczki, parówek, kabanosów, Dudusie.
3: Autopromocja.
9: Reklama. A teraz w RTV Euro AGD. Żeby się nowe, lepsze miało. Żeby się już jutro ze sprzętu korzystało. Żeby się łatwiej kupowało. By się sprawniej montowało. Żeby się taniej miało. Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach na euro.com.pl.
10: Gombao 3-3. Mata, Wyguś, Tadeo i Szczepan wystąpią na Podkarpaciu. 12 września Sokołów Małopolski stanie się jednym z przystanków trasy G3-3 Tour. Na placu targowym przy ulicy Łaziennej na scenie wystąpi legendarne Gombao 3-3 w pełnym składzie. Mata, Wyguś, Tadeo i Szczepan. Zapamiętajcie datę. 12 września Sokołów Małopolski, plac targowy. Tylko 10 minut od Rzeszowa trasą S19. Otwieramy bramy o 17. Zapraszamy. Bilety dostępne na e-bilet.pl.
11: Quick Service, laboratorium elektroniki. Dorabiamy wszystkie kluczyki samochodowe i motocyklowe. Profesjonalna diagnostyka komputerowa z wydrukiem. Naprawa i programowanie komputerów i modułów samochodowych. Chip tuning, większa moc, mniejsze spalanie. Naprawiamy AdBlue, zabory EGR, filtry DPF i FAB. Z elektroniki zrobimy wszystko, to nasza pasja. Zapraszamy warsztaty do współpracy. W ofercie również wymiana rozrządów, sprzęgła, klocków, olei, filtrów, naprawa klimatyzacji. Quick Service, telefon 667 262 377. Dojazdowa 9, www.quickservice.com.pl.
12: 3500 metrów nad ziemią oddech staje się płytszy. Serce przyspiesza, a lęk wysokości odcina ci drogę ucieczki. Kontynuacja wielkiego hitu. Nie patrz w dół 2. W kinach. Poleca Radio SK.
13: Szukasz drzwi i podłóg, które stworzą unikalny charakter Twojego wnętrza? W salonie Multiform znajdziesz kompleksowy wybór. Oferujemy drzwi wewnętrzne i zewnętrzne, eleganckie klamki oraz podłogi laminowane, winylowe i prawdziwe drewno. Nasi doświadczeni doradcy dopasują styl, kolorystykę i funkcjonalność do Twoich potrzeb. Ponad 30 producentów drzwi i 300 modeli podłóg. Ponadto transport i montaż. Twój projekt, nasza ekspercka realizacja. Salon Multiform, Przemyśl, Zielińskiego 14.
14: Ubezpieczenie samochodu w banku?
15: Tak, w Erste Bank Polska kupisz je online. Z kontem i ubezpieczeniem auta w Erste Online możesz zyskać do 800 zł w promocji. Szczegóły na erste.pl/bonus. Organizatorem promocji zyskaj do 800 zł z kontem i ubezpieczeniem auta jest Erste Bank Polska SA. Przystąpisz do niej do 30 września 2026 roku. Kierujemy ją do nowych klientów. Konto to rachunek płatniczy. Erste Online to usługi bankowości elektronicznej. Więcej na erste.pl/pad. Erste Bank Polska SA jest agentem ubezpieczeniowym wpisanym pod numer 111-35943-A do rejestru pośredników ubezpieczeniowych, który prowadzi KNF. Więcej na erste.pl. Materiał marketingowy stan na 1 sierpnia 2026 roku.
16: To będzie ostatnia reklama.
17: Ta kawa zasługuje na gwiazdkę Michela.
18: Teraz na wybranych stacjach Shell dowolna kawa Shell Cafe 200 ml za 5 zł.
17: Polecam Michel Moron.
18: Najniższa cena z sieci z ostatnich 30 dni przed obniżką 10,99. Szczegóły na shell.pl.
19: I po reklamie.

0: Ale to był ja. To, co masz ty, Dawid Podsiadło w Radiu SK. SK, czyli Sońta Korosiel w Radiu SK. Dzisiaj zupełnie nowe popołudnie. No i poprosiliśmy was o opinię. Nie wiem, czy nie będziemy żałowali. Naszą skrzynkę odbiorczą eskowego Messengera zasypało dwoma dokładnie dźwiękami. Na początek Seweryn, posłuchajmy.
1: Ten Korosiel to nie jest przypadkiem ściągnięty z konkurencji?
2: Nie, proszę pana, nie, pan pomylił ewidentnie. Ja nie jestem ściągnięty z konkurencji, to Sońta jest ściągnięty z konkurencji.
0: Michał się napatoczył.
2: Ja się napatoczyłem, tak.
0: Łazi za mną od lat.
2: Także panu się pomyliło. Dalej pana lubimy, ale tutaj akurat troszkę się panu pomyliło. Czy ktoś jeszcze chciałby zrecenzować tę naszą, chciałem powiedzieć pracę, ale trudno to nazwać pracą, to co tu robimy?
3: No witam panowie. Nie jest źle, ale powiem jedno. Gorzej było i klaskali. Pozdrawiam.
0: Pozdrawiamy, czyli mamy jeszcze bufor, może być ciut gorzej.
2: Możemy jeszcze zanurkować, tak.

0: Nelly Furtado, Say It Right w Radiu SK. To jest program SK w Radiu SK, Sońta i Korościel. Słuchacze tu dzwonią i recenzują naszą pracę. Raz miło, raz niemiło, proszę Państwa, ale my jesteśmy otwarci na wszelką krytykę. Po to tu jesteśmy, słuchamy.
1: Bardzo dobry start, dobre wybicie z progu.
2: Tylko nie spadnijcie, panowie, na bólę. Pan Korościel coś o tym wie. Pozdrawiam.
3: Kolego, ja też coś o tym wiem, ponieważ to ja jestem tą bólą.
0: Wiesz co, a propos skoków i bóli, ta informacja nie przebiła się za bardzo do mediów, ale ja wiem, ponieważ jestem dobrze poinformowany, że Kamil Stoch zrobił takie duże pożegnanie
3: teraz
0: w jednej restauracji pod Zakopanem w miniony weekend dla 400 osób. Przyjechało około 100 skoczków i w sumie ważyli 1000 kilo.
3: I żaden nie ustał.
0: Żaden.
4: Sońta i Korościel.
5: Sońta i Korościel, czyli SK.
4: SK.
5: Radio SK.
4: SK.
5: Radio SK.
6: Reklama.
7: Patrz, Barbara, ale no. Media Expert jest mega.
8: No.
7: A tamta to jest mega.
8: Mega, mega.
9: Mega okazje w Media Expert. Na przykład smartfon Samsung Galaxy A27. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1529 zł. Teraz za jedne 1199. Z kodem rabatowym.

Na 30 zł. Witaj w klubie gotowych na pierwszy dzwonek. Artykuły szkolne, podręczniki i wyposażenie do pokoju ucznia znajdziesz w salonach Empik i na empik.com. Teraz w salonach 5 plus 2 albo 10 plus 5 na wszystkie artykuły szkolne, lunchboxy i bidony z aplikacją Empik. A dla fanów kolekcji Harry Potter, Snoopy, Hello Kitty, Square Style 2 plus 2 na drugi tańszy produkt. Wybieraj spośród plecaków, piórników i wielu innych szkolnych akcesoriów. A na empik.com podręczniki w dobrych cenach z darmową dostawą do salonów Empik.

0: bardzo podziękować.
1: Urodzinowa oferta dla obecnych klientów Wektry. Tylko teraz Netflix, Disney Plus i Eleven Sports za 35 zł miesięcznie przez cały rok. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na wektra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wektra.
2: Mówisz?
3: Masz.
1: Materiał nie stanowi oferty, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
4: Tylko teraz. Pobierz aplikację Pepco i odbierz aż 20% rabatu powitalnego na pierwsze zakupy. Oferta dla nowych użytkowników ważna do 26 września przy zakupach za minimum 50 zł. Regulamin na pepco.pl.
5: Nowy sezon w CCC. Kup dwa dowolne produkty i zyskaj minus 50% zwrotu za tańszy. Nowe buty, plecak czy akcesoria? Postaw na Reebok, Adidas, Vans, DC, Kappa i inne znane marki. Wartość zwrotu otrzymasz na kartę podarunkową Modivo. Skorzystaj do 5 września w salonach CCC.
6: Kasa fiskalna, nowy komputer, sprawne oprogramowanie. Artkod zapewni to wszystko dla Twojej firmy. Sprzedajemy i serwisujemy kasy oraz drukarki fiskalne, sprzęt komputerowy, programy dla firm oraz podpisy kwalifikowane. Świadczymy profesjonalne usługi informatyczne i outsourcing IT dla firm. Odwiedź nas w salonie w dni robocze od 9 do 15. Świętego Jana Nepomucena 13 w Przemyślu. My zajmiemy się technologią, a Ty tym, co robisz najlepiej. Artkod.
7: Gombao 3-3. Mata, Wyguś, Tadeo i Szczepan wystąpią na Podkarpaciu. 12 września Sokołów Małopolski stanie się jednym z przystanków trasy G3-3 Tour. Na placu targowym przy ulicy Łaziennej na scenie wystąpi legendarne Gombao 3-3 w pełnym składzie. Mata, Wyguś, Tadeo i Szczepan. Zapamiętajcie datę. 12 września Sokołów Małopolski, plac targowy. Tylko 10 minut od Rzeszowa trasą S19. Otwieramy bramy o 17. Zapraszamy. Bilety dostępne na e-bilet.pl.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Witaj w klubie gotowych na pierwszy dzwonek. Artykuły szkolne, podręczniki i wyposażenie do pokoju ucznia znajdziesz w salonach Empik i na empik.com. Teraz w salonach Empik z aplikacją aż 20 zł rabatu przy zakupach za minimum 100 zł na plecaki, piórniki, bidony, śniadaniówki i inne artykuły szkolne. A na empik.com wszystko do pokoju ucznia aż do 40% taniej. Od biurek, krzeseł, po lampki i organizery oraz podręczniki w dobrych cenach z darmową dostawą do salonów Empik.
10: I po reklamie.

0: To coś, to jest nowość w Radiu SK, White 2115 dla znajomych.
1: On jest Polakiem, ten White?
0: Tak, to jest White Shore dla znajomych. Znasz, rozumiesz polski, słyszałeś tę piosenkę?
2: Rozumiem, bardzo fajna piosenka, bardzo fajna. Za chwilę newsy będą w Radiu SK, zapraszamy.

0: Reklama.
1: Marian, o czym myślisz?
2: A, o tych multirabatach w Media Expert. Piąty produkt można zgarnąć za złotówkę. A ty, Barbara?
1: O mega okazjach w Media Expert.
2: A, no widzisz, wielkie umysły myślą podobnie.
3: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
4: Mózg paruje od szarej codzienności? Czas na totalny reset. Wskakuj na rower i ruszaj przed siebie malowniczymi trasami Velo Małopolska. Tatry, Pieniny, rzeki, świetne widoki i absolutny chillout. Jedziesz kompletnie bez spiny, w swoim tempie, robisz fajne foty i chłoniesz wolność. Czysta energia pod kołami. Sieć tras rowerowych Velo Małopolska to doskonały plan relaksu. Sprawdź na rowery.visitmałopolska.pl. Zaprasza Łukasz Smułka, marszałek województwa małopolskiego.
5: Stalowy Festiwal 2026. Od piątku 4 września do niedzieli 6 września Błonia nad Sanem w Stalowej Woli. W piątek Aster, Young Iggy, Young Leosia, Gips i Opał. W sobotę akurat Ewa Koc, Lordofon i Myslowic. A w niedzielę Zalia, Ania Karwan, Krzysztof Cugowski z zespołu Mistrzów oraz Grupson. Do tego mała scena i jeszcze więcej muzyki. 4-6 września. Błonia nad Sanem, Stalowa Wola, wstęp wolny. Na Stalowy Festiwal zaprasza prezydent Stalowej Woli Lucjusz Nadbereżny.
6: Solidna budowa zaczyna się od dobrych podstaw. Dlatego, gdy liczy się trwałość, stabilizacja i szybka realizacja, wybór jest prosty. geowłokninadrogowa.pl. W ofercie znajdziesz geowłókniny drogowe, geotkaniny i rozwiązania do ogrodu, podjazdu oraz inwestycji budowlanych. Wygodnie zamawiasz online, a szybka dostawa kurierem trafia prosto pod wskazany adres. geowłokninadrogowa.pl. Geowłókniny z dostawą na Twoją inwestycję. Materiał stacjonarnie można także odebrać w Korczynie przy ulicy Stanisława Pigonia 103A.
7: Zjadłbyś coś? W lodówce jest coś dobrego.
8: Taurus z Pilsna. Tradycyjne dania gotowe, wyśmienite gołąbki, pizza, pierogi czy krokiety.
7: Do tego kiełbasy i wędliny.
8: Naturalnie, domowo, ale i
7: szybko.
8: Taurus.
7: Podkarpacki smak, który robi dobrą robotę.
8: Pytaj o Taurusa w swoich sklepach spożywczych.
5: Gombao 3-3. Mata, Wyguś, Tadeo i Szczepan wystąpią na Podkarpaciu. 12 września Sokołów Małopolski stanie się jednym z przystanków trasy G33 Tour. Na placu targowym przy ulicy Łaziennej na scenie wystąpi legendarne Gombao 3-3 w pełnym składzie: Mata, Wyguś, Tadeo i Szczepan. Zapamiętajcie datę: 12 września, Sokołów Małopolski, plac targowy. Tylko 10 minut od Rzeszowa trasą S19. Otwieramy bramy o 17. Zapraszamy. Bilety dostępne na e-bilet.pl.
9: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
10: Bezterminowa gwarancja na naprawę szyby? W Autoglas to standard, by zapewnić Ci spokój za kierownicą. Nie ryzykuj i zadbaj o swoje bezpieczeństwo. Zadzwoń do nas na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
9: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: Kaufland jest fresh.
13: Już 4 kategorie z laurem klienta. Od poniedziałku do środy ziemniaki tylko 99 groszy za kilogram. Tak, ziemniaki tylko 99 groszy za kilogram. A banany kilogram jedynie 2,99 z Kaufland Card Extra. 2 kilo na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland. Kaufland jest
14: fresh. I po reklamie.
15: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący elektrolity o tropikalnym smaku dla dzieci i młodzieży. Elektrowit 6-7.
16: Na ulicach Przemyśla nieco bardziej wzmożony ruch. W razie potrzeby szybko i sprawnie twórzcie korytarze życia.
17: Pamiętajmy o tym, że jak jedzie pojazd uprzywilejowany na sygnale, trzeba zjeżdżać do krawędzi jezdni.
16: To szef Przemyskiego Pogotowia Rafał Kijanka. Prognozy pogodne: wieczorem 18 stopni, nocą 12, jutro 23.
15: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z serią elektrolitów Electrovit 6-7.
18: Minęła 16. SK News. Jakub Konieczkowicz. Ładunki wybuchowe przy elektrowni obok granicy z Polską. Zagrożenia dla mieszkańców nie ma, donoszą niemieckie media. Przy stacji transformatorowej w Brandenburgii, nieopodal dużej elektrowni węglowej, znaleziono kilka wyrzutni rakiet. Wszyscy w Europie muszą być gotowi na akty sabotażu, komentuje szef MSWiA Marcin Kierwiński.
19: Sygnałów dotyczących tego, że Rosja zmienia strategię, intensyfikuje swoje działania, także te działania terrorystyczne, sabotażowe, jest bardzo, bardzo wiele.
18: A Polska polskie służby badają teraz, przypomnijmy, pożar w fabryce dronów w Skarżysku Kamiennej. Szef MSWiA potwierdził, że było to celowe podpalenie. Koniec strajku w kopalni Wujek w Katowicach. Protestujący podpisali porozumienie z Polską Grupą Górniczą. Górnicy sprzeciwiali się m.in. kształtowi likwidacji zakładu.
0: Tuż po godzinie 14, 1 września strony doszły do porozumienia.
12: Pracownicy wyrażają ogromne zadowolenie. Wydaje nam się, że to można było dużo wcześniej zrobić. W porozumieniu z zarządem akceptują warunki nieudostępniania treści.
18: Mówiła Ewa Grudniok, rzeczniczka PGG oraz Damian Hacaś ze Związku Zawodowego Sierpień 80. Uczniowie wrócili do ławek z nową zasadą. W podstawówkach obowiązuje zakaz korzystania z telefonów podczas lekcji i na przerwach.
20: Będą się ucznie bardziej przykładać do nauki.
21: Na przerwach nie będą wszyscy siedzieć obok ścian.
22: Dla niektórych może negatywna zmiana.
23: Czasami nie ma co robić po prostu. Jest nudno.
18: Mówili uczniowie z olsztyńskiej dziesiątki. Telefony nie znikają ze szkoły całkowicie. Uczeń będzie mógł z niego skorzystać za zgodą nauczyciela lub w nagłej sytuacji.
24: SK Przemyśl News.
25: Krzysztof Pomorski. W Skrońsku w Podprzemskich Orzechowcach pojawią się niebawem dwa nowe domki dla psów. Będą one ocieplane i bardziej przyjazne dla czworonogów w porównaniu do tradycyjnego kojca, mówi dyrektorka schroniska Joanna Puchalska-Tracz.
26: W każdym takim domku oczywiście już nie ma żadnych but, tylko każdy ma swoje legowisko, każdy ma swoje zabawki, więc to jest taka namiastka, że tak powiem, domu.
25: W tej chwili na terenie schroniska w Orzechowcach stoi jeden taki ocieplany domek. Został wyposażony m.in. w łazienkę z prysznicem oraz pomieszczenia do przechowywania karmy i lekarstw.
24: Sońta i Kościel, czyli SK w Radiu SK.
27: Witajcie, kochani, jesteśmy tu już drugą godzinę, także mała rutyna zaczyna wchodzić.
1: Zaczynamy się nudzić.
27: Zaczynamy się trochę nudzić. Nie, tak naprawdę jest super, coraz lepiej się tutaj czujemy. Kawa jest bardzo dobra, woda niegazowana jest bardzo dobra, powietrze czyste, super, bardzo, bardzo
1: no
27: fajnie.
1: No i hity są najlepsze, proszę Państwa.
27: A jak?
1: Piosenkarka jest podpisana Rita Ora, dobrze, że jesteśmy, od razu poprawimy ten błąd, tutaj jest literówka.
27: Rita Orze, tak?
1: Rita Orze powinno być, a więc Rita Orze, Anywhere.

0: Guru Josh Project Infinity 2008. Wiesz, gdzie pierwszy raz słyszałem tę piosenkę? Nie zgadniesz.
1: Nad Morzem Polskim.
0: Nie.
1: Nad Dorszem.
0: Co było w 2008 roku?
1: W 2008 roku były jakieś igrzyska.
0: Igrzyska olimpijskie w Pekinie. Ja byłem w Pekinie i słyszałem w Pekinie tę piosenkę. Chińczycy byli absolutnie zachwyceni zachodnią muzyką, bo to jeszcze nie było takie zupełnie powszechne, że Chińczycy słuchali zachodniej muzyki, wiesz?
1: No, ale odwdzięczyli nam się samochodami.
0: Dokładnie. Bardzo dziękujemy. Proszę Państwa, telefonujecie w sprawie nowego popołudnia w Radiu SK, ale nie zawsze jesteście zadowoleni. No co tu dużo gadać.
2: Dzień dobry panom redaktorom, ja tylko takie małe pytanko mam. A co z panem Pirowskim i Pawełkiem? Gdzie oni są? Przecież to jest ich godzina już.
1: No jak to gdzie są? Tak się składa, że Pawełek jest tutaj.
3: No jak to? No właśnie, ja tu jestem cały czas.
1: Dzień dobry, co gorsze, zdradzając wam trochę kulisów, dzisiaj był tu też Janek i podobno dał nam takiego przysłowiowego kopniaka w tyłek na szczęście, natomiast ja myślę, że oni go tu schowali na wszelki wypadek, w schowku na Janka. Aha. Gdyby nam nie szło, on tu wychodzi cały na biało.
0: Ja ci powiem, że ja mam nadzieję, że on, ja go lubię, ale ja mam nadzieję, że on jutro nie przyjdzie już. Niech zadzwoni, jak ktoś chce, a nie, że będzie przychodził.

0: David Guetta i Andrea Bocelli, tego nie było w moim bingo i już jest, proszę Państwa. To jest nowy popołudniowy program w Radiu SK. Recenzje płyną też na Instagrama Radia SK, napisała Elwira. Całkiem zabawni ci nowi prowadzący. Myślę, że to jest nasz Max, że więcej nie będzie.
1: Tak, tak, ale wiesz co, to jest miłe, że ludzie próbują nas pocieszać w ten sposób. Mi to trochę przypomina, bo może powiemy, że my mamy same córki. Cinek ma dwie córki, a ja mam trzy i wiesz, że moja córeczka miała 3 lata i mówi, że narysowała naszą rodzinę, w sensie moją żonę, mnie, tam siostry. Tam było 5 po prostu takich kijów z głowami i ona mówi, no i jak ci się podoba, tatusiu? A ja mówię, bardzo ładnie, to tak samo ci słuchacze, tak. Całkiem zabawni.
0: Jest kolejna recenzja, dostałem SMS-a, treści pomagam.
2: Sońta, Rościel, czyli SK, SK. W Radiu SK.
3: Autopromocja.
2: Co sprawia, że czujesz dreszczyk emocji? A. Przejazd górską kolejką. B. Horror oglądany po ciemku. C. Nie mogę powiedzieć, bo dzieci słuchają.
4: Ale ty już wiesz, o czym myślę.
2: A jaka będzie twoja odpowiedź? Zgłoś się na sk.pl i słuchaj imprezki w Radiu SK. Zgarnij 300 i bilety na Nie patrz w dół 2.
5: Sponsorem konkursu jest Monolith Films, dystrybutor filmu Nie patrz w dół 2.
3: Autopromocja.
6: Reklama.
7: Patrz, Barbara, ale no. Media Expert jest mega.
6: No.
7: A tamta to jest mega.
6: Mega, mega.
8: Mega okazje w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki. Intel Core i7. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 3499 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł.
3: To będzie ostatnia reklama.
9: Amazon przedstawia pierwszy wspólny wyjazd Zosi z Tomkiem. Zosia weszła na Amazon, żeby przygotować się na romantyczny weekend w Paryżu. Znalazła maskę na oczy, Kindla, zatyczki do uszu i wyjątkowo wygodną piżamę. Idealne na odpoczynek po całym dniu zwiedzania. Trzymaj się, Tomku. Dla Zosi nie ma nic bardziej romantycznego niż dobry sen. A teraz zapasz dla niej rumianek. Znajdź to na amazon.pl.
10: I po reklamie.
3: SK.

0: Måneskin i to Morello Gossip w Radiu SK. Sońta Karosiel, czyli SK w Radiu SK. Przypadek? No nie sądzę, oczywiście. Dzisiaj nasz pierwszy program, nasze nowe pierwsze popołudnie z Radiem SK. Nasz pierwszy raz po prostu i dlatego ośmieliśmy się zapytać was o zdanie. Już żałujemy!
1: Panowie, jak na pierwszy raz, dobrze jest, naprawdę cacy, ale z pieprzykiem trochę, z pieprzykiem, żeby ostro było chwilami.
2: Rozumiemy, ale to jest, proszę pana, tak jak pierwsza randka. No na pierwszej randce nie odkrywasz wszystkich kart. Trochę tak patrzysz na nią, obwąchasz trochę może.
0: Powiem tak, każdy ma różny rozmiar pieprzyku, prawda?
2: Tak.
0: I mamy tak duży, że trzymamy na ostatni program.
2: My mamy taką średnią europejską pieprzyku.

0: Shakira, Hips Don't Lie. Po polsku to będzie biodra nie kłamią i to jest taka metafora. Tu nie chodzi o to, że wiesz, że biodra nie kłamią w sensie ścisłym, literalnie, tylko to jest taka metafora i pytanie do ciebie brzmi, co ona mogła mieć na myśli, mówiąc, że biodra nie kłamią.
1: Ona, ja ci powiem, co ona ma na myśli, a potem ja ci powiem, jak ja to rozumiem.
0: Dobra.
1: Ona ma na myśli to, że biodra mówią zapraszam, bo tańczę tego, a ja to rozumiem tak, że biodra nie kłamią, widać ile

0: zjadłem.
1: Tak, bo to jest tak, chyba tak samo jak z leginsami, nie?
2: Że leginsy... To prawda absolutna.
1: Matkę oszukasz, ojca oszukasz, a leginsów nie oszukasz.
3: Sońca i Koroście.
4: Czyli SK.
3: SK w Radiu SK. SK.
4: Radio SK.
5: Reklama. Powrót do szkoły coraz bliżej. W RTV Euro AGD znajdziesz sprzęt, który ogarnie nie tylko naukę. Sprawdź smartfon Xiaomi 17T Pro z pojemną baterią 7000 mAh. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 3999. Teraz tylko 3599 zł. To aż 400 zł, które zostanie w Twojej kieszeni. Z dobrym sprzętem łatwiej wejść w nowy rok szkolny. Sprawdź w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl.
6: Wszystko, czego dziś chcesz,
7: to hity z kartą Moje Intermarché. Jak papryka czerwona kilogram 4,99, a od wtorku szynka bez kości kilogram 9,99.
8: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
9: Centrum Finansowe Opal i Kancelaria Prawna Afix Grzegorz Tomas, doradcy podatkowego i brokera ubezpieczeniowego, zmieniły adres. Zapraszamy do nowych biur przy ulicy Grunwaldzkiej 65A w Przemyślu. Telefon 602 520 674.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Gombao 3-3. Mata, Wyguś, Tadeo i Szczepan wystąpią na Podkarpaciu. 12 września Sokoł w Małopolski stanie się jednym z przystanków trasy G3-3 Tour. Na placu targowym przy ulicy Łazienej na scenie wystąpi legendarne Gombao 3-3 w pełnym składzie. Mata, Wyguś, Tadeo i Szczepan. Zapamiętajcie datę. 12 września Sokoł w Małopolski, plac targowy. Tylko 10 minut od Rzeszowa trasą S19. Otwieramy bramy o 17. Zapraszamy. Bilety dostępne na e-bilet.pl.
12: I po reklamie.

0: hity na czasie w Radiu SK. To jest duet Fast Boy, dwaj bracia. Piosenka nazywa się Music Sounds, czyli dźwięki muzyki. Czyli to jest tak, jak nazwiesz piosenkę nazwą roboczą i potem zapomnisz zmienić już, jak ją wypuszczasz i zostaje dźwięki muzyki.
1: Ale wiesz co, bo ty teraz trochę oszukałeś słuchaczy, bo zabrzmiało to tak, jakbyś ty wiedział, że to są bracia, a tak naprawdę, proszę państwa, 10 sekund temu on sprawdził, o Jezu, co to jest ten Fast Boy? Sprawdził i teraz, no, to są bracia, znamy ich, nazwali Music Sounds. Trochę żenujące, no ale nic, będzie lepiej.
0: To za chwilę,
1: za chwilę newsy w Radiu SK.

0: Szóstkę czekają na Allegro. Włącz mega wybór konsoli do gier nie tylko dla uczniów. PlayStation, Xbox, Nintendo i więcej teraz w super niskich cenach. Znajdź najlepszy model i zrób niespodziankę w nowym roku szkolnym.
1: Nie zwalniaj, gdy świat przyspiesza. Wybierz prawo w Wyższej Szkole Biznesu National Louis University. Studiuj stacjonarnie, niestacjonarnie lub hybrydowo real-time. Prawo w biznesie, administracji i ogólne. Więcej szczegółów na wsp-nlu.edu.pl. Jedna znajomość może zmienić wszystko.
2: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu Jakobs Kronung, kawa mielona, 500 gramów. Teraz tylko 25,99 przy zakupie dwóch sztuk. Najniższa cena z 30 dni 37,99. A Krakus, szynka konserwowa, 455 gramów. Teraz tylko 3,99 za co drugie opakowanie. Cena regularna i najniższa cena z 30 dni 15,79. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
3: Gombao 3-3. Mata, Wyguś, Tadeo i Szczepan wystąpią na Podkarpaciu. 12 września Sokołów Małopolski stanie się jednym z przystanków trasy G3-3 Tour. Na placu targowym przy ulicy Łazienej na scenie wystąpi legendarne Gombao 3-3 w pełnym składzie. Mata, Wyguś, Tadeo i Szczepan. Zapamiętajcie datę. 12 września Sokołów Małopolski, plac targowy. Tylko 10 minut od Rzeszowa trasą S19. Otwieramy bramy o 17. Zapraszamy. Bilety dostępne na e-bilet.pl.
4: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
5: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
4: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
5: W końcu będę miał kieszonkowe.
4: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
6: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
7: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
8: Stalowe Festiwal 2026. Od piątku 4 września do niedzieli 6 września Błonia nad Sanem w Stalowej Woli. W piątek Aster, Young Iggy, Young Leosia, Gibbs i Opał. W sobotę akurat Ewa Koc, Lordofon i Myslowic. A w niedzielę Zalia, Ania Karwan, Krzysztof Cugowski z Zespołem Mistrzów oraz Grupson. Do tego mała scena i jeszcze więcej muzyki. 4-6 września. Błonia nad Sanem, Stalowa Wola, wstęp wolny. Na Stalowy Festiwal zaprasza prezydent Stalowej Woli Lucjusz Nadbereżny.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Mamusiu, a czy kot w butach miał również buciki ze sklepu Bucik?
11: Na pewno. W końcu to ogromny wybór obuwia dla dzieci najlepszych polskich producentów. Wygodnych bucików do szkoły i przedszkola, modnych pantofelków i modnych tenisówek. A dlaczego pytasz?
10: Tak po prostu.
11: Obuwie Tex. Na każdą okazję. Dla każdego dziecka.
10: Zapraszamy.
11: Przemyśl, ulica Wincentego Pola 17. www.texhurt.pl.
12: I po reklamie.
13: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący elektrolity o tropikalnym smaku dla dzieci i młodzieży. Elektrowit 6-7.
14: Na ulicach Przemyśla klimat popołudniowy, za nami czas wakacyjno-urlopowy i to już zdecydowanie da się zauważyć jutro podczas porannego i właśnie popołudniowego szczytu. Na szczęście nie dokucza pogoda, do końca dnia i jutro pogodniej bez opadów. Nocą 12 stopni, środowo 23. Opada ponoć w czwartek i trochę w sobotę.
13: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z serią elektrolitów Electrovit 6-7.
15: Minęła 17. SK News. Jakub Konieczkowicz. Służby wciąż w akcji po tragedii na A1. Utrudnienia na autostradzie pod Częstochową potrwają do późnych godzin wieczornych, informuje policja. Trasa jest przejezdna, jednak zwężenie powoduje ogromne korki.
16: Policjanci zorganizowali objazd w Radomsku, kierując ruch w stronę drogi krajowej nr 91C oraz drogi krajowej nr 92 w stronę Katowic.
15: Mówi Barbara Poznańska z częstochowskiej policji. Przypomnijmy, w wypadku ciężarówki wjechała w pojazd służb drogowych. 4 osoby zginęły, a 4 inne w stanie ciężkim zostały przetransportowane do szpitala. Prawo i Sprawiedliwość chce powołania specjalnej komisji zaufania publicznego. Miałaby wyjaśnić aferę wokół zonda krypto. Jarosław Kaczyński zapowiedział projekt ustawy w tej sprawie. Komisja miałaby liczyć 15 ekspertów i, jak podkreśla PiS, prezes PiS, nie byłoby w niej polityków.
17: Ta propozycja, którą już żeśmy kiedyś przedstawiali, komisji zaufania publicznego złożonej z ekspertów, to jest, powtarzam, dużo lepsze dobre rozwiązanie.
15: A przypomnę, sprawa Zonda Krypto nabrała tempa po zatrzymaniu prezesa Polskiego Komitetu Olimpijskiego Radosława Piesiewicza. Usłyszał zarzuty m.in. płatnej protekcji. Zerwał linę energetyczną i odleciał. Trwają poszukiwania pilota śmigłowca w Tarnobrzegu. Miał zerwać linię wysokiego napięcia, wylądował potem na pobliskiej działce, a następnie uciekł z miejsca zdarzenia. Nikomu nic się nie stało, sprawie przygląda się tarnobrzeska policja.
18: SK Przemyśl News.
14: Krzysztof Pomorski. W budynku po nieczynnej pływalni przy ulicy 22 stycznia powstanie Przemyskie Centrum Bezpieczeństwa. Jak zapowiada prezydent naszego miasta Wojciech Bakun, obiekt ma łączyć funkcje szkoleniowe i ochronne.
19: Pod spodem powstanie miejsce ukrycia. Na górze dwie kondygnacje. Pierwsza kondygnacja to strzelnica kulowa, czyli normalnie na broń ostrą. Pierwsze piętro to sale treningowe.
14: Obecnie wybrany przez miasto wykonawca pracuje nad projektem. Wstępnie oszacowano, że stworzenie Przemyskiego Centrum Bezpieczeństwa pochłonie około 15 milionów złotych.
18: Sońca i Korościel. Sońca i Korościel, czyli SK w Radiu SK.
20: To jest nasz pierwszy raz w Radiu SK i jesteśmy już dwie godziny. To jest po pierwsze mój rekord, po drugie twój rekord, a po drugie jeszcze nikt nas stąd nie wyniósł, czyli chyba nie jest tak źle, albo po prostu już wszyscy stracili do nas siłę.
21: Ja myślę, że mają do nas jeszcze troszeczkę cierpliwości, wiesz, mają do nas cierpliwości, my wymagamy trochę takiej specjalnej opieki i cieszymy się, że szefostwo Radia SK jest dość wyrozumiałe.
20: Nie, poza tym dobrze, że są piosenki, a ta jest akurat bardzo fajna. Temper City, Self-Aware w Radiu SK.

0: Bona Fide, Zalia, Faust, Nie ucieknę. To jest program SK w Radiu SK. Sońta Jekorościel, witamy serdecznie. Jesteśmy troszkę onieśmieleni, bo przyszła tu pani, która przychodzi od lat i jest szefową gospodynią, pani Jadzia.
1: Dobrze, dzień dobry.
0: Dzień dobry, pani Jadziu.
1: Dzień dobry.
0: Pani ma taki głos, że ja trochę się boję i widzę, że pani na mnie tak patrzy, że a gdzie jest Pirowski i Pawełek, co ty
1: no
0: tu robisz?
1: No to nie moja ekipa.
0: No właśnie, no właśnie. I zastanawiam się, czy współpraca między nami jest możliwa, czy pani sobie tego nie wyobraża?
1: Jakoś tak nie pasujecie tu.
2: Aha, a słuchała pani programu?
1: Nie.

0: Pożyczony Sylwia Grzeszczak. Sylwia Grzeszczak była jedną z gwiazd, które wczoraj prowadziły ten program popołudniowy i zapowiadały, że dzisiaj tu będzie ktoś nowy, czyli my, Sonta Korościel, SK w Radiu SK. Dziękujemy za taki support. Zagrać po Sylwii Grzeszczak, to jest coś, proszę Państwa. Natomiast ja teraz, jeśli pozwolicie, trochę prywaty, dzisiaj jest 1 września.
1: Bardzo proszę, Cinek, bardzo proszę, po to jesteśmy w Radiu SK, żebyś uprawiał prywatę.
0: Dzisiaj urodziny ma moja kochana żona.
1: A wiesz co, ja już to mam pierwszy żart, bo twoja żona jest z Gdańska, prawda?
0: Tak, to prawda.
1: To czy 1 września w Gdańsku już działy się gorsze rzeczy, także wszystkiego dobrego.
0: W każdym razie zastanawiam się, co jej kupić na urodziny. Aha. Tort czy torta?
1: A, nie wiemy, jak się to odmienia. Nie wiadomo. Kup jej sernik albo sernika. Kurczę.
0: Makowiec albo makowca.
1: Mamy problema.
0: Albo problem.
1: Może...
2: Sonta. Korościel.
3: I Korościel. Czyli SK.
2: W Radiu SK.
3: SK.
2: Radio SK.
4: Reklama. Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
5: Słyszałaś, że diety od Brokuła dowożą w naszej okolicy?
6: O, to świetny moment, żeby znowu zadbać o dobre nawyki.
5: Dokładnie tak. Zbilansowane posiłki od dietetyków trafiają prosto pod twoje drzwi.
6: A jak upewnić się, że dostawa dociera też do mojej miejscowości?
5: Wystarczy wejść na dietyodbrokuła.pl i wpisać swoje miasto. A jeśli jeszcze go tam nie ma, skontaktuj się z biurem obsługi klienta i zapytaj o uruchomienie nowej trasy.
7: Zyskaj czas dla bliskich i ciesz się wybitnym smakiem każdego dnia. Zamów już dziś na dietyodbrokuła.pl.
8: Nowy gang zaradniaków czeka na ciebie w Biedronce.
9: Pierniczku Przemko, coś cię gryzie?
10: Ach, herbat, kochaniu, podgryza mnie. Myślę, że zgubię naklejki naszego gangu.
9: Jakoś temu zaradzimy. Spójrz, ja zbieram je w aplikacji Biedronka. Są bezpieczne, zawsze pod ręką i żadna mi nie zginie.
10: Ojejciu, jakie to zaradne. W takim razie też zacznę zbierać naklejki w aplikacji.
8: Zbieraj naklejki w wybranej formie, w aplikacji Biedronka lub tradycyjnie. Odbieraj zaradniaki i książki w Biedronce. Szczegóły w regulaminie w sklepie i na gangzaradniaków.pl.
11: Orły oszczędzania to ostatni dzwonek na lot po okazję do strefy Szkoła w Auchan.
12: Bo tylko do 2 września w Auchan czekają akcesoria szkolne. Takie jak nożyczki, kleje, temperówki i plastelina w zaskakująco niskich cenach już od 6 groszy. A także kapsułki, płyn i proszek do prania Ariel, wybrane rodzaje. Drugi produkt gratis. Szczegóły na auchan.pl. Auchan, co zaplanuje, to kupuje.
13: Stalowe Festiwal 2026. Od piątku 4 września do niedzieli 6 września Błonia nad Sanem w Stalowej Woli. W piątek Aster, Young Iggy, Young Leosia, Gips i Opał. W sobotę akurat Ewa Koc, Lordofon i Myslowic. A w niedzielę Zalia, Ania Karwan, Krzysztof Cugowski z Zespołem Mistrzów oraz Grupson. Do tego mała scena i jeszcze więcej muzyki. 4-6 września. Błonia nad Sanem, Stalowa Wola. Wstęp wolny. Na Stalowy Festiwal zaprasza prezydent Stalowej Woli Lucjusz Nadbereżny.
14: Nocne maratony filmowe Helios prezentują Maraton Nie Patrz w Dół. 4 września w ciągu jednej nocy zagramy kolejne dwie części serii z premierowym Nie Patrz w Dół 2. A dalej jeszcze przerażające Dziecko Nocy i Kto Zabił Penny Lane. Maraton Nie Patrz w Dół w kinach Helios. Start 4 września, godzina 23. Więcej na helios.pl.
15: To będzie ostatnia reklama.
16: Kasa fiskalna, nowy komputer, sprawne oprogramowanie. ArtCode zapewni to wszystko dla twojej firmy. Sprzedajemy i serwisujemy kasy oraz drukarki fiskalne, sprzęt komputerowy, programy dla firm oraz podpisy kwalifikowane. Świadczymy profesjonalne usługi informatyczne i outsourcing IT dla firm. Odwiedź nas w salonie w dni robocze od 9 do 15. Świętego Jana Nepomucena 13 w Przemyślu. My zajmiemy się technologią, a ty tym, co robisz najlepiej. ArtCode.
17: I po reklamie.

0: Bez końca, czyli Oskar Cyms, znany też jako Cymsu na swoim Instagramie. Słuchacie Radia SK i to jest nasz pierwszy program. Sońta Korosio, czyli SK w Radiu SK.
1: Radio SK. Radio SK.
0: Tak.
1: Radio SK i już.
0: Recenzje płyną cały czas. Bardzo za wszystkie dziękujemy. Posłuchajmy.
2: No cześć chłopaki, ja tak trochę z weselna wam złożę życzenia. Zdrówka, szczęścia, pomyślności na nowej drodze życia i żeby wam antenki dobrze fale radiowe odbierały. Trzymajcie się i słucham was cały czas.
1: Moja żona to była, wiesz?
0: To była twoja żona? Cieszy mnie bardzo, że martwi się o nasze obie antenki.

0: Whatever Turns You On w Radiu SK. Za ten numer odpowiadają artyści, którzy się nazywają Axwell i Bon.
1: Axwell i Bon, tak.
0: Tak, i teraz jest zagadka dla ciebie, Cinek, bo tak jak jeden z tych artystów brzmiała kiedyś stolica jednego z krajów europejskich, i pytanie do ciebie brzmi, którego?
2: No Niemiec.
0: Niemiec, Bon. Tak, Axwell był stolicą Niemiec. Nie, Bonn to było stolica RFN wtedy, nie?
2: RFN,
0: Berlin,
2: tak,
0: był,
2: tak,
0: NRD,
2: tak.
0: A Bonn RFN. My jesteśmy strasznie starzy z
2: Cinkiem. Radio SK uczy i bawi.
0: Oczywiście. A wiesz, jak nazywa się Bonn do toalety?
2: Talon, no, nie.
0: Nie, Bonn do toalety, jak się nazywa?
2: Bonn do toalety.
0: Nie, kupon.
2: O nie.
3: Sońta, Goroście, czyli SK. SK w Radiu SK. SK, Radio
4: SK. Autopromocja.
5: Szkoła, praca, kanapki. Jak ja mam to wszystko ogarnąć?
6: Chyba będą potrzebne supermoce.
7: Wejdź na sk.pl i napisz

0: siebie i swoje dziecko na nowy rok szkolny.
1: Codziennie rano w Esce do zgarnięcia mocny zestaw. 1000 zł i coś na śniadanie.
2: Sponsorem konkursu jest Cedrop S.A., właściciel marki Duda. Producent szyneczki, parówek, kabanosów, Dudusie.
3: Autopromocja.
4: Reklama.
5: Duda! Pyszny kurczak, dobry skład, Duda!
6: Głodny nagród? Kupuj wędliny dla dzieci Dudusie oraz inne produkty marki Duda. Graj o maskotki i aż 50 000 zł. Sprawdź dudaloteria.pl.

0: sklepach i na mediaexpert.pl.
1: Mózg paruje od szarej codzienności? Czas na totalny reset. Wskakuj na rower i ruszaj przed siebie malowniczymi trasami Velo Małopolska. Tatry, Pieniny, rzeki, świetne widoki i absolutny chillout. Jedziesz kompletnie bez spiny, w swoim tempie, robisz fajne foty i chłoniesz wolność. Czysta energia pod kołami. Sieć tras rowerowych Velo Małopolska to doskonały plan relaksu. Sprawdź na rowery.visitmałopolska.pl. Zaprasza Iwona Gibas, członek zarządu województwa małopolskiego.
2: Zjadłbyś coś? W lodówce jest coś dobrego.
3: Taurus z Pilsna. Tradycyjne dania gotowe, wyśmienite gołąbki, pizza, pierogi czy krokiety.
2: Do tego kiełbasy i wędliny.
3: Naturalnie, domowo, ale i
2: szybko.
3: Taurus.
2: Podkarpacki smak, który robi dobrą robotę.
3: Pytaj o Taurusa w swoich sklepach spożywczych.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Gombao 3-3. Mata, Wyguś, Tadeo i Szczepan wystąpią na Podkarpaciu. 12 września Sokołów Małopolski stanie się jednym z przystanków trasy G3-3 Tour. Na placu targowym przy ulicy Łaziennej na scenie wystąpi legendarne Gombao 3-3 w pełnym składzie Mata, Wyguś, Tadeo i Szczepan. Zapamiętajcie datę. 12 września Sokołów Małopolski, plac targowy. Tylko 10 minut od Rzeszowa trasą S19. Otwieramy bramy o 17. Zapraszamy. Bilety dostępne na e-bilet.pl.
6: I po reklamie.
7: Esko.

0: Fly High, Tobi Romeo w Radiu SK, tu Sońta i Korościel. Będziemy się powoli żegnać, proszę Państwa. Pierwotnie mieliśmy tu siedzieć do 20, ale szef dzwoni, mówi, idźcie już do domu. Ale nie, my posiedzimy do 20, a co, coś źle? On mówi, nie, wszystko dobrze, tylko odpocznijcie i teraz nie wiemy.
1: Jak się czujesz po pierwszym razie?
0: Bardzo fajnie. Miałem już gorsze pierwsze razy i więcej wstydu po tych pierwszych razach, a potem trochę
1: mniej. Całkiem nieźle. Ja, tak jak po pierwszym razie, czuję się zmęczony, ale szczęśliwy.
0: Trochę dłuższy był ten, prawda?
1: Tak.
0: No nic, Sońta i Korościel, bardzo nam było miło. Jutro tu będziemy o 15, tak?
1: Tak. Porozmawiamy o waszych pierwszych razach.
0: O właśnie.

0: Reklama.
1: A teraz w RTV Euro AGD. Żeby się nowe, lepsze miało. Żeby się już jutro ze sprzętu korzystało. Żeby się łatwiej kupowało. By się sprawniej montowało. Żeby się taniej miało. Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
2: Chcesz mieć sprzęt jak nowy, ale nie za miliony monet? Zobacz elektronikę na Allegro w outletowych cenach. Kupujesz pewny sprzęt, który wygląda, działa i cieszy jak nowy. Sprawdź elektroniczne hity outletu na Allegro.
3: Marian, jaki laptop jest top?
4: No Barbara, no jaki? No z Media Expert oczywiście. Laptop na Windows 11, mocny, szybki, lekki i bezpieczny.
5: Oferty na laptopy z systemem Windows 11 w Media Expert. Na przykład kup laptop Lenovo IdeaPad Slim 3 AI do pracy i nauki w super cenie 2999 i otrzymaj 335 zł zwrotu. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
3: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
6: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
3: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
6: W końcu będę miał kieszonkowe.
3: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
7: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
8: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
9: Stalowe Festiwal 2026. Od piątku 4 września do niedzieli 6 września Błonia nad Sanem w Stalowej Woli. W piątek Aster, Young Iggy, Young Leosia, Gips i Opał. W sobotę akurat Ewa Koc, Lordofon i Myslowic. A w niedzielę Zalia, Ania Karwan, Krzysztof Cugowski z zespołem Mistrzów oraz Grupson. Do tego mała scena i jeszcze więcej muzyki. 4-6 września. Błonia nad Sanem, Stalowa Wola, wstęp wolny. Na Stalowy Festiwal zaprasza prezydent Stalowej Woli Lucjusz Nadbereżny.
10: Tylko teraz! Pobierz aplikację Pepco i odbierz aż 20% rabatu powitalnego na pierwsze zakupy. Oferta dla nowych użytkowników ważna do 26 września przy zakupach za minimum 50 zł. Regulamin na pepco.pl.
11: Solidna budowa zaczyna się od dobrych podstaw. Dlatego, gdy liczy się trwałość, stabilizacja i szybka realizacja, wybór jest prosty. geowłokninadrogowa.pl. W ofercie znajdziesz geowłókniny drogowe, geotkaniny i rozwiązania do ogrodu, podjazdu oraz inwestycji budowlanych. Wygodnie zamawiasz online, a szybka dostawa kurierem trafia prosto pod wskazany adres. geowłokninadrogowa.pl. Geowłókniny z dostawą na Twoją inwestycję. Materiał stacjonarnie można także odebrać w Korczynie przy ulicy Stanisława Pigonia 103A.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: Gombao 3-3. Mata, Wyguś, Tadeo i Szczepan wystąpią na Podkarpaciu. 12 września Sokołów Małopolski stanie się jednym z przystanków trasy G3-3 Tour. Na placu targowym przy ulicy Łaziennej na scenie wystąpi legendarne Gombao 3-3 w pełnym składzie. Mata, Wyguś, Tadeo i Szczepan. Zapamiętajcie datę. 12 września Sokołów Małopolski, plac targowy. Tylko 10 minut od Rzeszowa trasą S19. Otwieramy bramy o 17. Zapraszamy. Bilety dostępne na e-bilet.pl.
14: I po reklamie.
15: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący elektrolity o tropikalnym smaku dla dzieci i młodzieży. Elektrowit 6-7.
16: Za nami sierpień, czas na wrzesień i nowy rok szkolny. Od jutra lekcje, do końca czerwca z małą zimową przerwą możemy więc spodziewać się wzmożonego ruchu w pobliżu szkół. Uważajcie, na szczęście nie kończy się jeszcze lato i jutro termometry pokażą nam w Przemyślu i regionie 23 stopnie. Wcześniej, bo wieczorem 18, a nocą 12.
15: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z serią elektrolitów Electrovit 6-7.
17: Minęła 18. SK News, Jakub Konieczkowicz. Sprawca podpalenia fabryki dronów w Skarżysku Kamiennej działał tak, jakby dokładnie znał rozkład jej pomieszczeń. Wynika z ustaleń służb, do których dotarło Radio SK. Sprawca miał wrzucić płonącą butelkę z benzyną do budynku, w którym znajdowały się najważniejsze elementy elektroniczne. Był dobrze przygotowany i nie pozostawił odcisków palców. Podpalacza spłoszył alarm. Służby szukają zaginionego operatora filmowego. 56-letni Witold Płóciennik ostatni raz był widziany w sobotę. sobotę nad jeziorem Lubiąż mężczyzna nie przyszedł do pracy w Gorzowie, gdzie kręcony jest serial.
2: SK Sport News.
17: Raków Częstochowa ma nowego trenera. Stanowisko zajął Dawid Szulczek. Był już selekcjonerem Warty Poznań i Ruchu Chorzów. Pierwszy sprawdzian w czwartek. Raków Częstochowa zagra z Górnikiem Zabrze. Jutro kolejna walka o awans w siatkarskich Mistrzostwach Europy. Polki zagrają z Holandią. Stawką tego meczu miejsce w półfinale rozgrywek.
2: SK Przemyśl News.
16: Krzysztof Pomorski. W Przemyślu pojawił się ostatnio nowy spiżowy niedźwiadek. Tomiś Siatkarz stanął przy wybrzeżu marszałka Józefa Piłsudskiego. To już 30. figurka na naszym misiowym szlaku, mówi przewodnik turystyczny Marta Kroczek.
0: Tych niedźwiadków myślę, że będzie przybywać w Starym Mieście, ale też na Zasaniu czy na innych dzielnicach, ponieważ to przyciąga turystów i mieszkańców.
16: Tym razem czytane będą Dziady Adama Mickiewicza. To podczas tegorocznej edycji Narodowego Czytania. W najbliższą sobotę zaprasza Przemyska Biblioteka Publiczna. Początek o 16.
2: Imprezka.
3: Imprezka.
2: Imprezka.
3: Eska.
2: Eska.
14: Nie ma to jak dobrze zacząć rok szkolny, czyli po apelu czas na imprezkę. Co wy na to? Nawet jeżeli nie chodzicie do szkoły, to imprezka też się należy. Program, przy którym można potańczyć, ale można też po prostu poodpoczywać i pochillować. Hanczak zapraszam. No i do chillowania na początek Teddy Swims.

0: Oczywiście, że kochamy Zalię i nie musi prosić. Tylko kochaj mnie to Zalię na antenie Radia SK w imprezce, tak na dobry początek tego wieczoru, na dobry początek nowego roku szkolnego możecie do mnie zadzwonić. 664-402-302. Dzwonicie właśnie teraz, ja zadaję wam pytania, a wy odpowiadacie słowami, które zaczynają się na pierwszą literę waszego imienia. Sprawdzimy, jak tam refleks po wakacjach. 664-402-302. Oczywiście nie trzeba wcale chodzić do szkoły, żeby do mnie zadzwonić. Każdy może. Tak jak do kumpla. Numer jest taki, wiecie, no prawie darmowy, albo za jakieś grosze, zależy ile płacicie za połączenie. Bo nie jest to żadne 0700. 664-402-302. Słuchawka przy uchu. Halo, dzień dobry.
1: A dzień dobry.
0: Jak masz na imię?
1: No, Tomek.
0: Tomek, rzecz, która przyda się w szkole na pierwszą literę twojego imienia.
1: Tornister.
0: Pięknie, dobra. To miejsce, do którego można pójść na wagary na pierwszą literę twojego imienia.
1: Tawerna.
0: Dobre. To jeszcze jedno, niekoniecznie szkolne. Co można robić we wrześniowy wieczór na pierwszą literę twojego imienia?
1: Tańczyć.
0: I tak w imprezce bym dodał. Ale można po prostu się poruszać przy czym chcecie. El Perdón już teraz, a dla ciebie, Tomek, mam eskowe gadżety.
1: A dziękuję ci.

0: Wbrew tytułowi tego hitu, mamy jeszcze 3 tygodnie lata, przynajmniej w kalendarzu. I mam nadzieję, że pogodowo też jeszcze to lato ostatniego słowa nie powiedziało. Ale fakt faktem, mamy 1 września, czyli 1 dzień szkoły i pewnie w wielu miejscach ten dźwięk dzisiaj wystraszył. W takim razie, skoro zaczęliśmy ten nowy rok szkolny i cieszę się, że zaczynacie go razem z Radiem SK, będzie tej jesieni dużo się działo, to może zacznijmy od nieprzygotowań. No, wiadomo, że nowy rok szkolny to nowy limit nieprzygotowań, więc nie ma na co czekać, można je zgłosić już teraz, 1 września, nawet nie chodząc do szkoły. Dawajcie znać, z czego chcecie zgłosić nieprzygotowanie dzisiaj wieczorem. Czekam na głosówki na Messengerze Radia SK, można też napisać 664-402-302. Gibbs i Igo już za nami, za chwilę Thomas Gray Rumors. Bo z różnych rzeczy jestem nieprzygotowany, ale z grania hitów na czasie jestem.
1: Autopromocja.
2: Andrzej, Grażyna, Halina, Marian.
3: Ty, no, co ty robisz?
4: Jak to co?
3: No sprawdzam, kogo już wkręciłem.

0: albo w aplikacji.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
3: 3500 metrów nad ziemią oddech staje się płytszy, serce przyspiesza, a lęk wysokości odcina ci drogę ucieczki. Kontynuacja wielkiego hitu Nie patrz w dół 2 w kinach. Poleca Radio SK.
2: I po reklamie.
4: I've been lost inside a million eyes. They don't see me, they don't know what it's like. Draining colors into black and white. No one's reading all the words that I write.

0: Lada, trochę Jennifer Lopez i Pitbull. To jest Radio SK w imprezce Hanczak z tej strony. 18.38 na zegarkach. To jest czas, kiedy otwieram dziennik i zaczynam notować nieprzygotowania w nowym semestrze. Od 1 września przecież nie ma na co czekać. Iwona nagrała głosówkę na Messengerze Radio SK. Zgłosiła nieprzygotowanie z pójścia do szkoły swoich dzieci.
1: To, że ja zaczynam rok szkolny, bo jestem nauczycielem, to wiedziałam, ale to, że moje dzieci też idą do szkoły, to już jakoś nie wpadłam na to. No i jeden poszedł w za krótkich spodniach, a drugi poszedł w za krótkiej, eleganckiej koszuli. Bo mamunia zorientowała się wieczorem, że dzieci też muszą pójść elegancko ubrane do szkoły.
0: Matka roku po prostu. No ale to się zdarza. Natomiast to jest dowód na to, że wieczorową porą hasła, które padają w domach, typu potrzebuję na jutro bibułę, albo Bristol, albo papier kolorowy, nie są domeną tylko dzieci.
2: Reklama.
3: Patrz, Barbara, ale no. W Media Expert jest mega.
4: No.
3: A tamta to jest mega.
4: Mega, mega.
5: Mega okazje w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy Acer Nitro RTX 4050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3999 zł. Teraz za jedyne 3699. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Co w tym domu nigdy nie zwalnia?
8: Światłowód od Play. Śmiga, że hej!
9: Wybierz światłowód od Play i korzystaj z całą rodziną tak jak lubisz. Teraz już od 40 zł miesięcznie. Cena uwzględnia rabaty. 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności oraz 5 zł za zgody marketingowe. Dodatkowa opłata 5 zł za wypożyczenie routera.
10: Play. I po reklamie.
11: Eska.

0: Prosto z nowego, gorącego jeszcze, bo wydanego dopiero co albumu Passenger, czyli hit Alexa Warrena na naszej antenie. 5 minut zostało do godziny 19, tuż po 19 między innymi tegoroczny hymn męskiego grania, ale wcześniej jeszcze zgłaszacie nieprzygotowania na dobry początek roku szkolnego i nowego sezonu w Radiu SK. Nagrała się Asia na Messengerze Eski.
1: Cześć SK, cześć. Ja mogę zgłosić nieprzygotowanie w tym tygodniu na lekcję gotowania, ponieważ nie będę gotować w tym tygodniu wcale, bo mój wspaniały partner zamówił mi catering na ten tydzień, także dziękuję, jest cudowny.
0: Wspaniale! Tylko teraz pytanie, czy zamówił ten catering tylko tobie, czy zamówił go także dla siebie? I czy w takim razie to może też oznaczać, jeżeli zamówił dla siebie, że on po prostu nie chce, żebyś ty już gotowała? Wiesz, o co chodzi. Radio
2: SK. Dobre, ale nie rób więcej.
3: Reklama. Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
4: Amazon przedstawia Szymon i ekstremalna wycieczka górska. Przed wyruszeniem na nieprzetarte alpejskie szlaki Szymon wszedł na Amazon i przygotował się do wyprawy. Zamówił buty trekkingowe, zapasowe sznurówki, plecak wspinaczkowy z namiotem, śpiwór, wodoodporne spodnie, kuchenkę turystyczną, batony proteinowe, kapelusz przeciwsłoneczny, krem z filtrem, linę wspinaczkową, kompas, walkie-talkie, nadmuchiwany sup i kamizelkę ratunkową. Szymon, wyluzuj, to tylko 5-kilometrowy spacer z mamą. Znajdź to na amazon.pl.
5: Jakie buty i torebki na powrót do codzienności? Na eobuwie.pl znajdziesz zestaw, który podkręci twój styl na nowy początek. Sprawdź na stronie, w aplikacji i sklepach stacjonarnych. Eobuwie. Wie, wie, wie.
6: Quick Service, laboratorium elektroniki. Dorabiamy wszystkie kluczyki samochodowe i motocyklowe. Profesjonalna diagnostyka komputerowa z wydrukiem. Naprawa i programowanie komputerów i modułów samochodowych. Chip tuning. Większa moc, mniejsze spalanie. Naprawiamy AdBlue, zabory EGR, filtry DPF i FAB. Z elektroniki zrobimy wszystko. To nasza pasja. Zapraszamy warsztaty do współpracy. W ofercie również wymiana rozrządów, sprzęgła, klocków, olei, filtrów, naprawa klimatyzacji. Quick Service, telefon 667 262 377. Dojazdowa 9. www.quickservice.com.pl.
7: Kasa fiskalna, nowy komputer, sprawne oprogramowanie. ArtCode zapewni to wszystko dla twojej firmy. Sprzedajemy i serwisujemy kasy oraz drukarki fiskalne, sprzęt komputerowy, programy dla firm oraz podpisy kwalifikowane. Świadczymy profesjonalne usługi informatyczne i outsourcing IT dla firm. Odwiedź nas w salonie w dni robocze od 9 do 15. Świętego Jana Nepomucena 13 w Przemyślu. My zajmiemy się technologią, a ty tym, co robisz najlepiej. ArtCode.
8: Szukasz drzwi i podłóg, które stworzą unikalny charakter twojego wnętrza? W salonie Multiform znajdziesz kompleksowy wybór. Oferujemy drzwi wewnętrzne i zewnętrzne, eleganckie klamki oraz podłogi laminowane, winylowe i prawdziwe drewno. Nasi doświadczeni doradcy dopasują styl, kolorystykę i funkcjonalność do twoich potrzeb. Ponad 30 producentów drzwi i 300 modeli podłóg. Ponadto transport i montaż. Twój projekt, nasza ekspercka realizacja. Salon Multiform, Przemyśl, Zielińskiego 14.
9: Gombao 3-3. Mata, Wyguś, Tadeo i Szczepan wystąpią na Podkarpaciu. 12 września Sokołów Małopolski stanie się jednym z przystanków trasy G3-3 Tour. Na placu targowym przy ulicy Łaziennej na scenie wystąpi legendarne Gombao 3-3 w pełnym składzie. Mata, Wyguś, Tadeo i Szczepan. Zapamiętajcie datę. 12 września Sokołów Małopolski, plac targowy. Tylko 10 minut od Rzeszowa trasą S19. Otwieramy bramy o 17. Zapraszamy. Bilety dostępne na e-bilet.pl.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Czy zakup używanego samochodu może być łatwy?
12: Tak, jeśli sprzedawca ma duży wybór różnych marek dostępnych od ręki. Tak, jeśli auto ma udokumentowaną historię, przebieg i certyfikat po wnikliwej kontroli technicznej. Tak, jeśli dostaje się roczną gwarancję z opcją przedłużania do 10 lat. Tak, jeśli sprzedawca pomaga z finansowaniem, ubezpieczeniem i odkupuje obecne auto.
11: To w ogóle możliwe?
12: Tak, w programie Toyota Pewne Auto. Używane warto kupić od dealera Toyoty. Zapraszam do salonów i na pewneauto.pl.
13: I po reklamie. Przemyśl na czasie.
14: Krzysztof Pomorski, to będzie unikalne wydarzenie, podczas którego zderzą się ze sobą dwie epoki. Terminator Day to propozycja Kina Centrum w Przemyślu. Najpierw na ekranie pojawi się Terminator z 1984 roku z klasycznej 35mm taśmy. Później Terminator 2 z 1991 w zremasterowanej wersji na nowym projektorze laserowym. Jeśli macie ochotę na taką filmową przygodę, to wbijajcie w najbliższy piątek do Centrum Kulturalnego. Początek pierwszego seansu o 19, drugiego o 21.30. Bądźmy razem, to hasło pikniku rodzinnego, na który zaprasza nasze przemyskie osiedle Lipowica. A to już w najbliższą sobotę, początek o 13.30 na boisku osiedlowym przy ulicy Wysockiego.
15: Muzyką się żyje.
0: My Body Isn't Ready. To jest nowy hit Sombra, który jest numerem jeden gorącej dwudziestki, który na pewno zagram wam niedługo w imprezce, poniekąd na pocieszenie, no bo my byliśmy ready, czyli gotowi na koncert Sombra. A on pominął Polskę, planując trasę koncertową. Artysta ogłosił dzisiaj światowe tournée You Are The Reason World Tour. No i niestety polscy fani będą musieli obejść się smakiem albo zaplanować zagraniczną wycieczkę, bo Sombra najbliżej nas będzie w maju przyszłego roku, kiedy to wystąpi m.in. w czeskiej Pradze, Berlinie, Hamburgu, Wiedniu, Amsterdamie czy Kopenhadze. Oskar Sims, jakiego nie znacie, odpowiada na pytania, których do tej pory jeszcze nikt mu nie zadał, na przykład jak wygląda jego życie poza sceną i czy marzy mu się koncert na Narodowym. Artysta jest bohaterem wrześniowego wydania magazynu SK Story, premiera właśnie dziś.
16: Na co dzień raczej ubieram się dość inaczej niż na scenie czy gdzieś w klipach i tak dalej. Ja chodzę w dresie albo jakiś spodenkach, no totalnie inaczej ubrany, więc też może jakoś tak się nie rzucam w oczy.
0: Cały wywiad z Oskarem Simsem znajdziecie m.in. na sk.pl, ale nasz magazyn możecie też zgarnąć, słuchając Radia SK.
17: Imprezka.
18: Imprezka.
17: Imprezka.
18: Imprezka.
0: Ale w tej godzinie można zgarnąć bilety do kina na Nie patrz w dół 2 i jeszcze kasę, na przykład na popcorn. Napiszcie na sk.pl, co dodaje wam adrenaliny. Za kilka chwil do kogoś dzwonię. Kanczak z tej strony, startujemy z kolejną godziną imprezki.

0: Bruno Mars.
1: Sponsorem konkursu jest dystrybutor filmu Nie patrz w dół 2.
0: A ze mną już teraz nie Bruno, tylko Tomek. Dobry wieczór, witam cię na antenie Eski.
2: Dobry wieczór, witam
0: wcześniej
2: wszystkich.
0: Byłeś na SK.pl. Dzisiaj pytam, co przyprawia was o podniesienie ciśnienia? Kiedy czujecie adrenalinę? Jak to jest w twoim przypadku? Co to jest za moment?
2: W moim przypadku jest to moment wejścia na scenę przed koncertem, ponieważ gram w orkiestrze tej strażackiej miasta Kowal.
0: Pięknie!
2: Także jest wesoło.
0: Czyli rzeczywiście to jest taka ekscytacja, adrenalina, trochę trema i co? Czego się najbardziej zawsze boisz, kiedy wychodzisz na scenę?
2: Ogólnie tego, że w naszej orkiestrze gra około 40 osób, żeby to wszystko wypaliło, wszystko się połączyło i super brzmiało dla odbiorców.
0: A na czym grasz, Tomek?
2: Jest to saksofon barytonowy.
0: O kurczę, uwielbiam dźwięk saksofonu, a barytonowego to już w ogóle. Szkoda, że... A może masz pod ręką gdzieś saksofon, czy nie? Gdzie cię złapałem?
2: Nie. Kurczę, akurat no. Chodzę do domku po treningu.
0: No to po treningu, czy po próbie?
2: Ale siłowym.
0: A, siłowym. No tak, bo trzeba mieć też niezłą parę, żeby w taki saksofon dmuchnąć. To umawiamy Dokładnie. Się, że następnym razem grasz dla nas na saksofonie, dobra? A na razie no mam dla ciebie podwójne zaproszenie na film Nie patrz w dół 2 i 300 na przykład na popcorn, napój i co tam jeszcze ci przyjdzie do głowy, tylko mam jedną prośbę, jak będziesz szedł do kina, to saksofon barytonowy zostaw w domu, dobrze?
2: Dobrze, nie ma problemu.
0: Żebyś nie przeszkadzał innym tam. Tam i tak będzie głośno w kinie.
2: A zabiorę całą orkiestrę.
0: Na dwa bilety, no super!
1: Sponsorem konkursu był Monolith Films, dystrybutor filmu Nie patrz w dół 2.
0: Na ten seans miejsc już nie ma. Cała orkiestra zajęła całe kino. Zgłoszenia na sk.pl.

0: Hit jak najbardziej na czasie 1 września, czyli Ring My Bell, czyli zadzwoń moim dzwonkiem. Tak dzisiaj mogła zaśpiewać każda szkoła. I pewnie w wielu szkołach ten dzwonek zadzwonił pierwszy dzisiaj. Za chwilę sprawdzę, z czego zgłaszacie nieprzygotowani już od 1 września. Niekoniecznie, kiedy chodzicie do szkoły. Messenger Radia SK do waszej dyspozycji. Tymczasem dzisiaj pierwszy dzwonek zadzwonił też dla nich, naszych nowych radiowych kolegów, których podkupiliśmy z konkurencji i teraz będą u nas robić dobre popołudnia. Sońta i Korościel, czyli SK w Radiu SK. Codziennie po południu, kiedy wracacie na przykład ze szkoły albo z pracy do domu, włączcie ich, bo to jest naprawdę niezłe duo. Jutro będą od 15 razem z wami, a tymczasem za kilka chwil kolejne hity na czasie gram w imprezę. Będzie m.in. My Body Isn't Ready od Sombra, no i jeszcze Galaxy od Kungsa na prośbę Elwiry, która poprosiła o ten hit dla swojego syna.
1: Autopromocja. Szkoła, praca, kanapki. Jak ja mam to wszystko ogarnąć?
2: Chyba będą potrzebne supermoce.
3: Wejdź na sk.pl i napisz, w jaką supermoc wyposażyłbyś siebie i swoje dziecko na nowy rok szkolny.
4: Codziennie rano w SC do zgarnięcia mocny zestaw. 1000 zł i coś na śniadanie.
5: Sponsorem konkursu jest Cedro Pesa, właściciel marki Duda. Producent szyneczki, parówek, kabanosów, Dudusie.
6: Autopromocja.
7: Reklama. 3500 metrów nad ziemią oddech staje się płytszy, serce przyspiesza, a lęk wysokości odcina ci drogę ucieczki. Kontynuacja wielkiego hitu Nie patrz w dół 2 w kinach. Poleca Radio SK.
8: Szukasz drzwi i podłóg, które stworzą unikalny charakter twojego wnętrza? W salonie Multiform znajdziesz kompleksowy wybór. Oferujemy drzwi wewnętrzne i zewnętrzne, eleganckie klamki oraz podłogi laminowane, winylowe i prawdziwe drewno. Nasi doświadczeni doradcy dopasują styl, kolorystykę i funkcjonalność do twoich potrzeb. Ponad 30 producentów drzwi i 300 modeli podłóg. Ponadto transport i montaż. Twój projekt, nasza ekspercka realizacja. Salon Multiform, Przemyśl, Zielińskiego 14.
9: 3, 17, 41.
10: Co tak liczysz?
9: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 10 milionów w kumulacji.
10: O, ja też umiem liczyć.
11: 8, 11, 15.
12: A teraz w lotto kumulacja rewelacja. Graj o 10 milionów złotych w punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
13: Mamusiu, a czy kot w butach miał również buciki ze sklepu Bucik?
14: Na pewno. W końcu to ogromny wybór obuwia dla dzieci najlepszych polskich producentów. Wygodnych bucików do szkoły i przedszkola, modnych pantofelków i modnych tenisówek. A dlaczego pytasz?
13: Tak po prostu.
14: Obuwie Tex. Na każdą okazję. Dla każdego dziecka.
13: Zapraszamy.
14: Przemyśl, ulica Wincentego Pola 17. www.texhurt.pl.
15: To będzie ostatnia reklama.
16: Kasa fiskalna, nowy komputer, sprawne oprogramowanie. ArtCode zapewni to wszystko dla twojej firmy. Sprzedajemy i serwisujemy kasy oraz drukarki fiskalne, sprzęt komputerowy, programy dla firm oraz podpisy kwalifikowane. Świadczymy profesjonalne usługi informatyczne i outsourcing IT dla firm. Odwiedź nas w salonie w dni robocze od 9 do 15. Świętego Jana Nepomucena 13 w Przemyślu. My zajmiemy się technologią, a ty tym, co robisz najlepiej. ArtCode.
17: I po reklamie.

0: będziemy wspólnie przy takich hitach spędzać te jesienne wieczory. Jutro i pojutrze akurat mnie nie ma, ale ogólnie będę wieczorami z wami. Mam nadzieję, że wy też dopiszecie. Handjack z tej strony to imprezka. Kungs i Theophilus London już za nami z hitem Galaxy na 15 minut przed 20. Dzisiaj zgłaszacie nieprzygotowania. Tak na dobry początek roku szkolnego, miejmy to już z głowy, już są tacy, co mimo, że rok szkolny na dobre się nie zaczął, nieprzygotowanie zgłosić muszą. Janusz na przykład, nagrywając głosówkę na Messengerze Radia SK, wykorzystał chyba limit na wszystkie najbliższe semestry.
1: A cześć Radio SK, a ja to jestem nieprzygotowany ze wszystkiego. I z chodzenia do szkoły, i z powrotu do szkoły, i z wożenia do szkoły, i z gotowania, i ze sprzątania, i ze wszystkiego. Jedynie jestem gotowy na WF. Ambitny plan. Cały tydzień września. Codziennie treningi po 10 km. To będzie wbiegnięcie w rok szkolny, a nie chodzenie i uczenie się. Hej!
0: I on naprawdę biega i jeszcze nagrywa. No naprawdę szacunek, szacunek. Szóstka z WF-u się należy, nieprzygotowania inne wpisuje, ale jakoś tam się pewnie zatrą za kilka dni mimo wszystko. Z drugiej strony tak sobie myślę, że no ja też uważam, że w życiu trzeba mieć dystans, ale ty jakoś tak, Janusz, to inaczej zrozumiałeś niż ja. 10 kilometrów. Sabrina Carpenter, Espresso już teraz w imprezce.

Rok szkolny dopiero się zaczął, a MJ Deli już z piątką w dzienniku. No a konkretnie to w Rap 20, bo wczoraj numer 5 właśnie do MJ Deli należał i to była nowość, jak to na szczycie. A to wam powiem za chwilę. Za chwilę też 20 na zegarkach, a potem gramy dalej. Między innymi pojawi się Tame Impala, będzie Martin Garrix i Ed Sheeran. No i jeszcze coś premierowo wam zagram. Radio SK. Drink some margaritas watching the blue lights. Listen to the mariachi play at midnight. Are you with me? Are you with me?

0: Reklama.
1: Nowy jury? Nice. Casting na żywo? Finally. Większy rozmach? Of course, baby. Bo w Top Model wiele jest new, ale Joanna jest forever.
2: Nowy sezon Top Model już jutro o 21.30 w TVN.
3: Wzorowe ceny czekają na Allegro. Teraz Kubuś Water smak malinowy 12,5-litrowych butelek tylko 26,54. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 29,49. Cena nie zawiera kaucji za opakowanie.
4: Bo teraz w Lidlu jest akcja! Szkoły pełne talentów! Dzięki niej szkoły w całej Polsce mogą dostać sprzęt dla dzieci!
5: Zrób zakupy za minimum 50 zł, w tym warzywo lub owoc. Odbierz talenciaki przy kasie i przekaż szkole. Wrzuć do urny w placówce lub zeskanuj kod QR, a szkoły wymienią je na sprzęt dla dzieci. Każdy talenciak się liczy. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Wspieraj z Lidlem szkoły pełne talentów.
6: Lidl, to się opłaca.
7: Centrum Finansowe Opal i Kancelaria Prawna Afix Grzegorz Tomas, doradcy podatkowego i brokera ubezpieczeniowego, zmieniły adres. Zapraszamy do nowych biur przy ulicy Grunwaldzkiej 65A w Przemyślu. Telefon 602 520 674.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Marzysz o własnym domu modułowym? Już 12 września zapraszamy do nowej siedziby Arte w Żdanowie obok Zamościa na wyjątkowy dzień otwarty. Piknik rodzinny, na którym zwiedzisz nasze domy pokazowe i zajrzysz na halę produkcyjną. Zobaczysz tam domy na różnych etapach realizacji oraz poznasz technologię ich budowy. Na uczestników czekają specjalne oferty i konkursy z nagrodami. 12 września, Żdanów 40B. Spotkaj się z nami. Arte.
10: I po reklamie.
11: Przemyśl na czasie.
12: Krzysztof Pomorski, będzie to już 14. edycja tej biegowej imprezy. Przemyska dycha już w następną niedzielę, czyli 13 września.
13: Trasa ma atest, czyli jest na pewno 10 kilometrów i każdy rekord, który zrobicie na tej trasie, jest rekordem oficjalnym.
12: Mówi dyrektor biegu Mieczysław Jałocha.
13: Nie jest wiele tras atestowanych w Polsce. Każdy biegacz wie o tym, że właśnie z takiej trasy ten wynik, który osiągnie, ten rekord jest ważny.
12: Poza głównym biegiem na 10 km w planie także marsz Nordic Walking i oczywiście mini dyszka dla dzieci. Start Przemyskiej Dychy w Rynku o godzinie 11.
14: Muzyką się żyje.
15: Miley Cyrus powraca, ogłosiła, że 18 września ukaże się jej nowy album, będzie to jej 10. studyjna płyta. Tymczasem Prima Ballerina to jest nowość od Margaret, którą usłyszycie w imprezce jeszcze dzisiaj wieczorem. To jest singiel promujący epkę pod tytułem Voice, czyli drugą z trzech części nadchodzącego albumu tej wokalistki. Pierwszą częścią, przypomnę, było Barry, to jest epka promowana m.in. singlem Let You Talk About It, no i będzie jeszcze epka pod tytułem Mind, no i w ten sposób Margaret da nam pełen album. Artystka zapowiedziała już wyjątkowy premierowy koncert, podczas którego usłyszymy cały nowy materiał na żywo. Ten koncert 11 grudnia w Warszawie. Przed nami finał letnich brzmień. Ostatnim przystankiem będzie Poznań. W piątek wystąpią tam m.in. Vito Bambino, czyli Julia Wieniawa. W sobotę z kolei Mrozu z Big Bandem i to jest naprawdę mocny koncert. Oczywiście Kaśka Sochacka zawsze super. Ewa Farna też. Jeszcze do tego bracia Kacperczyk. Nie zabraknie też projektu Babie Lato. Kini Zimmer wskoczył na szczyt Rap 20. Jego kawałek pod tytułem Ta Sama jest numerem jeden najnowszego notowania. Kili wyprzedził m.in. Gipsa i Kukona, O Co Chodzi czy Żabsona, którzy też znaleźli się w czołówce. Całe notowanie znajdziecie na sk.pl, tam można głosować na ulubione hip-hopowe kawałki, a nowe notowanie Rap 20 gramy w Estep każdy poniedziałek po 23. Jak tam plany lekcji już podane na jutro? Co macie pierwsze? Jeśli chodzi o plan hitów na tę godzinę imprezki w Radiu SK, to Dracula i Tame Impala z Jenny na dobry początek, potem jeszcze m.in. Martin Garrix i Ed Sheeran z hitem Rip It It. Tu Hanczak, witajcie!

0: Jeżeli teraz słuchając radia podśpiewujecie sobie ten refren Głuchej Nocy, no to znaczy, że jesteście zaawansowani. Ale jeżeli znacie dokładnie cały tekst, to jesteście już w grupie naprawdę mocno zaawansowanej. Głucha Noc, Peja Slamsa, tak już za nami, a teraz dowód na to, że SK wspiera i promuje młodych twórców i małych twórców też.
1: Wszystkie hity zaczynają się w SC.
0: Bo w Imprezę Zagram mam teraz kawałek bardzo tajemniczego projektu, który nosi nazwę Riviera i na przykład na Instagramie ma raptem 113 obserwujących. No to Radio SK ma trochę więcej, zdecydowanie, bo zbliżamy się do ćwiartki miliona. Ale kawałek, ich wersja bardzo znanego hitu, wybija się coraz mocniej. Jestem bardzo ciekawy, jak wy ją przyjmiecie na antenie Radia SK. Trochę cofamy się w czasie, bo 15 lat temu ten hit wylansował Sean Paul. Ale teraz mamy nową wersję, She Doesn't Mind. Pamiętacie? Riviera Vesce.

0: Plusem tego, że po 20 jest już ciemno, jest to, że takie hity brzmią wieczorami naprawdę doskonale. Zwłaszcza jeżeli jesteście gdzieś w drodze, albo na przykład słuchacie tego kawałka w pokoju z przygaszonym nieco światłem. Swedish House Mafia, Illegally Happiness is So Sad. Impreza w Radiu SK. 20.31 na zegarkach, Hanczak z tej strony. Za chwilę Margaret i jej nowy hit Prima Ballerina, ale mam nadzieję, że wy też wpadniecie, bo mam dla was koszulkę z napisem cześć. Jakbym prowadził taki live sprzedażowy gdzieś na TikToku, to bym zachęcał, na przykład mówiąc, że jest z naszej nowej kolekcji, że mamy różne rozmiary, że można na przykład wyjść w niej na miasto, albo na przykład ćwiczyć na WF-ie, albo zabrać w podróż ze sobą. No ale nie prowadzę live'a na TikToku, więc proponuję po prostu naszą eskową koszulkę w zabawie, do której zapraszam chłopaków i dziewczyny. Potrzebuję jednej dziewczyny, jednego chłopaka. Pytanie też będzie tylko jedno. A jak się zgłosić? Na Messengerze Eski. Tylko zostawcie numer do siebie. Ewentualnie napiszcie pod 664-402-302.
1: Reklama. Stalowe Festiwal 2026. Od piątku 4 września do niedzieli 6 września Błonia nad Sanem w Stalowej Woli. W piątek Aster, Young Iggy, Young Leosia, Gips i Opał. W sobotę akurat Ewa Koc, Lordofon i Myslowic. A w niedzielę Zalia, Ania Karwan, Krzysztof Tugowski z zespołem Mistrzów oraz Grupson. Do tego mała scena i jeszcze więcej muzyki. 4-6 września. Błonia nad Sanem, Stalowa Wola, wstęp wolny. Na Stalowy Festiwal zaprasza prezydent Stalowej Woli Lucjusz Nadbereżny.
2: I po reklamie. SK.

0: Like It. No, ja bardzo lubię męczyć was trochę na antenie i spotykać się z wami na tej antenie właśnie, ale to męczenie to takie przyjemne będzie. Hanczak z tej strony, to imprezka, a po drugiej stronie Patrycja.
1: Cześć, dzień dobry.
0: I Tomek.
2: Witam.
0: Słuchajcie, za chwilę będziecie walczyli o eskową koszulkę, taką fajną z napisem cześć, ale trzeba będzie się trochę postarać. Będzie jedno pytanie wspólne, odpowiadacie na zmianę po jednej odpowiedzi. Zobaczymy, kto dłużej tę piłeczkę będzie w stanie odbijać. Zaczynamy od Patrycji, a pytanie na pierwszy dzień września oczywiste. Co wkładamy do szkolnego plecaka, żeby nam się w szkole przydało? Patrycja.
1: No oczywiście książki.
0: Tomek.
2: Kanapka.
0: Wspaniałe, to jest mój team, zaczyna od kanapki. Patrycja?
1: No to jak kanapka, to i woda.
0: Dobrze, a może jednak przybory szkolne, Tomek?
2: Ekierka.
0: Patryk? Patrycja, przepraszam.
1: Mogę być Patryk, zeszyt.
0: Tomek?
2: Linijka.
0: Dobrze, widzę, że geometria tutaj już jest ogarnięta. Patrycja?
1: Ołówek.
0: Tomek?
2: Cyrkiel.
0: Patrycja?
1: Długopis.
0: Tomek?
2: Ołówek.
0: Oj, ołówek już był. No i czas już minął też. No więc nie do końca udało nam się skompletować piórnik, ale najważniejsze, że jest kanapka. Patrycja, dla ciebie eskowa koszulka. Tomek wpisuje ci plusik za aktywność. Jak uzbierasz 3 plusiki, będzie 5 i koszulka, dobra?
2: Dobrze.
0: Dawid Podsiadło na błysk już teraz na antenie Radia SK w imprezce.

Sunflower, to Post Malone i Sway Lee przed godziną 21 w imprezce w Radiu SK. A oni jak ten słonecznik rozkwitać zaczynają na antenie Eski od września. Sońta jako rościel. Codziennie po południu, teraz w Esce. Włącznie jutro od 15.

0: Reklama.
1: Marzysz o flagowym smartfonie, ale nie chcesz przepłacać? Sprawdź hity outletu na Allegro. Czeka na ciebie sprzęt znanych marek, który wygląda i działa jak nowy. Wybierz dobrze i w korzystnej cenie. Jak pewny sprzęt z drugiej ręki, to Allegro.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: 3, 17, 41.
4: Co tak liczysz?
3: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 10 milionów w kumulacji.
4: O, ja też umiem liczyć.
5: 8, 11, 15.
6: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 10 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
7: I po reklamie.
8: Przemyśl na czasie.
9: Krzysztof Pomorski, tym razem coś dla fanów dyskusyjnego klubu filmowego Filmiarnia.
10: Oferujemy widzom fascynującą filmową podróż przez różne rodzaje i gatunki filmowe.
9: Mówi Monika Druszcz.
10: Filmy, które prezentujemy w naszym DKF-ie, są bardzo różnorodne. Od kina festiwalowego, przez najgłośniejsze i nagradzane tytuły, aż po filmy dokumentalne. Każdy więc z widzów na pewno znajdzie coś dla siebie. Zapraszamy wszystkich bardzo serdecznie i do zobaczenia w kinie.
9: Najbliższe spotkanie w następny czwartek, czyli 10 września. Do zobaczenia i przegadania będzie dramat science fiction Królestwo Zwierząt. Początek o 19:00. Po więcej szczegółów zaglądajcie na stronę internetową naszego przemyskiego CK.

0: Polska Przemyśl News.
1: No to zaczynamy, zapinamy pasy i startujemy z kolejnym magazynem lokalnym. Reporterów z Przemyśla i z Podkarpacia, Tomasz Widek, zapraszam.
0: SK Przemyśl.
1: Szachy od lat uczą strategicznego myślenia, cierpliwości i koncentracji. W Przemyślu od ponad 3 dekad młodych adeptów tej królewskiej gry szkoli sportowo-kulturalny klub szachowy. To miejsce, które łączy sportową rywalizację z edukacją oraz rozwojem dzieci i młodzieży. O historii klubu, sukcesach młodych szachistów i o tym, dlaczego szachy wciąż przyciągają kolejne pokolenia, rozmawiam w pierwszej części rozmowy z Maciejem Krasińskim, prezesem sportowo-kulturalnego klubu szachowego w Przemyślu. Posłuchajcie.
2: No właśnie, panie Macieju, jak narodził się pomysł na stworzenie sportowo-kulturalnego klubu szachowego w Przemyślu?
3: Właściwie jest to klub dzieci i rodziców, ponieważ uczyłem w tym czasie w Młodzieżowym Domu Kultury, prowadziłem zajęcia szachowe. No i żeby dać możliwość rozwoju dzieciom startu w zawodach, wyjazdów na różne turnieje, nie tylko turnieje, uczestnictwo w turnieju miejscowych gdzieś w Przemyślu, w okolicach, ale również gdzieś dalej, no to postanowiliśmy z grupką rodziców, wtedy też moi synowie byli w wieku takim, który dawał im szansę spotkania z szachami, no i grupa rodziców około 20 założyło taki sportowo-kulturalny klub szachowy, zarejestrowaliśmy go wtedy to jeszcze w starostwie przemyskim, później to zostało utworzone, został KRS, a więc żeśmy przerejestrowali, jesteśmy stowarzyszeniem zarejestrowanym w KRS-ie. No, celem jest naszym rozwój dzieci. Taki szeroki rozwój, stąd nazwa sportowo-kulturalny klub szachowy. Nie skupiamy się tylko na sporcie, ale również i na innych elementach. Dlatego od czasu do czasu zajmujemy się na przykład organizacją konkursów plastycznych, ale o tematyce szachowej, powiązanych troszkę ze sportem.
2: No właśnie, miałem pytać o ten sport i kulturę, bo to jest takie połączenie trochę z szachami. Można by było powiedzieć, że trochę odległe, ale jednak nie tylko,
3: tak,
2: niekoniecznie.
3: Nie, bo właściwie, panie redaktorze, czasami trwają dyskusje, czym właściwie są szachy. Czy to jest sport, czy może to jednak kultura? Ja się nie upieram przy żadnej z definicji. Uważam, że jedna i druga pasuje, bo szachy od wieków rozwijały umysł. Jeszcze książęta, królowie swoje dzieci uczyli strategii, ucząc gry w szachy. W tej chwili również dostrzegane są szachy jako element kształcenia. Nie wiem, czy pan redaktor wie, ale w Polsce od 2017 roku szachy są w podstawie programowej, w nauczaniu w klasach 1-3 jako element rozwoju logicznego myślenia z wykorzystaniem gier logicznych i szachy są tam wymienione z nazwiska, nazwijmy, są wymienione jako jedna z gier logicznych, które można stosować w nauczaniu logiki. Kiedyś jeszcze Akademia Wojskowa we Francji miała szachy jako obowiązek nauczania strategii. Teraz zdaje się niestety zamieniono na inne gry strategiczne, takie elektroniczne i tak dalej, ale kiedyś to był taki obowiązek. Także sport, kultura, tutaj jest wąska granica, czy taka granica, nazwijmy, którą łatwo przekroczyć. I w związku z tym ja się tu nie opieram. Stąd też nazwa, sportowo-kulturalny klub szachowy, ale na całym świecie sport jest chyba jedną z najbardziej rozwiniętych gier planszowych, która jako rywalizacja sportowa również. Więc są olimpiady szachowe, nie ma niestety szachów na olimpiadach zwykłych, klasycznych, ale jest olimpiada szachowa, są mistrzostwa świata, są drużynowe rozgrywki, są indywidualne walki o mistrzostwo świata, także jest ten element rywalizacji na pewno. I muszę powiedzieć, że one się świetnie wpisuje, ta rywalizacja, ta przy szachownicy świetnie się wpisuje w proces dydaktyczny, gdy chcemy kogoś zaangażować w poprawę swojego sposobu myślenia. Dzieci już od najmłodszych lat, a mam do czynienia z takimi dziećmi na przykład 6-letnimi, czasami nawet 5-letnimi, bardzo szybko angażują się w szachy, łapią te zasady, no i można tak powiedzieć, ich umysły się uśmiechają, jak chcą, jak poznają tajniki gry i widzą, jak ich postęp jest dostrzegalny przez nich samych. Więc widzą, jak ja zacząłem sposobem uczenia się w gry w szachy troszkę inaczej rozumieć świat, postrzegać go, widzieć, że ja mogę się czegoś nauczyć i ten postęp jest widoczny, bo jak się nauczę kilku ruchów, jakichś zasad pan mnie powie, czy pani, i pójdę do domu, a tatuś nie ćwiczy, to często mu dosyć ciężko ze mną wygrać.
2: Jeszcze wrócę do tej historii waszego klubu, bo oczywiście do tych rozgrywek potem jeszcze przejdziemy. Natomiast chciałem zapytać, jak ten klub się zmieniał na przestrzeni tych lat? No bo rozumiem, że pewna jakaś ewolucja była. Czy to na początku było tak, że tylko graliście w szachy, a potem to się rozwinęło na przykład na jakieś konkursy, mistrzostwa i tak dalej?
3: Ja właściwie szachami zajmuję się od bardzo dawna. Sam grałem jako junior, między innymi w Czarnych Rzeszów swego czasu. Grałem w drugiej lidze.
2: To ile to już lat?
3: O, to już... Zaraz muszę zacząć liczyć. To już 40 parę lat.
2: O kurczę. Także to troszeczkę. To już pan jest takim doświadczonym szachistą, można powiedzieć.
3: Tak. Grałem jako junior, później nawet jako nauczyciel grałem w Mistrzostwach Polski szachistów. No niestety nie dotarłem tam do najwyższych tych, ale grałem i nawet tam dość wysoką kategorię szachową zdobyłem. Ale no i byłem nauczycielem. Jak byłem nauczycielem w szkole podstawowej w Krzywczy, to duża część szkoły grała w szachy. Później, gdy skoncentrowałem się na Przemyślu, bo też i moja praca znalazła swoje miejsce w Przemyślu, zaangażowałem się w Młodzieżowym Domu Kultury i tam uczyłem dzieci grać w szachy i właściwie przygotowywałem je do zawodów szkolnych, ale też i do różnego typu mistrzostw, zarówno indywidualnych, jak i drużynowych. No i w tym momencie się zrodziła idea wsparcia przez takie stowarzyszenie, bo Młodzieżowy Dom Kultury nie ma za wiele środków na właśnie zorganizowanie wyjazdów. Dlatego dość często przy domach kultury młodzieżowych rodzice się organizują w różne stowarzyszenia, albo nieformalne, albo formalne, i z własnych środków lub dodatkowo uzyskanych z różnych podmiotów, na przykład z samorządu, albo teraz jest na przykład taki program rządowy od 4 lat Klub, w tej chwili 2026, i myśmy kolejny raz napisali wniosek i okazuje się, że pomyślnie po raz czwarty dostajemy kwotę 17 tysięcy na uruchomienie zajęć jako klub, sportowo-kulturalny klub. A więc ten klub służy, to stowarzyszenie służy temu, żeby uzyskać dodatkowe wsparcie i dzięki temu móc organizować wyjazdy, turnieje szachowe, czy zatrudnić instruktora. Czasami sięgamy po instruktorów lub trenerów z najwyższej półki. Także na przykład Jacek Bednarczyk, taki mistrz międzynarodowy, w tej chwili prowadzi jednym z naszych szachistów, takim wyróżniających się szachistów, z Hubertem Płocicą, zajęcia online. Liczymy, że Hubert może w stosunkowo szybkim czasie uzyskać bardzo dobry wynik. Mamy jeszcze więcej talentów. Hania Szczerba, czy Aleksander Mac, czy... No tam jest kilku, długa by była lista jakby takich zaangażowanych, a tych, których wymieniłem, to tacy, którzy uzyskują w ostatnim czasie wysokie wyniki, nawet trzecie miejsce w województwie, czy drugie miejsce w województwie, no to jest już takie dla nas satysfakcjonujące. Swego czasu kiedyś sportowo-kulturalny klub szachowy szerzej jeszcze prowadził działalność. Ja osobiście w tej chwili już nie szkolę, czas mi nie pozwala, dlatego mamy z tego programu zatrudnionych dwóch instruktorów, Przemysława Maca i Konrada Kusiemko, to są bardzo dobrzy szachiści, którzy i instruktorzy szachowi, i oni szkolą. Ja tylko tak pomagam organizacyjnie, organizuję turnieje, sędziuję, a kiedyś był czas, kiedy sam więcej się zaangażowałem, właśnie byłem w Młodzieżowym Domu Kultury i to pozwalało, że zająć się dosyć dużą grupą dzieci. I dzięki temu uzyskaliśmy wyniki spore, można tak powiedzieć. 20 parę osób na przestrzeni kilku lat dotarło do finałów Mistrzostw Polski juniorów. 4 razy startowaliśmy i uczestniczyliśmy w drugiej lidze juniorów. Także, no i też jako seniorzy, żeśmy chyba raz trzecią ligę wygrali, ale to był bardzo już taki odległy czas. Teraz startujemy w tych ligach, ale na razie bez takich większych sukcesów. Troszkę mniejsze, ale mówię, czy Hubert, czy Hanna, no już nawiązują kontakt z czołówką wojewódzką, a niestety jest nadzieję, że może nawet drużyny juniorów uda nam się przeprowadzić przez czwartą ligę i dojść, nie wiem, do trzeciej ligi, a później może gdzieś dalej. Ale to nie jest dla nas taki Super Priorytet. Cieszymy się z indywidualnych i drużynowych sukcesów, ale najbardziej nas cieszy to, jak młodzi ludzie oprócz szachów uzyskują na przykład sukcesy w informatyce, matematyce czy plastyce, a to się dość często zdarza. Albo na przykład jeden z naszych szachistów był wicemistrzem Polski do lat 8, a teraz jest wspaniałym pianistą.
2: No proszę.
3: Może nie jest takim na skalę światową czy krajową, ale wiem, że swego czasu zamienił szachy na fortepian stosunkowo szybko po tym wicemistrzostwie Polski i chodził do szkoły muzycznej, bardzo ładnie się rozwijał i to go cieszyło i wiem, że z dużymi takimi sukcesami swoimi osobistymi.
2: Nawet jak zamienił te szachy na fortepian, to myślę, że te szachy i tak już z nim zostaną.
3: Tak, bo on się teraz pojawia czasami na turnieju. Też już jest w średniej szkole, także to się przenosi. No i też takie satysfakcje mamy, że nasi szachiści klubowi uczestniczą w zmaganiach szkolnych, bo szkoły mają swoją klasyfikację, tam Szkolny Związek Sportowy organizuje turnieje drużynowe, no i jeżeli z naszego klubu są szachiści w której szkole i tam się uda czwórkę uzbierać, to oni później wzmacniają tą drużynę i często awansują na przykład do finału wojewódzkiego, to jest dla nich satysfakcja wielka, dla rodziców. Widać, jak dzieci po kilku zajęciach, można tak powiedzieć, rozkwitają.
2: A ilu członków liczy obecnie wasz klub?
3: Mamy w tej chwili zarejestrowanych z licencjami około 110 członków, z tym, że nie wszyscy są aktywni. Mhm. To są też dość często tacy nasi weterani szachowi, którzy się porozjeżdżali po Polsce, niektórzy są lekarzami, niektórzy są informatykami, mieszkają w Gdańsku, w Lublinie. Na przykład jeden z szachistów w tej chwili jest lekarzem, jest w Lublinie, tam informatyk, mamy logistyków, no bardzo różnie.
2: No ale macie z nimi jakiś kontakt?
3: Mamy kontakty, oni czasami się odzywają, czasami nawet grają w naszych drużynie, jak nazwijmy, uda się nam zsynchronizować start w lidze z ich możliwościami. No to taki Piotruś Lewicki zdobył właśnie rok temu na lidze pierwszą kategorię szachową. Wrócił po jakimś czasie, nie grał, ale wrócił na ligę, zagrał, no i podniósł swoją siłę gry wcześniej, no a to udowodnił w turnieju. Także to są też takie powroty. Też mam sytuację takich, że obecnie w zarządzie mam dwóch swoich wychowanków.
2: No, proszę.
3: Którzy kiedyś grali w szachy jeszcze jako uczniowie szkoły w Krzywczy, a teraz mieszkają, jedno mieszka w Przemyślu, drugie w gminie Krzywcza, ale są członkami zarządu, także jak trzeba organizować turnieje, to pomagają. No i tak to wygląda mniej więcej. Także to życie w różny sposób. No, muszę powiedzieć, że my jako członkowie, czy ja osobiście również angażujemy się w wspieranie wdrażania szachów do szkół. To jest jedna z takich moich osobistych ambicji, ale też i niektórych członków naszego klubu, które przerodziło się między innymi w to, co mówiłem. To troszkę między innymi dzięki mojej aktywności, ale nie tylko mojej, bo na przykład pan Zdzisław Nowakowski, taki świetny informatyk z Mielca, dzięki naszej współpracy, bo on od strony informatycznej, a ja od strony matematyczno-szachowej, żeśmy zabiegali o to, żeby ministerstwo właśnie wprowadziło te zmiany w podstawie programowej i wtedy równocześnie zarówno szachy znalazły się w podstawie programowej, jak i kodowanie jako element nauczania w klasach 1-3 w tym samym czasie zostały wprowadzone do podstawy programowej i to no, spora zasługa właśnie takiej grupy merytorycznej działającej przy Ministerstwie Edukacji, w której członkiem jest pan Zdzisław Nowakowski z Mielca, który zsynchronizowaliśmy w jakimś sensie swoje działania, bo myśmy szli od strony jak gdyby Polskiego Związku Szachowego, a on z kolei od swojej tej merytorycznej. To jest taka komisja, która proponuje różne zmiany w nauczaniu informatyki na różnych poziomach, między innymi w szkole podstawowej. Także to jest taki nasz wspólny sukces. No i on poszedł dalej. Ta współpraca poszła dalej. Myśmy już dwukrotnie zorganizowali taką dużą imprezę na terenie Podkarpacia. To Gwieda Arena. To były organizowane takie kongresy IT, matematyka i szachy. No i tam w jednym było 800 uczestników, a w drugim już było po 1800, także sporo uczestników i tam to się składało jak gdyby z dwóch takich elementów. Jeden to była gra, duża gra drużynowa i tam było kilkaset uczniów, w jednym 500, 600 roku, no i było sporo studentów, nauczycieli. Ten kongres miał za zadanie właśnie propagowanie nauczania matematyki z wykorzystaniem szachów gier logicznych, ale też i kodowania, rozwój nauczania informatyki.
0: SK Przemyśl News.
1: Ciekawe rozmowy i inspirujący goście. Taki pakiecik mamy dla Was w magazynie lokalnym Radia SK Przemyśl, na który Was teraz zapraszam. Tomasz Widak, witajcie, zapinamy pasy i startujemy.
0: SK Przemyśl.
1: Żeglarstwo może być dla młodych ludzi nie tylko sportową przygodą, ale również szkołą samodzielności, odpowiedzialności i współpracy. W Przemyślu takie umiejętności rozwijają dzieciaki trenujące w sekcji żeglarskiej Stowarzyszenia Róża Wiatrów, gdzie uczą się pływania na optymistach, startują w regatach i stopniowo nabierają doświadczenia na wodzie. W tym sezonie młodzi żeglarze mają już za sobą pierwsze starty na zalewie w Podwolinie i na Solinie. A teraz czeka ich jeszcze wyjątkowe zwieńczenie sezonu, czyli rejs po Bałtyku. O tym, jak wygląda szkolenie młodych żeglarzy, co daje im kontakt z wodą i dlaczego rejs po Bałtyku może być ważnym krokiem w ich żeglarskiej przygodzie, rozmawiam z przedstawicielką Stowarzyszenia Róża Wiatrów Przemyśl Agnieszką Kowaliw oraz młodymi uczestnikami sekcji żeglarskiej Marią, Aleksandrem i Tymoteuszem. Posłuchajcie. Na początek powiedzmy, jak wygląda dziś sekcja żeglarska Róży Wiatrów i ilu młodych żeglarzy regularnie uczestniczy w Waszych zajęciach?
4: Jeżeli chodzi o sekcję żeglarską Optymist, która działa przy Stowarzyszeniu Róża Wiatrów Przemyśl, to takich regularnych uczestników zajęć mamy 20.
1: A to jest taka liczba stała, czy raczej waha się to w ciągu roku?
4: To oczywiście w ciągu roku to się waha, dlatego że no, żeglarstwo jest sportem dla każdego, ale też no, każdy musi spróbować swoich sił i przekonać się, czy rzeczywiście jest to coś, co go kręci, co będzie jego pasją. I no, jest to sport taki trochę inny na przykład niż piłka nożna, może trochę bardziej niszowy. No i dlatego ta liczba się zmienia, natomiast no, regularnie, tak w ciągu roku, to mamy 20 uczestników zajęć.
1: W tym roku już za Wami pierwsze wyjazdy do Niska i nad Solinę. Jak dzieci radziły sobie podczas tych pierwszych startów?
4: Zawsze pierwsze starty, jeżeli chodzi o sezon żeglarski, to są takie starty, które związane są z jakimś lekkim niepokojem i tremą, dlatego że po przerwie jesienno-zimowej no, jest to pierwszy kontakt tak naprawdę z otwartą wodą. Ponieważ pływamy głównie na Solinie, więc jest to też zbiornik, który jest bardzo wymagający, jeżeli chodzi o warunki pogodowe, wiatrowe dokładnie rzecz biorąc. Więc no jest to trochę stres, ale z drugiej strony to też jest duża frajda dla dzieci, które już od jakiegoś czasu z nami żeglują.
1: Wy byliście na tych wyjazdach? Powiedzcie proszę coś o Waszych doświadczeniach. Dlaczego zdecydowaliście się wziąć udział w tych treningach?
5: Ponieważ jest to bardzo interesujące i bardzo fajnie jest, jak na przykład mocniej wiatr zawieje i bardziej przychyli.
1: I to jest to, co Cię kręci, tak?
5: Mhm.
1: Okej, a kolega?
6: Fajne są tam osoby, jest fajna atmosfera, no i ogólnie fajnie się pływa na łódkach.
1: No i mamy jeszcze jedną dziewczynę wśród nas. Powiedz proszę, co Cię skłoniło, co Cię popchnęło do tego, żeby wziąć udział właśnie w zajęciach organizowanych przez Stowarzyszenie Róża Wiatrów?
7: No fajnie jest pływać na łódkach, fajnie jest też jak się w regatach pływa i zdobywa się miejsca.
1: A masz już jakieś osiągnięcia na swoim koncie?
7: Tak.
1: No to powiedz, pochwal się, co udało Ci się już
7: Dwa razy
1: zdobyć
7: pod rząd w regata i zajęłam trzecie miejsce.
1: No proszę, pięknie. A koledzy, czy macie już jakieś sukcesy na swoim koncie? Jakieś miejsca udało się zająć? Pochwalcie się.
8: Ja na ostatnich regatach zajęłem pierwsze miejsce.
1: O, pięknie. No to kolega już taki wprawiony w tą tematykę. A tutaj kolega?
6: To ja zająłem na regatach raz piąte miejsce.
1: Super. No dobrze. Jak szybko można zauważyć postęp u dziecka?
4: Postęp właściwie widać już po pierwszych zajęciach na wodzie, bo postęp jest też związany z tym, jak dziecko reaguje na trening. Wiadomo, że przygotowanie do udziału w regatach to jest cały cykl treningowy, który rozpoczyna się w tym okresie jesienno-zimowym od przede wszystkim podnoszenia sprawności fizycznej, ale również od oswajania z wodą, czyli są to zajęcia na basenie, są to zajęcia takie ogólnosportowe oraz teoretyczne, które uczą dzieci o teorii żeglowania tak naprawdę, bo jest to jeden z elementów, który jest konieczny do tego, żeby potem wiedzieć, jak na łódce się zachować. Natomiast po tym okresie, kiedy wychodzimy już na wodę, na pierwszych treningach można zauważyć już pewne predyspozycje. Te predyspozycje są związane z tym, jak dziecko, na ile potrafi się skupić, na ile ma taką naturalną umiejętność obserwowania żagla i wyczuwania tego, z której strony wieje wiatr. I oczywiście są to takie umiejętności, które można wykształcić w późniejszym treningu i wiele dzieci na początku ma trudności po prostu z ustawieniem tego żagla w odpowiedni sposób, z ustawieniem się do wiatru, z pływaniem w ogóle na łódkach. Jest też strach, który jest związany z tym, że optymisty są łódkami, które mogą się wywrócić na wodzie. Oczywiście ta wywrotka jest zawsze wywrotką kontrolowaną, to znaczy dzieci uczą się, zanim znajdą się w takich warunkach, gdzie są właśnie już bardziej samodzielne, uczą się, w jaki sposób w takiej sytuacji się zachować, jak taką łódkę z powrotem postawić na wodzie, w jaki sposób z powrotem do niej wsiąść. No ale zawsze w takiej sytuacji, kiedy jest pierwszy raz na dużym, otwartym akwenie, to ta niepewność trochę w dzieciach jest. No i potem właśnie już uczą się, w jaki sposób ustawiać żagle do wiatru i w jaki sposób można sprawić, że ta łódka będzie płynęła w określonym kierunku i co najważniejsze, w jaki sposób dotrzeć do celu.
1: W ostatnim czasie wasza grupa wzięła udział również w regatach. No to powiedzcie proszę, gdzie te regaty się odbyły, jak one wyglądały?
4: Byliśmy na regatach na Zalewie w Podwolinie.
1: Koło Niska.
4: To były pierwsze regaty w tym roku, w tym sezonie żeglarskim. A potem dwukrotnie nasze dzieci brały udział w regatach, które odbywały się już na Solinie.
1: Okej, teraz przed wami rejs na Bałtyku. Czy te dzieciaki wcześniej jakoś przygotowujecie, czy one po prostu już podczas tych regat, podczas tych wcześniejszych wyjazdów nabywają tego doświadczenia i już nie muszą być szkolone?
4: To znaczy tak, przede wszystkim trzeba powiedzieć, że rejs po morzu, rejs bałtycki, to jest takie jakby ukoronowanie naszej pracy w ciągu sezonu żeglarskiego.
1: Zwieńczenie sezonu, tak?
4: To jest takie zwieńczenie sezonu, które już jakby praktykujemy od kilku lat. I te przygotowania odbywają się, wiadomo, to są, można by było powiedzieć, że dwutorowe, bo pierwszym takim elementem, który jest niezbędny, to jest pozyskanie środków na to, żeby taki rejs można było zorganizować, ponieważ dzieci biorą udział w tym rejsie zupełnie nieodpłatnie. No a drugi element to jest oczywiście przygotowanie dzieci, które będą brały udział w tym rejsie. No i to przygotowanie odbywa się, można powiedzieć, w sposób naturalny, dlatego że sztuka żeglowania na jachcie pełnomorskim jest trochę bardziej wymagająca i może trochę inna od tego, co widzą dzieci na optymistach czy na jachtach takich kabinowych, na których mają okazję pływać po Solinie, ale jest to w pewnym sensie żeglowanie podobne, prawda? Bo tutaj mamy tak samo konieczność ustawienia

0: sposób, żeby dzieciaki nie tylko mogły spróbować żeglarstwa morskiego, ale również, żeby miały okazję poznać piękno i historię polskiego wybrzeża. Jest to związane na pewno też z historią naszego miasta, Przemyśla, bo wiemy, że mamy takich bardzo znanych przemyskich żeglarzy, których chyba najbardziej znanym jest Henryk Jaskuła, a on na swój rejs okołoziemski wyruszał właśnie z Gdyni, więc dzieciaki, które wezmą udział w rejsie, na pewno odwiedzą też port w Gdyni i będą miały okazję zobaczyć miejsce, z którego wyruszał nasz znany żeglarz. Również zawiniemy do portu w Gdańsku, na pewno będzie to Sopot i też takim miejscem, z którego wyruszamy na nasze rejsy, będzie Sobieszewo, które jest pięknym miejscem z uwagi na jego walory przyrodnicze. Zawsze będąc w tych portach, a równocześnie miastach wybrzeża, staramy się, żeby dzieci miały okazję odwiedzić znajdujące się tam muzea czy miejsca właśnie związane z naszą polską historią.
1: Okej, no to teraz zapytam dzieciaki, na który z tych punktów najbardziej czekacie? Na co najbardziej liczycie? Bardzo proszę.
2: Ja najbardziej liczę na ten port w Gdyni i też najbardziej liczę na, no, na te łóżko tam na dziobie. Niechcia. Też oczekuję, żebyśmy poszli do tego muzeum II wojny światowej.
1: Okej. Na co tam liczysz, że co zobaczysz?
2: Tam można zobaczyć Przemyśl i te rzeczy z tych statków.
3: To ja najbardziej czekam na mieszkanie właśnie na jachcie i zwiedzanie muzeum.
1: A kolega?
4: To ja najbardziej czekam na zabawę na plaży, no i na mieszkanie na jachcie.
1: No właśnie, powiedzmy może o tym, bo dzieciaki, które jadą na ten wyjazd, no będą się uczyły samodzielności, tak? No bo one będą musiały same sobie robić śniadania, same będą musiały sobie posłać łóżko. Nikt za nich tego nie zrobi, nie będzie rodziców, więc to jest taka fajna wyprawa, która też uczy ich pewnego wejścia w dorosłość.
0: Tak, zgadza się. Rodzice zostaną daleko, rzeczywiście. No i oczywiście takie mieszkanie na jachcie to jest przygotowywanie wspólne posiłków, to jest sprzątanie po tych posiłkach, to jest utrzymywanie porządku, czyli tak zwanego klaru na jachcie, to jest nauka współpracy i to są wszystko umiejętności, które są związane z bezpieczeństwem przede wszystkim, dlatego że na takich już prawdziwych wyprawach morskich załoga musi wiedzieć, że jedna osoba na drugą może liczyć, a porządek sprzyja temu, żeby nie doszło do żadnego wypadku. W związku z tym, no, są to takie umiejętności, które są ważne i których dzieci będą się uczyć. Będą mogły również zobaczyć, w jaki sposób nawiguje się na jachcie pełnomorskim. Na pewno staną za sterem i sami spróbują taki duży jacht poprowadzić. No i zobaczą po prostu, jak wygląda takie żeglarstwo, jak wyglądają porty, jak wygląda wejście do portu, jak wygląda wyjście z tego portu. Będą też mieli do czynienia z komunikacją radiową, no, która też jest jednym z niezbędnych elementów żeglowania. Więc te wszystkie elementy, które uda im się zobaczyć, których będą mogli spróbować, no mamy nadzieję, że zachęcą ich w przyszłości, żeby od tych małych optymistów przejść już do takiej prawdziwej morskiej przygody.
1: Okej, a czy przygotowaliście dla dzieciaków też jakieś takie zadania, które będą na nich wymuszały niejako współpracę ze sobą, już będąc na pokładzie?
0: Powiem tak, tego wymyślać nie trzeba, ponieważ to jest warunkowane po prostu samym żeglowaniem, tak? Więc tutaj, jeżeli na przykład musimy odcumować od kei, jeżeli musimy wyjść z portu, wejść do portu, rzucić cumy, zacumować, to wszystko jest praca zespołowa. Podobnie zresztą jak to, o czym mówiliśmy, czyli samo to, że wspólnie przygotowujemy posiłki, że wspólnie po tych posiłkach sprzątamy, że musimy utrzymywać klar na pokładzie. To jest wszystko, co naturalnie właśnie buduje tą taką wspólnotę i uczy też odpowiedzialności i takiej współpracy.
1: Zahaczacie o kilka miejscówek, bo to jest i Gdańsk, Gdynia, Sopot, Jastarnia, Sobieszewo i Hel. Dlaczego takie miejscówki wybraliście? Czy to wybieracie co roku te same, czy po prostu zmieniacie je? Jak wygląda w ogóle klucz doboru?
0: Klucz doboru to przede wszystkim jest miejsca, które są ciekawe historycznie i w jakiś sposób związane właśnie z historią polskiego żeglarza. Więc historia polskiego żeglarstwa, historia polskiego wybrzeża i oczywiście atrakcyjność tych portów to są te kryteria, którymi kierujemy się, kiedy zabieramy dzieciaki ze sobą na rejs.
1: Jeszcze chciałbym na koniec do dzieciaków. Powiedzcie proszę, czy planujecie kontynuować swoją przygodę z żeglarstwem?

0: Myślę, że tak, oczywiście.
1: A w jakim kierunku chciałbyś, żeby ta przygoda się potoczyła? Chcesz dalej z Różą Wiatrów, Przemyśl, kontynuować swoją przygodę?
0: No, z Różą Wiatrów.
1: To jakie umiejętności chciałbyś jeszcze rozwinąć?
0: Na przykład zwroty z przypompowaniem.
1: Kolega lub koleżanka?
2: Tak, chcę dalej jakby, oczywiście, no.
1: Nad czym jeszcze musisz popracować? Co jeszcze ci nie wychodzi w tym żeglarstwie? Co chciałbyś dopracować? Jaką umiejętność?
2: Ogólnie to chciałbym dopracować, żeby nie bać się takich dużych wiatrów, bo się boję.
1: Masz obawy, tak?
2: No.
1: Okej. Okay. Czyli chcesz nabrać pewności siebie.
2: Mhm.
1: Dobra. A od którego roku życia w ogóle żeglujesz?
2: Od 7 chyba jakoś tak.
1: No to już kilka lat. I przypomnij, ile masz lat?
2: 10, w październiku 11.
1: No, to już prawie 4 lata. A teraz koleżanka jeszcze? Chciałabyś kontynuować swoją przygodę?
3: Tak, tak chciałabym.
1: Okej. Okay. A co ci sprawia największą satysfakcję w tym żeglarstwie? Co ci sprawia największą frajdę?
3: Pływanie.
1: A jakie umiejętności chciałabyś jeszcze dopracować?
3: No to też pewność siebie bardziej i żeby lepiej pływać.
1: Pływać. Okej, okay. Dobrze. Słuchajcie, a planujecie w ogóle robić patent żeglarski w przyszłości?
0: Tak. Tak, na motorowodnego i na żeglarza jachtowego.
2: To ja również chciałbym zrobić patent. Patent motorowodny, no i patent żeglarski ogólnie.
1: Mhm. Czyli podobnie jak kolega.
3: Ja też bym chciała zrobić patent żeglarski i na motorowodny.
1: Okej, okay. I ten wyjazd jest, jakby tak już powiedzieliśmy, zwieńczeniem tego sezonu żeglarskiego, ale czy coś jeszcze na ten rok zaplanowaliście jako Róża Wiatrów?
4: Ale oczywiście, rejs nie kończy naszej pracy, więc
1: no
4: przechodzimy
1: właśnie
4: w tak zwany tryb jesienno-zimowy, czyli będziemy już rozpoczynać z powrotem zajęcia na naszej przystani w Przemyślu i oczywiście te zajęcia, które przygotowują sprawnościowo i teoretycznie do kolejnego sezonu żeglarskiego.
1: I kiedy te zajęcia ruszą?
4: Zajęcia na pewno rozpoczną się po powrocie z rejsu, natomiast nowe osoby, które chciałyby dołączyć do naszej sekcji, będziemy zapraszać na początku października.
1: Okej, okay, to od razu zapytam, jak można do Was dołączyć?
4: Dołączyć można do nas najłatwiej chyba poprzez stronę internetową. Na stronie internetowej Stowarzyszenia Róża Wiatrów Przemyśl można znaleźć adres mailowy, można znaleźć numer telefonu i najlepiej skontaktować się z nami bezpośrednio i dowiedzieć się po prostu, kiedy takie zajęcia się rozpoczną.
1: Mhm. Cały czas jako stowarzyszenie zakupujecie również nowy sprzęt dla dzieciaków. No wiadomo, trzeba go odświeżać co jakiś czas. No to co udało się zakupić w tym roku?
4: No przede wszystkim myślę, że takim naszym największym zakupem, z którego chyba najbardziej się cieszymy, to jest pozyskanie środków na żagle, które są żaglami regatowymi. Dlatego, że tak jak w każdej dyscyplinie sportu, mamy sprzęt, który jest sprzętem amatorskim, ale również są takie elementy wyposażenia żeglarza, które mogą mu znacząco pomóc w podniesieniu umiejętności i w tym, żeby mógł odnosić sukcesy. No i to jest właśnie zakup nowych żagli. Te żagle są już takimi profesjonalnymi żaglami regatowymi, które są dobierane wagowo do wagi zawodnika. I to po prostu sprawia, że no, ten zawodnik może być bardziej efektywny w czasie regat.
1: Okej, okay. A ile kosztuje w ogóle wyposażenie młodego zawodnika? Jeśli rodzic chciałby na przykład rozpocząć z dzieckiem przygodę z żeglarstwem, na ile ten koszt, inaczej, jaki koszt musi wziąć na siebie? O tak, zapytam.
4: To zależy od tego, gdzie tą przygodę z żeglarstwem dziecko zaczyna. Akuratnie jeżeli chodzi o nasze stowarzyszenie, to my zapewniamy pełne wyposażenie, tak? Czyli właściwie to jedyne, co rodzic musi zakupić, to nie wiem, odpowiedni strój, tak? Czyli nie wiem, buty do wody na przykład na sezon żeglarstwa, kurtka, która będzie nieprzemakalna, czy jakieś spodenki, spodnie, które będzie można używać do treningów. Pozostałą część wyposażenia, czyli zarówno kamizelki asekuracyjne, też mamy kamizelki regatowe oczywiście, czyli takie dostosowane już do pływania takiego bardziej sportowego, jak również optymista z pełnym wyposażeniem, z ożaglowaniem, to już jest wszystko po naszej stronie. Natomiast taki komplet optymist z pełnym wyposażeniem, no to tak mniej więcej pewnie od 7000 do 11000 zł i to mówimy o takim optymiście no nieklasowym, bo jeszcze są oczywiście optymisty, czyli sam kadłub, który jest kadłubem klasowym, czyli takim już regatowym, który jest dopuszczany do takich, ja nie wiem, klasyfikowanych, można by było powiedzieć, regat, no to to może być koszt jeszcze znacznie wyższy.
1: No, czyli można powiedzieć, że to nie jest tania zabawa, że to jest taki sport, który, no, trzeba otworzyć portfel nieco głębiej, żeby w ogóle zacząć go uprawiać, no chyba, że się to zaczyna już od małego dziecka z Wami, z Różą Wiatrów Przemyśl. Czy planujecie w najbliższym czasie dalsze inwestycje w sprzęt albo, nie wiem, zwiększenie liczby optymistów?
4: Tak, oczywiście. W zależności od tego, ilu będziemy mieli uczestników naszej sekcji, będziemy również rozwijać naszą bazę sprzętową, no bo, tak jak mówimy, no to jest też kwestia tego, że się zmieniają, sprzęt się zmienia, prawda? Mamy coraz nowsze osiągnięcia i też technologiczne, które mogą dzieciom ułatwiać pływanie, które mogą sprawiać, że to pływanie będzie łatwiejsze, przyjemniejsze, mniej wymagające. Więc oczywiście, jeżeli coś takiego się pojawia, to my też staramy się być na bieżąco. No i oczywiście to jest też kwestia przygotowania kadry instruktorskiej, bo my też cały czas korzystamy z możliwości takich, żeby się doskonalić, żeby zdobywać nowe umiejętności i żeby te treningi, które prowadzimy z dziećmi, no były takimi treningami, które są profesjonalne i które rzeczywiście pomogą im się rozwinąć.
1: Czy Wy jako Róża Wiatrów, jeszcze zapytam na koniec, będziecie jeszcze organizowali jakieś projekty w tym roku? Bo wiem, że coś na zimę szykujecie, ale na razie, tak jak rozmawiałem z panem Jackiem, nie chciał za wiele zdradzić, więc pytanie, czy coś jest jeszcze w planach?
4: To znaczy tak, my w tej chwili kończymy realizację naszego pomysłu, którym było Rowe Love.
1: No właśnie, jak poszedł ten projekt?
4: No, świetnie. Udało się w czerwcu przekazać dosyć dużą liczbę rowerów.
1: Ile dokładnie?
4: Nie pamiętam w tej chwili.
1: A tak mniej więcej? Kilkadziesiąt?
4: Ale myślę, że około 30 rowerów przekazaliśmy.
1: Okay.
4: Od tego czasu w tym okresie wakacyjnym jeszcze zgłaszali się do nas mieszkańcy naszych terenów, bo nie tylko Przemyśla, spoza Przemyśla też, którzy przekazywali jeszcze rowery, więc w dniu wczorajszym kolejne rowery zostały przekazane do domu dziecka. Z tego co wiem, to chyba 10 rowerów zostało kolejnych przekazanych do domu dziecka i jeszcze mamy około 15, które w najbliższym czasie zostaną przekazane no właśnie tym, którzy potrzebują, tak? Czyli tak jak mówiliśmy, zgodnie z planem, to są dzieci z pieczy zastępczej, to są dzieci z domów dziecka, więc w najbliższych dniach no, te rowery zostaną przekazane. O podobnej akcji, o której jeszcze dokładnie nie chciałabym mówić, myślimy też przed sezonem zimowym. No nie będzie ta akcja dotyczyła rowerów, ale myślę, że będzie dotyczyła sprzętu, który równie się przyda tym, no, których nie stać po prostu na to, żeby mieć taki sprzęt, a może by chcieli, by z niego korzystali.
1: Okej, okay, ale tutaj mamy na myśli sporty zimowe, tak?
4: Tak, tyle okay. Mogę zdradzić.
1: Okej, okay. I tutaj postawimy kropkę, jeżeli będzie dograny ten projekt, to wtedy spotkamy się ponownie i coś więcej o tym opowiecie tutaj naszym słuchaczom. Bardzo Wam dziękuję za rozmowę, za wizytę w studiu, a moimi gośćmi byli...
0: Aleksander,
2: Tymoteusz,
3: Maria,
4: Agnieszka.
1: Bardzo dziękuję.
4: Dziękujemy bardzo.
5: SK Przemyśl.
1: Twierdza Przemyśl to jeden z najważniejszych elementów historii miasta, ale żeby dobrze ją poznać, warto najpierw odwiedzić miejsce, które w nowoczesny sposób opowiada o jej przeszłości. Centrum Dowodzenia Twierdza Przemyśl przy ulicy Pastera to multimedialna wystawa, która przybliża historię twierdzy, jej forty oraz najważniejsze wydarzenia z nią związane. Na odwiedzających czekają m.in. interaktywne ekrany, hologramy, audioprzewodniki i kino 3D. Centrum prowadzi również zajęcia edukacyjne, organizuje konferencje i wydarzenia artystyczne. O tym, co dokładnie można zobaczyć w Centrum Dowodzenia, dlaczego jest ono dobrym początkiem zwiedzania fortów oraz jakie plany na rozwój tego miejsca mają jego gospodarze, nasz reporter Krzysiek Pomorski rozmawiał z Anią Cichy, kierownikiem Centrum Dowodzenia Twierdza Przemyśl. Posłuchajcie.
6: Znajdujemy się w Centrum Dowodzenia Twierdza Przemyśl. Jest z nami kierownik tego obiektu, Anna Cichy. Co to za miejsce, dlaczego warto tu przyjechać i co można tu zobaczyć?
7: Dzień dobry, witam serdecznie. Centrum Dowodzenia Twierdza Przemyśl to jest przede wszystkim taki nowoczesny obiekt turystyczny. Obiekt turystyczny, który opowiada historię twierdzy Przemyśl. Opowiada ją w sposób bardzo nowoczesny, wykorzystując nowoczesne rozwiązania multimedialne. I ja bardzo często używam tego sformułowania, bardzo je lubię. Ono jest bardzo adekwatne. To jest baza wypadowa do zwiedzania twierdzy Przemyśl. Turysta, który trafia do Przemyśla i który chce poznać historię twierdzy Przemyśl, powinien najpierw trafić do nas, do Centrum Dowodzenia na Pastera 1. Tutaj dowie się wszystkiego, pozna historię twierdzy, pozna jej zagadki, ciekawostki, dowie się wszystkiego, co potrzebuje, żeby wyruszyć w teren. Otrzyma od nas mapki darmowe, otrzyma od nas informatory, otrzyma od nas cenne rady, no i później tylko zapraszamy w teren.
6: I oczywiście pozna tą historię w bardzo nowoczesny sposób.
7: Tak, pozna historię w nowoczesny sposób, ponieważ mamy około 30 multimedialnych ekranów. Mamy ekrany, które można samemu obsługiwać, a nawet trzeba je obsługiwać samemu. Centrum Dowodzenia Twierdza Przemyśl możemy zwiedzać z przewodnikiem, możemy zwiedzać go również bez przewodnika. Mamy opcję taką, żeby wypożyczyć sobie audioprzewodniki i wtedy razem z audioprzewodnikiem można też przejść ekspozycję, ale można również przejść ją samemu, właśnie wykorzystując te nowoczesne rozwiązania, czyli ekrany multimedialne, wszelkie głośniki, hologramy, mamy kino 3D, które również jest takim zwieńczeniem zwiedzania naszej ekspozycji. To jest taka wisienka na torcie, ponieważ już po przejściu całej wystawy wychodzimy na piętro i wchodzimy do kina. Bardzo często właśnie turyści są bardzo mile zaskoczeni tym, że jeszcze właśnie na końcu czeka ich film, a tak naprawdę dwa filmy.
6: To miejsce jest także przygotowane dla osób niepełnosprawnych.
7: Tak, ono jest bardzo dobrze zaprojektowane. Centrum Dowodzenia Twierdza Przemyśl było projektowane całkiem niedawno, więc rzeczywiście tutaj mamy bardzo dużo rozwiązań takich już pod osoby niepełnosprawne. Zresztą w zeszłym roku otrzymaliśmy nawet wyróżnienie takiej fundacji, która zajmuje się osobami z chorobami wzroku.
6: Ten obiekt jest także przygotowany dla turystów z zagranicy.
7: Tak, mamy audioprzewodnik w języku angielskim, wystawa i multimedia również są przygotowane na turystów anglojęzycznych.
6: Poza tą główną wystawą Centrum Dowodzenia Twierdza Przemyśl, dzieją się już tu także inne wydarzenia w centrum.
7: Tak, to jest taki świeży projekt. Postanowiliśmy troszkę wykorzystać przestrzeń na górze, czyli piętro Centrum Dowodzenia, ponieważ no, mamy bardzo fajną salę konferencyjną. Ona jest przystosowana świetnie do organizacji wszelkich szkoleń, konferencji, wszelkich wydarzeń takich społeczno-edukacyjnych. Tutaj muszę też wspomnieć o tym, że realizujemy zajęcia edukacyjne, które opowiadają uczniom ze szkół i podstawowych, i średnich też historię twierdzy Przemyśl. Te zajęcia edukacyjne prowadzone są przez naszych edukatorów. Dzieci i młodzież trafiający na te zajęcia edukacyjne po zwiedzeniu całej ekspozycji, po zapoznaniu się z historią twierdzy Przemyśl na dole, wychodzą na górę, gdzie mają kontynuację zajęć edukacyjnych już z kartami pracy, z prezentacją multimedialną, więc naprawdę jest to świetna, żywa lekcja historii. Ale sala konferencyjna i ta sala nasza widokowa to nie tylko edukacja, to nie tylko szkolenia, to nie tylko konferencje. Całkiem niedawno wpadliśmy na pomysł również taki, żeby wypełnić tę przestrzeń artystycznie. I bardzo fajnie nam to wychodzi, ponieważ mamy za sobą już naprawdę kilka bardzo udanych wernisaży artystycznych. Były to wernisaże malarskie. Promujemy artystów z naszego regionu i bardzo chętnie tutaj ich widzimy, z otwartymi ramionami wręcz ich witamy. Na wydarzenia te do Centrum Dowodzenia przyjeżdża naprawdę bardzo wielu mieszkańców nie tylko Przemyśla, ale również regionu i Polski. I naprawdę no, jesteśmy bardzo dumni z tego, że obiekt ten naprawdę zaczyna fajnie funkcjonować i fajnie żyć. No tego sobie wszyscy życzymy w Przemyślu.
6: A coś powiemy o planach na przyszłość Centrum?
7: No plany oczywiście są takie, żeby po pierwsze w dalszym ciągu być świetnym obiektem turystycznym. Chcemy się rozwijać, chcemy być coraz lepsi, chcemy, żeby nasze usługi były na coraz wyższym poziomie i tutaj no, nie zamierzamy się zatrzymywać. Natomiast jeśli chodzi o to wsparcie artystów naszych, nie tylko lokalnych, to jak najbardziej w dalszym ciągu będziemy realizować też tę misję i dlatego zapraszamy też do nas wszystkich bardzo serdecznie.
6: Obiekt jest otwarty przez cały tydzień.
7: Tak, zgadza się. Obiekt otwarty jest klasycznie, tak jak obiekty turystyczne w naszym mieście przez cały tydzień, oprócz poniedziałków. W poniedziałek to już jest taki dzień przeznaczony na wszelkie naprawy, wszelkie konserwatorskie tematy.
6: Centrum Dowodzenia Twierdza Przemyśl, jak pani powiedziała, powiedziała, to jest taki wstęp do twierdzy, a wokół Przemyśla już mamy taką namacalną twierdzę prawdziwą, którą można zobaczyć już na żywo i te obiekty coraz bardziej są przygotowane pod wizytę turystów.
7: Tak, zgadza się. I tutaj też taka niewielka anegdotka. Często turyści, którzy trafiają do nas, turyści z innych stron Polski, pytają się nas, czy nasz obiekt, nasz budynek tutaj na Pastera 1, czy to jest właśnie ta twierdza Przemyśl? No i my ich wyprowadzamy z błędu. No nie. Twierdza Przemyśl to jest pierścień 45 kilometrów fortów, które znajdują się dookoła Przemyśla. Czyli to nie jest tak jak w innych miastach, że twierdza jeden budynek. Nie. Twierdza Przemyśl, tak jak powiedziałam, to forty rozrzucone dookoła Przemyśla. I rzeczywiście, tak jak tutaj pan redaktor zauważył, część z nich jest w coraz lepszym stanie, ponieważ są rewitalizowane, są przystosowywane w coraz lepszy sposób dla zwiedzających. Tutaj bardzo serdecznie zapraszam wszystkich i zachęcam do odwiedzenia fortu Duńkowiczki, którym opiekuje się Związek Gmin Fortecznych i naprawdę też warto tam pojechać.